you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery naszego polskiego alfabetu. Dotarliśmy w naszej rundce do litery L, a tą literą rozpoczyna się piękny staropolski wyraz lubo. Co też to znaczy wyraz lubo? Ciekawa jestem, czy kiedyś już się z nim spotkaliście, bo wcale tak często on nie jest używany, ale ma takie wspaniałe znaczenie, że warto go przypomnieć. Otóż lubo to znaczy miło, przyjemnie. Lubość to też jest wyraz, który z naszym pierwszym słowem, czyli ze słowem lubo, się wiąże. Bo lubość to jest taki stan, który przeżywamy. Stan, gdy jest nam bardzo przyjemnie, gdy jesteśmy bardzo z czegoś zadowoleni, albo gdy szczególnie coś lubimy, gdy szczególnie nam się coś podoba. Możemy na przykład przeciągać się z lubością, tak jak kot, gdy się tak wyciągamy, przeciągamy. Och, jak nam jest wspaniale, jak nam jest lubo. Przeciągamy się z lubością, bo to jest bardzo przyjemny stan. Możemy również z lubością wygrzewać się na słońcu, na plaży, albo nawet po prostu na łące, na trawie, czy przed domem. Możemy się wyciągnąć i grzać się w słońcu. Robimy to z lubością, bo jest nam wtedy bardzo przyjemnie. Możemy się również z lubością czemuś przyglądać. Możemy z lubością patrzeć na swoje zwierzątka, głaskać je, bawić się z nimi. Zawsze możemy użyć tego słowa, gdy jest nam przyjemnie. I mamy jeszcze jeden wyraz z tym związany. To jest słowo lubować się. Gdy ktoś się w czymś lubuje, to znaczy, że bardzo to lubi. Na przykład ja lubuję się w czytaniu książek. Uwielbiam czytać książki. Również lubuję się w oglądaniu filmów. Lubuję się w jeździe na rowerze. Lubuję się w opiece nad różnymi zwierzątkami. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Ciekawa jestem, w czym wy się lubujecie. Co wam sprawia przyjemność? Jakie czynności sprawiają wam przyjemność? Myślę, że przyszło wam teraz do głowy co najmniej kilka rzeczy. Takich kilka rzeczy, do których możemy odnieść słowa lubo, lubość i lubować się. Pomyślcie właśnie o kilku takich rzeczach i spróbujcie o nich komuś opowiedzieć, ale właśnie tak, żeby pokazać, jak wam jest lubo, czyli jak wam jest przyjemnie, gdy o czymś myślicie i gdy coś robicie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jesteśmy w tej naszej obecnej rundce już na samiutkiej końcówce naszego alfabetu, czyli dotarliśmy do litery Z. Litery Z zapisywanej jako Z, Z, z taką kreseczką na górze, kreseczką pochyloną w prawą stronę. Jakiż to wyraz rozpoczyna się tą literą? A ten, który dla Was przygotowałam dzisiaj, to jest wyraz bardzo przyjemny, bo naprawdę może budzić niezwykłe skojarzenia. A wyraz ten to źródło. Oczywiście, tak jak większość wyrazów, które mamy w naszym języku, i ten ma kilka znaczeń. Po pierwsze, źródło to miejsce, z którego wypływa woda i daje początek strumieniowi, rzece. Także samą tę wodę nazywa się źródłem. Na przykład mówimy: osada albo wioska leżała u źródeł rzeki. Możemy też mówić: piłam wodę z czystego źródła, czyli bardzo czystą wodę właśnie z takiego źródełka, które daje początek strumieniowi albo rzece. Właśnie, źródełko to jest wyraz, który znaczy tyle co źródło, ale źródło w tym konkretnym znaczeniu, bo od innych

znaczeń naszego dzisiejszego słowa, zdrobnień już nie tworzymy. To jest bardzo ciekawe. Drugie znaczenie słowa źródło to to, skąd coś pochodzi. Gdy chcemy nazwać początek czegoś, używamy właśnie słowa źródła. Na przykład mówimy, bogatym źródłem witaminy A jest masło, albo bogatym źródłem witaminy B są jajka. Albo na przykład możemy powiedzieć, że jakiś pisarz czy poeta próbuje dotrzeć do źródeł ludzkiej duszy albo ludzkiej psychiki. I tutaj już nie chodzi o żaden namacalny, konkretny przedmiot, tylko przenośnie nazywamy źródłem to, co właśnie jest początkiem dalszych wydarzeń. Psychika, dusza ludzka, może być początkiem tego, co człowiek robi. Właśnie w duszy, w psychice ludzkiej kryje się wyjaśnienie ludzkich działań. Dlatego właśnie możemy psychikę, duszę nazwać naszym źródłem. Źródłem nazywamy też to, co wywołuje jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś stany. Na przykład mówimy, och, ta muzyka była źródłem natchnienia. Czyli posłuchałam muzyki i to mnie tak natchnęło, że napisałam wiersz. Albo że zadzwoniłam do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałam. Możemy mówić o źródłach radości, ale też o źródłach strachu, o źródłach różnych naszych odczuć. I mamy na myśli za każdym razem to, co wywołuje te nasze uczucia. Także książki, dokumenty mogą być źródłem wiedzy. Internet może być źródłem wiedzy, chociaż akurat w internecie oprócz źródeł wartościowych, czyli oprócz miejsc wartościowych, są też takie, które porównałabym do śmietnika. I cała sztuka polega na tym, żeby te wartościowe od tych śmietnikowych miejsc odróżnić. Książki są wspaniałym źródłem wiedzy i również przeżyć. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jestem, z czym wam kojarzy się źródło i co w swoim życiu moglibyście nazwać źródłem właśnie, czy to przeżyć, czy to wiedzy. Może wiecie coś o źródłach swojej rodziny? A może wiecie coś o źródłach swojej miejscowości? Spróbujcie się tym zainteresować, bo słowo źródło z jego wieloma znaczeniami naprawdę, naprawdę może nas zachęcić do wędrówek po świecie i oczywiście także wędrówek po języku. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Alfabetu, czyli rządku liter, bo litery w języku polskim i nie tylko stoją w specjalnych rządkach. To wszystko po to, żeby łatwiej nam było znaleźć na przykład w słowniku, czyli w takiej mądrej książce, odpowiedni wyraz, ten, którego szukamy, którego znaczenia nie znamy, a chcemy się go na przykład dowiedzieć. Odnalezieniu takiego wyrazu służy właśnie alfabet. I dzisiaj w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze O. Wcale nie O jak okno, byłoby to za proste. Dzisiaj O jak inny wyraz. O jak oględny. Dziwne słowo. Być może się z nim dotąd nie spotkaliście, a warto ten wyraz znać. I oględny, i oględnie, i też oględność. A co to znaczy, że ktoś jest oględny albo że coś jest oględne? Jeżeli to słowo kojarzy wam się z oglądaniem się, to jest to dobry trop. Bo ktoś oględny to ktoś, kto się na kogoś ogląda i sprawdza, czy na przykład swoimi słowami albo swoim zachowaniem nie zrobi komuś krzywdy. Ktoś, kto się na kogoś ogląda, czyli liczy się z czyjąś reakcją, to jest ktoś oględny. I ten oględny człowiek może mieć oględne słowa i może mieć oględne zachowanie. Na przykład, jeżeli chcemy zwrócić komuś na coś uwagę, można to zrobić brutalnie, czyli tak bardzo wprost, nie licząc się z tym, czy sprawimy komuś przykrość. Możemy to zrobić neutralnie, po prostu stwierdzić fakt, ale i tak zapewne komuś będzie przykro, ale możemy też zwrócić komuś uwagę oględnie, czyli możemy złagodzić to, co chcemy powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że się na kogoś oglądamy, czyli sprawdzamy i bierzemy pod uwagę, jak ktoś zareaguje na nasze słowa, no i nie chcemy mu sprawić przykrości. Można być oględnym właśnie w słowach, można być oględnym w gestach, można prowadzić oględną politykę, no i też oględnie można coś mówić. To już mamy słowo utworzone od naszego wyjściowego wyrazu, czyli od oględny, mamy słowo oględnie. Nawet występuje ono w pewnym zwrocie specjalnym. Oględnie mówiąc, to jest taki zwrot, który zapowiada łagodniejsze sformułowanie niż to, którego można się spodziewać.

Na przykład w takim zdaniu. Zachowałeś się, oględnie mówiąc, nietaktownie. Właściwie można by tutaj użyć mocniejszego słowa, żeby kogoś skarcić. Ale właśnie ponieważ bierzemy pod uwagę to, czy kogoś urazimy słowami albo zachowaniem, to w takiej sytuacji mówimy coś łagodniej niż można by to powiedzieć i też nazywamy to właśnie tym zwrotem oględnie mówiąc. Zachowałeś się oględnie mówiąc nietaktownie. Zupa była, oględnie mówiąc, trochę za słona. Też tak możemy powiedzieć, gdy zupa była okropnie przesolona i nawet nie dało się jej przełknąć. Oba te wyrazy, i oględny, i oględnie, jak już wiemy, mają związek ze słowem oglądać się. Zwłaszcza, gdy występuje ono w zdaniu oglądać się na kogoś. I dzisiaj, gdy mówimy, że oglądamy się na kogoś albo na coś, to znaczy, że na kogoś liczymy albo spodziewamy się czyjejś pomocy. Ale kiedyś ta konstrukcja miała znaczenie inne. Właśnie to, które przyczyniło się do powstania słów oględny i oględnie. Czyli kiedyś oglądać się na kogoś, to znaczyło brać pod uwagę czyjeś zachowanie, no i nie chcieć komuś zaszkodzić. Oglądamy się na niego, to znaczy sprawdzamy, jak on się czuje z tym, co się właśnie dzieje. Jak on się czuje, albo jak ona się czuje z tym, co mówimy i jak się zachowujemy. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, gdy warto było powiedzieć coś oględnie, a nie wprost. Oględnie, a nie dosadnie, bo dosadność to jest przeciwieństwo oględności. A jeżeli nie byliście w takiej sytuacji, to może taką sytuację sobie wyobrazicie i może przetrenujecie, jak to jest mówić coś oględnie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o kilku powiedzonkach związanych z włosami. Czy wiecie, że włosy mogą być znakiem naszych przeżyć i zdarzeń, w których uczestniczymy? Naprawdę tak jest. Na przykład, gdy mówimy, że coś wisi na włosku, to nie chodzi o to, że włos jest do czegoś przyczepiony, na przykład do piłeczki ping-pongowej i ta piłeczka na nim wisi. Nie, nie, nie. Moglibyśmy tak powiedzieć oczywiście i moglibyśmy tak zrobić, ale nie byłoby to nasze przenośne powiedzonko. A nam przecież chodzi dzisiaj o przenośne powiedzonka frazeologiczne. Więc gdy mówimy, że coś wisi na włosku, mamy na myśli to, że lada chwila może się coś zdarzyć, może coś wybuchnąć, jakieś niedobre, szkodliwe, niebezpieczne wydarzenie, na przykład wojna wisi na włosku. Tak czasami słyszymy, tak ktoś może powiedzieć. Albo mamy na myśli to, że komuś grozi niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo wisi na włosku, katastrofa wisi na włosku. Możemy tak powiedzieć, gdy właśnie przeczuwamy, że coś niedobrego, coś niebezpiecznego może się wydarzyć. Mówimy także,

że włosy komuś stają dęba na głowie albo się jeżą. I również w tym powiedzeniu włosy są znakiem tego, co my sami przeżywamy, czujemy. Bo gdy mówimy, że włosy komuś stają dęba na głowie albo się jeżą, to mamy na myśli to, że kogoś ogarnia ogromny strach, przerażenie. Dlaczego tak mówimy? Skąd się to powiedzenie wzięło? Ano stąd, że rzeczywiście tak jest. Gdy odczuwamy silne emocje, zwłaszcza silny strach, to możemy zaobserwować to na przykładzie włosków na rękach na przykład, że one rzeczywiście tak jakby się podnosiły. I coś podobnego dzieje się z włosami na głowie, tylko nie widzimy tego tak wyraziście, no bo włosy na głowie są po prostu cięższe. Więc akurat to powiedzenie nawiązuje do rzeczywistej reakcji naszego organizmu na strach, na coś niebezpiecznego. W takiej sytuacji, gdy czujemy, że zaczynamy się bardzo bać, że coś nas przeraża, najlepiej spróbować się uspokoić, mieć przygotowany już wcześniej jakiś sposób uspokojenia samego siebie, po to, żeby te włosy opadły, żebyśmy się już nie bali. Mówimy też czasami, prędzej mi włosy na dłoni wyrosną, niż coś tam się stanie. Gdy tak mówimy, mamy na myśli to, że powątpiewamy w jakieś wydarzenie, powątpiewamy, że coś się stanie. No prędzej mi włosy na dłoni wyrosną, niż na przykład pojedziemy za rok na wakacje do ciepłych krajów. Gdy tak mówię, mam na myśli to, że nie wierzę w to, że pojedziemy za rok na wakacje do ciepłych krajów. Właściwie za każdym razem, gdy chcemy pokazać, że w coś wątpimy, możemy właśnie użyć tego dziwnego, dziwacznego powiedzenia. Ono jest tak dziwaczne dlatego, że właśnie za dziwaczne uważamy to wydarzenie, o którym ktoś mówi albo ktoś myśli. Ciekawa jestem, czy przypomnicie sobie jakieś swoje wydarzenia albo swoje przeżycia, do których pasowałyby te nasze dzisiejsze powiedzenia, czyli coś wisi na włosku, włosy komuś stają dęba na głowie i prędzej mi włosy na dłoni wyrosną. Pomyślcie o tym, kiedy takich powiedzeń można by użyć, wymyślcie jakieś sytuacje i przećwiczcie właśnie użycie tych powiedzeń w zdaniu. Powodzenia i do usłyszenia!

z nim bracia Wright. Tu historia z samolotu kołuje na start. Ich genialny wynalazek świetnie sprawdził się. Dzisiaj każdy może latać, kiedy tylko

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym języku. Nadszedł czas na kurę, chociaż oczywiście nie kurę na rosół, nie kurę do obiadu, tylko nadszedł czas na kurę językową. I to taką kurę, która znosi złote jajka, jeżeli myślimy o naszych powiedzeniach, czyli o frazeologizmach. I już właśnie użyłam jednego z nich. Mówimy czasami, coś jest kurą znoszącą złote jajka, czyli

coś jest źródłem ogromnych dochodów, źródłem jakiegoś bogactwa. I tak właśnie można by pomyśleć o kurze, bo powiedzeń związanych z kurą mamy naprawdę mnóstwo. Tak jakby ona znosiła te powiedzenia, tak jak znosi jajka. Oczywiście tak się nie dzieje. My tylko sobie to możemy wyobrazić. My tylko tak się bawimy językiem, ale właśnie też o to chodzi w tych powiedzeniach, w tych różnych barwnych wyrażeniach, które mieszkają w naszym języku, żeby się pobawić, żeby zobaczyć, co też nam wyobraźnia podpowie. A więc, jakie jeszcze inne powiedzenia związane z kurą mamy? Ho! Na przykład możemy powiedzieć, że ktoś wygląda jak zmokła kura. W ostatnich dniach padał deszcz, prawda? I jeżeli wyobrazimy sobie, jak wygląda osoba, która przemoknie na takim deszczu, to możemy powiedzieć, ho, ten ktoś wygląda jak zmokła kura, bo włosy mu wiszą, oblepiają twarz, całe ubranie jest przemoczone i też zwisa z kogoś, przylepia się do ciała i ktoś taki wygląda no bardzo mizernie, budzi politowanie, żałość, wygląda właśnie tak jak kura, która nie zdążyła się schować przed deszczem w kurniku, no i deszcz ją zmoczył do cna, do suchej nitki i też te piórka tak marnie z niej wiszą, przemoczone tak, że bardziej nie można. A więc tutaj przez skojarzenie wyglądu takiej przemoczonej kury i przemoczonego człowieka wymyśliliśmy takie oto powiedzenie. Mówimy też czasami, że ktoś wstaje razem z kurami. Co to znaczy? O co chodzi? Czy ktoś musi spać w kurniku, żeby wstawać razem z kurami? Na szczęście nie. Nie chodzi o miejsce snu i miejsce wstawania, tylko chodzi o porę. Kury wstają bardzo wcześnie, skoro świt. I tak samo ktoś, człowiek, kto lubi wcześnie wstawać i wcześnie zacząć dzień, wstaje razem z kurami. Tak właśnie mówimy o takiej osobie. I w drugą stronę, jeżeli ktoś chodzi spać z kurami, to też chodzi spać bardzo wcześnie, bo kury również udają się do kurnika po to, żeby zasnąć wcześnie. A więc jeżeli macie takie zwyczaje budzeniowo-spaniowe jak kury, to możecie o sobie powiedzieć, że wstajecie z kurami i chodzicie spać z kurami. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda i czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z tymi naszymi ciekawymi ptakami, bo powiedzeń jeszcze jest całkiem sporo. Może ich poszukacie i może zrobicie jakiś plakat poświęcony kurze i językowi polskiemu. Co Wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień imienny, ale dzisiaj proponuję, żebyśmy wyjątkowo porozmawiali nie o imionach, tylko o pseudonimach, czyli takich udawanych imionach, a nawet udawanych imionach i nazwiskach. Może spotkaliście się kiedyś już z tą nazwą pseudonim, na przykład gdy odwiedzaliście Muzeum Powstania Warszawskiego, albo w telewizji, albo w radiu może nawet słyszeliście, że ktoś ma jakiś pseudonim, czyli takie fałszywe imię albo fałszywe imię i nazwisko. Pseudonim to jest taka druga fałszywa nazwa, ale taka, którą albo sami sobie wybieramy, albo ktoś nam ją nadaje w specjalnym celu, żeby się ukryć. Pseudonim to nie jest przezwisko, to nie jest wyzwisko, tylko to jest taka nazwa ukrywająca, taki rodzaj czapki niewidki, bo w czapce niewidce nas prawdziwych nie widać, w ogóle nas nie widać i za pseudonimem, gdy się ukryjemy, to właściwie też stajemy się, można powiedzieć, niewidzialni, bo nikt nie wie, kim jesteśmy naprawdę, a to fałszywe imię albo imię i nazwisko potrafi zmylić wroga. I właśnie ten wróg to jest słowo kluczowe, bo pseudonimy bardzo często były wybierane albo były nadawane właśnie w czasach wojny albo w jakichś strasznych momentach, wtedy, gdy ludziom coś zagrażało. Żołnierze lubowali się i do dzisiaj się lubują w pseudonimach. Na przykład Jastrząb. Wyobraźcie sobie taki pseudonim żołnierza Jastrząb. Od razu łatwo się domyślić, dlaczego ktoś taki właśnie pseudonim mógł sobie wybrać. Na przykład mógł chcieć mieć takie właśnie cechy, jakie ma Jastrząb, czyli być szybkim, zwinnym, bardzo sprawnym, myśliwym. No i żołnierz o takich cechach to jest bardzo dobry żołnierz. Ale nie wszystkie pseudonimy właśnie tak wyglądały i brzmiały, bo na przykład Stokrotka to mógł być pseudonim i żołnierki, czyli kobiety żołnierza, i samego żołnierza, mężczyzny. I to mógł być taki pseudonim trochę zwodzący na manowce, bo o ile w wypadku żołnierki możemy się domyślać, że Stokrotka to była dziewczyna,

kobieta, żołnierka, delikatna, wesoła. O tyle mężczyzna, żołnierz o pseudonimie Stokrotka, to właściwie to jest taka zmyłka do potęgi, czyli zmyłka bardzo duża. Ale na tych pseudonimach wojskowych zakres w ogóle pseudonimów się nie kończy, bo gdybyśmy sięgnęli do literatury, a literatura przecież jest nam bardzo bliska, to i tam odnajdziemy bardzo wiele pseudonimów i wśród bohaterów literackich, i wśród autorów. W starszych klasach swoich szkół przeczytacie za jakiś czas taką ogromną powieść Potop. Jeden z bohaterów tej powieści to Andrzej Kmicic, ale w pewnym momencie życia wybrał sobie pseudonim Babinicz. Dlaczego? A żeby to sprawdzić, przeczytajcie Potop, sięgnijcie do niego, albo przynajmniej poproście kogoś starszego, żeby wam dzieje Andrzeja Kmicica, Wel Babinicza, przedstawił. Właśnie to słówko wel jest kluczowe, bo ono pozwala nam w jednym zdaniu, w jednej wypowiedzi przywołać i imię i nazwisko, i pseudonim. Pozwala pokazać, że jeden człowiek ukrywa się pod dwiema nazwami, funkcjonuje z dwiema nazwami. Andrzej Kmicic, Wel Babinicz. W innej znanej książce, takiej, która jest lekturą w wielu klasach różnych szkół, czyli w Panu Tadeuszu, jeden z bohaterów to Jacek Soplica. Ale w ważnym momencie swego życia właściwie zrezygnował z tego imienia i nazwiska i zaczął się przedstawiać jako ksiądz Robak. Dlaczego? A nie chcę zdradzać, bo treść książki właśnie doskonale tłumaczy wybór tego pseudonimu. Zapewne czytaliście również Alicję w Krainie Czarów, prawda? Przyznam wam, że czytałam ją nie raz i to w różnych tłumaczeniach, bo to bardzo wiele daje do poznania języka tej książki. Ale pytanie brzmi, kto napisał Alicję w Krainie Czarów? No, wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta. Lewis Carroll, bo takie imię i nazwisko widnieje na okładkach wszystkich wydań Alicji w Krainie Czarów. To prawda, ale tylko do połowy. Bo Lewis Carroll to właśnie pseudonim autora, a autorem był profesor matematyki Charles Dodson. I zauważcie, mało kto kojarzy Alicję z Krainy Czarów z nazwiskiem profesora Dodsona, ale wszyscy wiedzą, że Alicję w Krainie Czarów napisał Lewis Carroll, a to ta sama osoba, tylko raz ukryta za nazwiskiem, a raz za pseudonimem. Gdybyśmy sięgnęli do polskiej literatury i do kryminałów, które przecież obfitują w zagadki, to nie możemy się nie spotkać z nazwiskiem Katarzyny Bondy. A Katarzyna Bonda to też jest pseudonim, pisarki. Pisarki, która właśnie gustuje i specjalizuje się w kryminałach. A jak naprawdę ta osoba się nazywa? A to już może być zadanie dla was, detektywów językowych i detektywów literackich. Wytropcie, jak naprawdę nazywa się Katarzyna Bonda, dlaczego taki właśnie pseudonim sobie wybrała, no i może sami wybierzecie sobie jakiś pseudonim, który ukrywałby was jako przyszłych twórców, albo jako osoby, które wykonują tajny zawód. Co wy na to? Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach związanych ze zwykłymi nawet wyrazami, a te powiedzonka tkwią w języku i rozwijają nam wyobraźnię. Tydzień temu rozmawialiśmy o słońcu, więc nadszedł chyba czas na księżyc, bo księżyc to jest, można powiedzieć, taki syn słońca. Słońce panuje nad ziemią, nad światem w ciągu dnia, a księżyc panuje nad ziemią, nad światem nocą. Tak wierzyli nasi przodkowie i stąd też się w ogóle wzięła nazwa księżyc, można tak w uproszczeniu powiedzieć, że to taki nocny książę, ale oprócz tej ciekawostki związanej z pochodzeniem nazwy księżyc mamy właśnie różne powiedzenia z tym wyrazem związane. Czym jest księżyc? Wiemy. Astronomowie albo geografowie powiedzieliby nam, że to jest taki naturalny satelita Ziemi, czyli takie ciało niebieskie, które krąży dookoła Ziemi i jedno okrążenie odbywa się w ciągu doby. Wraz z Ziemią księżyc krąży wokół Słońca, no bo to jest tak, że jedna kula wokół drugiej kuli krąży, czyli księżyc wokół Ziemi i razem z nią wiruje wokół Słońca. Tak to się odbywa. I w różnych momentach, zależnie od tego, w jakiej pozycji jest księżyc do Ziemi i w jakiej pozycji jest Ziemia do Słońca, w różny sposób ten księżyc z Ziemi widać. Czasami widzimy go jako taką świecącą tarczę, czyli takie koło świecące, jasne, można powiedzieć. I to nazywamy pełnią księżyca. A czasami księżyc jest niemal niewidoczny, jest jakby przeciwieństwem tej świecącej tarczy. I taki właściwie niewidoczny księżyc, albo prawie niewidoczny, nazywamy nowiem. To jest nów. Czyli tak jakby ten księżyc był nowy, jakby zaczął się odradzać, jakby miał się zacząć odradzać. Mówi się też czasem o wieku księżyca. Wiek księżyca odnawia się co miesiąc, bo wiek księżyca to jest liczba dni, które upłynęły między ostatnim nowiem, czyli tą taką najcieńszą, najlichszą postacią księżyca, a danym momentem, w którym ten wiek księżyca mierzymy. Wiek księżyca najdłuższy to jest 28 dni. Tyle trwa cykl księżycowy. No a najkrótszy wiek księżyca to jest oczywiście jeden dzień, czyli ten jeden dzień, który upłynął właśnie od nowiu. Mówimy także czasem zaćmienie księżyca. To jest nazwa takiego momentu, kiedy księżyc albo jakaś jego część wchodzi w cień rzucany przez Ziemię. Zauważcie jednak, że wszystkie te powiedzenia, które dotąd przytoczyłam, powiedzenia i nazwy, czyli pełnia, nów, wiek księżyca, zaćmienie księżyca, można do tego dodać fazy księżyca, to są wszystko wyrażenia specjalistyczne, astronomiczne. Ale oprócz nich mamy powiedzenia zupełnie zwyczajne, z języka potocznego, z języka codziennego. Na przykład, gdy mówimy sierp księżyca, no to przecież wcale nie chodzi o rzeczywisty sierp, czyli takie zakrzywione narzędzie, którym ścina się zboże. Nie, nie, nie. Chodzi o to, z czym nam się kojarzy księżyc w tym momencie, gdy wygląda jak taki rogalik, no bo właśnie czasem księżyc jest w pełni, a czasem jest taki zakrzywiony, właśnie jak rogalik, albo jak sierp wygląda. I przez to ludzkie, zwyczajne skojarzenie tak właśnie możemy czasem mówić. Ha! Mówimy także niekiedy, że ktoś wygląda jak księżyc.

księżyc w pełni. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś ma okrągłą, pyzatą buzię, okrągłą, pyzatą twarz. No bo właśnie ten księżyc w pełni jest taki jaśniejący, świecący, no i jest okrąglutki. I właśnie jeżeli ktoś ma taką okrągłą, pyzatą, zwłaszcza także roześmianą twarz, to możemy powiedzieć, że wygląda jak księżyc w pełni. No i wreszcie jest takie powiedzenie, że ktoś spadł z księżyca, albo ktoś się zachowuje, jakby spadł z księżyca. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś się zupełnie nie orientuje w sytuacji, nie wie, o co chodzi, nie rozumie, co się dzieje. Bardzo podobne znaczeniowo do tego powiedzenia jest inne. Na przykład, gdy kogoś pytamy, z choinki się urwałeś? Czyli nie wiesz, o co chodzi? Nie orientujesz się? Co ty z choinki się urwałeś? Co to za różne bzdury wygadujesz? Znaczeniowo właśnie podobne do tego powiedzenia jest to nasze z księżycem. Ktoś spadł z księżyca. No bo rzeczywiście, jeżeli na tym księżycu ktoś by tam sobie zawisł albo zamieszkał, no i nagle spadł na ziemię, tak sobie wyobraźmy, to raczej chyba trudno byłoby mu się zorientować, co się dzieje, bo tak by się poobijał. Oczywiście z księżycem i z mieszkańcami księżyca wiąże się bardzo wiele historii. Najsławniejsza to jest chyba ta o panu Twardowskim, który na księżycu zamieszkał. No i według różnych baśni, bajek i legend siedzi sobie na tym sierpie księżycowym, macha nogami i obserwuje z góry, co też ludzie na ziemi wyprawiają. A może znacie jeszcze jakieś inne historie, bajki, baśnie związane z księżycem? Może chcielibyście je sobie odnowić, przypomnieć albo poprosić kogoś, żeby wam je przeczytał? Chcielibyście? Jeżeli tak, to proście. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś poniedziałek, nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, skaczemy sobie z literki na literkę i zwiedzamy polski alfabet. W tej naszej rundce alfabetycznej dotarliśmy do litery O. Nie, o jak okno, nie, chociaż chyba ten wyraz jako pierwszy przychodzi nam na myśl, gdy mówimy o. Ale mam dzisiaj dla was słowo niezwykłe. Słowo, które brzmi, uwaga, uwaga, oracja. Ho, ho, ho, ho, ho, można by powiedzieć, ho, ho, ho, o, co to jest za wyraz, ta oracja? A to jest wyraz bardzo ciekawy, bardzo uroczysty, taki dostojny. Jest to wyraz elegancki. Jeżeli chcemy się elegancko wysławiać, możemy używać słowa oracja. No tak, ale w jakim znaczeniu używać tego słowa? Czyli co ten wyraz znaczy? Pewnie zapytacie i będziecie mieli rację, że zadajecie takie pytanie. Już wyjaśniam. Oracja to jest przede wszystkim taka ozdobna, kwiecista mowa. Jakieś przemówienie, ważne, eleganckie, doniosłe przemówienie, które ludzie wygłaszają z jakichś uroczystych okazji. Na przykład podczas świąt albo podczas czyjegoś jubileuszu, czyli wtedy, gdy ktoś świętuje na przykład wiele lat pracy. Wtedy ktoś inny może wygłosić na cześć tego jubilata właśnie orację. I człowiek, który specjalizuje się w wygłaszaniu oracji, czyli tych przemówień, ale też człowiek, który po prostu umie bardzo ładnie przemawiać publicznie, to jest orator. Orator, czyli inaczej mówca, inaczej retor, inaczej krasomówca. Ten, kto pięknie przemawia publicznie, umie to robić i lubi to robić. I słowo orator właśnie nawiązuje do tego znaczenia wyrazu oracja, o którym wam przed chwilą powiedziałam. Ale oracja ma też znaczenie drugie. Oracja to jest uroczysta modlitwa. I do tego znaczenia naszego wyrazu nawiązuje inne słowo, mianowicie oratorium.

Oratorium, czyli nazwa pewnego rodzaju utworu, utworu granego i śpiewanego, czyli słowno-muzycznego, utworu przeważnie o tematyce religijnej, utworu bardzo podniosłego, monumentalnego, czyli długiego i podniosłego. Tak jak modlitwa, oracja, modlitwa jest uroczysta, tak też oratorium, ten utwór częściowo śpiewany, a częściowo odgrywany, też jest uroczysty. Tak to się dziwnie dzieje. Zobaczcie, że jeden wyraz może mieć kilka znaczeń i do każdego z tych znaczeń nawiązują inne słowa. W ten sposób tworzy się taka rozbudowana rodzina wyrazów. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje skojarzenia związane z przemawianiem, czyli właśnie z oracją w tym pierwszym podstawowym znaczeniu, i czy macie jakieś doświadczenia swoje z rodzinami wyrazów? Wcale nie musi chodzić o rodzinę wyrazu oracja. Może spróbujecie zbudować rodzinę jakiegoś swojego innego, ulubionego słowa. Na przykład wyraz dom tworzy rodzinę domek, domeczek, domisko, domownik i tak dalej, i tak dalej. Może wymyślicie jakiś swój wyraz i zbudujecie wokół niego rodzinę słów. Tak jak oratorium i orator tworzą rodzinę słów ze słowem oracja. Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Wesoło, radośnie witamy się w poranku sobotnim, sierpniowym, wakacyjnym. 8 sierpnia, Jacek Zawada, Ania Jączyk. Zaczynamy! Wow, wow.

weekendowo. Witamy sobotnio. 8:06 na zegarach, razem z Majką Wieżowską. Muzycznie otworzyliśmy ten dzisiejszy poranek. Jacek Zawada, Ania Jączyk, jesteśmy z wami od teraz do godziny 10:00, a dzisiaj będzie mnóstwo gości, mnóstwo różnych, nieoczekiwanych, bardzo fantastycznych gości w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Będziemy mieć też dla was gościa niespodziankę, takiego gościa, który przemówi do nas wszystkich językiem, którego nikt nie zrozumie, a z drugiej strony może wszyscy ten język rozumiemy, albo prawie wszyscy, lub prawie wszyscy domyślamy się, co ten język oznacza, czy raczej jak go odczytywać? Taka niespodzianka. Kto to taki, dowiecie się już po godzinie 9:00. A teraz zagadka, dlaczego by nie, na dobrą pobudkę, sobotnią pobudkę poranną. Któż to taki? Jest biały, czarny albo właty, puszysty, gładki lub kudłaty, na swego pana cierpliwie czeka, a mówią o nim przyjaciel człowieka. Jeśli wiecie, o kim mowa, to nie możecie zrobić nic innego, tylko po prostu zadzwonić do nas i udzielić poprawnej odpowiedzi na tę pierwszą zagadkę porankową. 22 645 20 55. A my troszeczkę potupiemy, delikatnie, no bo mamy cały czas poranek, delikatnie może postukamy nóżką w rytm piosenki Arki Noego.

0: ble, a dobro jest dobre. Świetna piosenka, uważam, Arkanoego. Tak to tak, nie to nie. Proste przesłanie, konkretne. Nie ma żadnego pomiędzy. Jest po prostu białe, jest białe, czarne, jest czarne. A tutaj o 8.11 jestem ja w studiu Polskiego Radia Dzieciom i ja mam na imię Jacek, a po drugiej stronie telefonu jest Max. Dzień dobry, Maxie. Halo, halo, jest z nami Max?
1: Z pomocą swojego taty, bo dopiero się budzimy.
0: Oczywiście, my też się budzimy, nie przejmujcie się niczym. A tata jak ma na imię?
1: Andrzej.
0: Dzień dobry, panie Andrzeju. Cześć, Max.
1: Oczywiście, macha do was.
0: Fajnie. Ja poczułem, że ktoś do nas macha na odległość, bo ja czasami tak wyczuwam takie fluidy dobre i pozytywne i pewnie to był Max. Chłopaki, no to razem odpowiadamy. Słuchajcie, przypominam zagadkę. Któż to taki, kto to jest? Jest biały, czarny albo właty, puszysty, gładki lub kudłaty. Na swego pana cierpliwie czeka, a mówią o nim przyjaciel człowieka. Kto to taki?
2: Jest.
0: Tak jest, Maksiu, brawo! To jest właśnie pies. Max, muszę ci powiedzieć, że jestem pełen podziwu, że o tak wczesnej porze, kiedy może tylko jakieś koguty i kury nie śpią, a większa część kraju jeszcze chrapie sobie, że ty to o tak wczesnej porze udzieliłeś dobrej odpowiedzi, takim mocnym głosikiem, z przytupem. Pięknie, pięknie. Tata może być z ciebie dumny? Czy tata jest dumny z Maxa?
1: Tata jest dumny, zwłaszcza, że jeszcze dodamy tylko na antenie, że Max wczoraj przejechał sam 41 kilometrów na rowerze.
0: Max, ile ty masz lat?
2: 5.
0: Masz 5 lat? Dobrze usłyszałem?
2: Tak.
0: Na pewno masz tylko 5 lat?
2: Tak.
0: I tyle kilometrów wczoraj przejechałeś rowerem? I ile, panie Andrzeju? 41?
1: 41, tak. Jesteśmy aktualnie w Dolinie Baryczy, którą serdecznie chcielibyśmy wszystkim radiosłuchaczom polecić. To jest taki styk, powiedzmy, Wielkopolski, województwa dolnośląskiego i lubuskiego, jeśli dobrze pamiętam na umiejscowienie na mapie. Są świetne trasy rowerowe, przystosowane do właśnie do takich malców, którzy zaczynają przygodę z kolarstwem i w ogóle z wycieczkami, poznawaniem Polski. Jeśli ktoś by miał dylemat, gdzie wybrać

0: brać się na krótkie, nawet weekendowe pojeżdżenie sobie z dzieckiem, to polecam właśnie ten region.
1: Czyli te trasy, panie Andrzeju, są szczególnie przystosowane dla takich początkujących rowerzystów, tak?
0: To są trasy w większości wytyczone śladem dawnej kolejki wąskotorowej, więc one są płaskie, one są, mają takie miejsca postojowe na odpoczynek z podobnymi przystankami tej kolejki. Jest zbirek, one są bezpieczne. Także na pewno jest ich dużo. A Dolina Baryczy jest piękną krainą, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i można dobrze zjeść. To są takie stawy rybne, hodowlane.
1: Co dobrego, chłopaki, wczoraj jedliście? W takim razie?
0: My wczoraj jedliśmy pączka. Tylko mam nadzieję, że tego mama nie słucha.
1: Mamo, jeśli słuchasz, to proszę powiedz do łazienki po perfumy, po perfumy, żeby rzucić do torebki. Co było w środku w tym pączku?
0: Max miał z budyniem, a ja miałem z marmoladą.
1: Ole, ale ślinka cieknie.
0: Mogę powiedzieć, że było nadzienie z karpia na przykład, ale wtedy bym skłamał.
1: O nie.
0: A tutaj karp jest podstawową, tak. Chyba taką rybą, którą wszędzie w wszystkich restauracjach serwują.
1: Maksiu, jak ci się jechało wczoraj tym rowerem, powiedz? Fajnie było? Chciałbyś jeszcze raz to z tatą powtórzyć za jakiś czas właśnie? Żeby znowu tym rowerem pojeździć? Tak? To jeszcze jedno, Maksiu, pytanie. Smakował ci ten pączek z budyniem? Tak myślałem. Bardzo wam dziękuję, chłopaki, że zadzwoniliście. Panie Andrzeju, dziękuję również za tę polecajkę o Dolinie Baryczy, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy, że tam są właśnie takie fajne trasy dla takich pięcioletnich rowerzystów jak
0: Powiem
1: Max.
0: Panu, jeżeli możemy jeszcze chwilkę porozmawiać,
1: jasne,
0: że,
1: oczywiście.
0: Może się jeszcze zdzwonimy za parę dni, bo... Teraz wracamy do domu za chwilkę, właśnie stąd ta wczesna pora, mamy pociąg, ale jutro już jedziemy na Mierzeję Wiślaną i tam z kolei również spodziewam się podobnego rodzaju łatwych tras, no bo to musi być płasko, prawda, dla pięciolatka i to jest podstawowy warunek, tak, żeby było płasko, żeby nie było podjazdów, żeby były jakieś placyki zabaw po drodze, żeby się zatrzymać. Także od pojutrza będziemy testowali Mierzeję Wiślaną.
1: To zadzwonicie do nas, żeby opowiedzieć, jak trasy na Mierzei?
0: Zapisuję numer. Fajnie. I zadzwonimy, obiecujemy, tak, Maksio?
2: Tak.
1: Chłopaki, czy to, o czym wy opowiadacie, oznacza, że wy lubicie bardzo rowery i jazdę na rowerach?
0: No, Maksio, lubimy czy nie?
2: Tak.
1: To ja was już dzisiaj zapraszam na 19 sierpnia na moją audycję Hop do Góry, bo wtedy będziemy dużo rozmawiać o rowerach, o kolarstwie z okazji zbliżającego się Vuelta a España, jednego z największych wyścigów kolarskich. A teraz już bardzo proszę, pozdrawiajcie. Maksiu, kogo chcesz pozdrowić?
0: Kogo chcesz pozdrowić? Mamę i Lilianka.
1: A kogo chce pozdrowić tata?
0: No te same osoby, tak? Mamy Karolinę i naszą wspaniałą siostrzyczkę, córeczkę, Liliankę, 2,5-latkę, która została w domu i pewnie w przyszłym roku do nas dołączy razem z mamą na rower. I właśnie to też i naszego pieska Listi, 9-latkę, owczarka Coli, która nie ukrywam, że posiadanie tego pieska znacznie ułatwiło nam odpowiedź na pana pytanie dzisiejsze.
1: Aha, a czy ten piesek jest z wami?
0: Nie, teraz nie ma, został w domu.
1: I jak o niego dbacie w te upały?
0: No na szczęście w domu, pomimo braku klimatyzacji, jest przyzwoita taka temperatura do wytrzymania. Więc nie trzeba specjalnie dbać, no ale na zawsze jak biega po podwórku, zawsze pamiętamy o tym, żeby miska wody była wystawiona na zewnątrz. No dbamy na tyle, co się da, chociaż wiadomo, że przy takich temperaturach życie takiego pieska jest utrudnione.
1: Jasne. A czy taki psiak jeździ czasami razem z wami na jakieś...

0: jakieś wyjazdy wakacyjne, czy raczej staracie się, żeby zostawał w domu?
1: Nie bardzo mamy z kim zostawiać pieska, więc zawsze z nami jeździ, ale cieszy nas to, bo to jest zawsze dodatkowa fajna przygoda z takim kudłatym przyjacielem się poruszać. Ostatnio byliśmy na Łotwie całą rodzinką, już bez podziałów. Wzięliśmy też pieska i mieszkaliśmy nawet jedną czy dwie noce pod namiotem razem z Listy. I wszystko fajnie wyszło. Także też polecamy ten rodzaj podróżowania z własnym czworonogiem.
2: Tylko
1: kleszcze, tak, kleszcze. Ojej,
0: Max, masz rację. A jak zabezpieczyć pieska przed takimi kleszczami? Bo my dzisiaj właśnie o pieskach w te upały, w te wakacje, o pieskach, z którymi podróżujemy sobie, będziemy rozmawiać.
2: Znalazłam tam właśnie u Listy w tym samym czasie 5 klesz.
0: I co zrobiliście, żeby jej pomóc?
1: Zabezpieczamy, tak, wyjmujemy, ale tak to zabezpieczamy takimi tabletkami. Simparica się nazywa. Różne są marki, my akurat tutaj używamy. Podajemy raz na 5 tygodni.
2: I kleszcze zasychają,
1: kleszcze się strują po wbiciu.
0: No to wy jesteście bardzo doświadczonymi i z tego co słyszę, bardzo dobrymi właścicielami kochanego psiaka, prawda?
1: Mamy taką nadzieję.
0: To co, pozdrawiamy waszego pieska? Maksiu, tak. jak pozdrowisz waszego psiaka? Jakimi słowami?
1: To wiesz, że głaszczesz ją za łóżkiem albo coś takiego?
2: Głaszczam.
0: Po prostu pozdrawiamy Lisi, prawda?
1: Tak.
0: Niech się jej dobrze odpoczywa w sobotę i niech ma jakiś szalony, fantastyczny, udany dzień. Takiego dnia, chłopaki, też wam życzę i już teraz z Anią czekamy na wasz telefon z Mierzei Wiślanej, drodzy podróżnicy. Ahoj, trzymajcie się, dobrej soboty.
1: Trzymajcie się, dobrego dnia wszystkim życzymy.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj o psiakach porozmawiamy. Właśnie tak, o psiakowo, czworonożnie. Rozpoczęliśmy muzycznie dzisiejszy poranek, bo przecież zaśpiewała nam Majka Jeżowska piosenkę, która chyba dzisiaj mogłaby być też tytułem całej audycji. Zaśpiewała utwór pod tytułem Kochaj czworonogi. I my dzisiaj też z tej miłości do czworonogów stworzyliśmy ten sobotni poranek, by porozmawiać o tym, jak chronić psy, jak zadbać o nasze kochane psy właśnie teraz latem, kiedy takie upały za oknem, albo kiedy zabieramy te psy ze sobą w dalekie podróże, albo jak zabezpieczyć psa, który jest z nami w aucie i czy można takiego psa tak na momencik zostawić pod centrum handlowym w samochodzie na pół godziny, no może godzinę, jeśli musimy zrobić szybkie zakupy. Co wy o tym myślicie? 226452055. Zapraszam do dyskusji. Hau! A do nas przybiegł jakiś kundelbury.

Kundelbur, fajny pies, fajne są psiaki. Ja kocham psiaki. Co prawda póki co jeszcze swojego nie mam, ale miałem pięknego labradora. Mieliśmy całą rodzinką, jak byłem mały. To była w zasadzie labradorka o imieniu Sabrina. Kochany psiak, wspaniały psiak. I chyba jest coś takiego bardzo rozczulającego w tym kontakcie, w tej przyjaźni z naszymi kochanymi czworonogami, prawda? Co wy o tym myślicie? Zapraszam, żeby dzwoniły do nas osoby, które mają swoje psy, żebyście opowiedzieli nam o nich, jak mają na imię, co lubią i jak o nie dbacie w wakacje, w te upały i w czasie wakacyjnych podróży. A my ustalmy teraz, drodzy radiosłuchacze, że dzisiaj mamy 220 dzień roku. Słońce jest z nami już od ponad 3 godzin i będzie do godziny 20.14, co oznacza, że dzień trwa ponad 15 godzin. Dokładniej mówiąc 15 godzin i 7 minut. Co można zrobić z tak dobrze rozpoczętym dniem razem z Polskim Radiem Dzieciom? No po prostu można spojrzeć w stronę swojego czworonoga. Można pomyśleć, jak ja dzisiaj o niego zadbam? Czego on dzisiaj potrzebuje? A jeśli wybieracie się z nim na wycieczkę taką wakacyjną lub na wyjazd wakacyjny, to pomyśleć, co mu będzie potrzebne w samochodzie albo w pociągu, jeśli podróżujecie z nim pociągiem. Jak przygotować mojego psa właśnie na taki upalny, na taką upalną podróż. 226-45-20-55. Zapraszamy do naszego psiego świata i witaj w moim świecie. Zaśpiewa teraz Edyta Bartosiewicz z filmu Kubuś i Przyjaciele i my moglibyśmy powiedzieć właśnie dziś, szczególnie do wszystkich psiaków, które nas słuchają razem z wami. Witajcie w naszym ludzkim świecie.

0: To była Edyta Bartosiewicz. Witaj w moim świecie z filmu Kubuś i Przyjaciele, w którym co prawda żaden piesek nie występował, ale u nas dzisiaj, no nie, nie powiem wam, że jeszcze wystąpi piesek. Może wystąpi, może nie wystąpi, może będzie gościem, a może nie. Kto to wie, kto to wie. Dowiecie się po godzinie 9:00. A teraz porozmawiamy z Jasiem, który na pewno opowie nam o swoim psiaku. Dzień dobry, Jasiu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak ty się masz?
1: Dobrze.
0: A jak ma się twój psiak? Też dobrze?
1: Te.
0: A jak ma na imię?
1: Pimpek.
0: Pimpek! Pozdrów Pimpka od całego Polskiego Radia Dzieciom. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Jasiu, my dzisiaj o psach właśnie rozmawiamy. O tym, jak o nie zadbać latem, szczególnie w upały. Opowiedz nam, jak ty dbasz o Pimpka?
1: Daję go do czcienia i daję mu dużo pić.

0: Czyli takie podstawowe, najważniejsze rzeczy, o które możemy bardzo łatwo zadbać, prawda?
1: Prawda.
0: A powiedz, Jasiu, czy Pimpek z wami podróżuje, jak wyjeżdżacie gdzieś na wakacje?
1: Jeszcze nie, bo on ma tak miesiąc, dwa.
0: A, to taki pimpuś wręcz, taki mały piesek, młody piesek, tak? Szczeniaczek.
1: Tak. O,
0: jak wygląda? Opiszesz nam go?
1: Taki biało-czarny.
0: Dobrze się nim, Jasiu, opiekujesz?
1: Tak.
0: Oj, a co dobrego pimpusiowi, takiemu małemu psiakowi, daje się do jedzenia?
1: Już je taką karmę.
0: Ma swoją miseczkę?
1: Tak.
0: I jak ta miseczka pimpusia wygląda?
1: Srebrna.
0: Coś jest na niej narysowane, naklejone, namalowane, czy
1: łapka
0: po prostu?
1: Łapka psa.
0: Słucham?
1: Łapka psa.
0: Łapka psa, ale fajnie. A jakie jeszcze rzeczy, które mogą pimpusiowi się przydać, musieliście kupić w sklepie?
1: Na przykład piłkę do rzucania, leżankę. I smycz.
0: I smycz. Aha. A czy pimpusia wyprowadzacie na spacery na smyczy?
1: Tak.
0: I jak on reaguje, jak idzie na spacer? Cieszy się?
1: Niezbyt, bo jeszcze jak wychodzimy, zapinamy mu obroże, to jakby chce ją pogryźć.
0: Aha, taki mały łobuziak z tego pimpusia, z tego co słyszę, prawda?
1: Tak.
0: Czy ty go lubisz, drogi Jasiu?
1: Tak.
0: A dlaczego lubisz tego swojego pimpusia?
1: Bo jest zabawny. Przynosi piłkę.
2: To oddaje.
1: Biega. Zabiera buty.
0: Czyli z tego, co słyszę, no rzeczywiście prawdziwy z niego taki mały łobuziak, zgadza się?
1: Zgadza.
0: Ale chyba bardzo kochany.
1: Tak.
0: Pozdrów koniecznie pimpusia od nas. Jakim słowem go pozdrowić? Po prostu hał, hał, hał? Czy jakoś inaczej?
1: Może być tak.
0: To co, pomożesz mi go pozdrowić? 3, 4. Hał, hał, hał. Trochę się pośmialiśmy na koniec. Fajnie, że zadzwoniłeś, Jasiu, do nas. Kogo chciałbyś pozdrowić oprócz pimpusia, bo to wiadomo?
1: Wszystkich kuzynów, całe radio dzieciom i kuzynkę.
0: A my pozdrawiamy ciebie, całą twoją rodzinkę i pimpusia na czele. Hał, hał, hał. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, ale psy też odczuwają upał, tak jak i my, chociaż trochę inaczej, bo pocą się głównie przez te poduszeczki, takie poduszeczki na swoich łapach, a przede wszystkim chłodzą się wtedy, kiedy szybko dyszą. Szybko oddychają, tak sapią, o tak mógłbym powiedzieć. I w bardzo gorące dni trzeba zapewnić im dużo, dużo świeżej wody i tak jak powiedział pięknie Jaś, zacienione, chłodne miejsce, żeby się nie nagrzewały, żeby się nie przegrzewały. A kiedy je wtedy wyprowadzać na spacer? Najlepiej albo rano, albo wieczorem. To znaczy i rano, i wieczorem. Po prostu, gdy słońce jeszcze nie grzeje tak mocno. Aha, ważna informacja jest taka, że w ciągu dnia warto unikać rozgrzanego asfaltu, bo ten może poparzyć psie łapki, bo przecież pies nie chodzi tak jak my w klapkach, w japonkach, w sandałach, w butach, tylko no, dotyka swoją łapką bezpośrednio podłoża. Także niby drobna sprawa,

pamiętajmy również o tym. Nie wiem, czy słyszeliście, że psiaki można delikatnie ochładzać chłodną, ale nie lodowatą wodą i pozwalać odpoczywać tym psiakom, szczególnie w takie upalne dni jak przedwczoraj, jak przedprzedwczoraj, jak cały początek tego tygodnia, to wtedy możemy pozwolić naszemu psiakowi odpocząć w jakimś dobrym, przewiewnym miejscu. No i najważniejsza rzecz, czy może jedna z najważniejszych. Nigdy, nigdy, przenigdy nie zostawiamy psa samego w samochodzie, nawet na kilka minut. Bo przecież jak my wyjdziemy tylko na kilka minut na zakupy, to temperatura w środku auta może bardzo szybko wzrosnąć. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli nasz piesek bardzo ciężko dyszy, jest taki osłabiony, albo widzimy, że jakby chwieje się na nogach, albo wygląda na przegrzanego, to trzeba od razu powiedzieć o tym komuś dorosłemu, a dorosły, jeśli zajdzie taka potrzeba w tej sytuacji, skontaktuje się z weterynarzem. Ale my właśnie dzisiaj szukamy takich podpowiedzi, szukamy takich różnych porad odnośnie upału i odnośnie naszych najukochańszych czworonogów, by po prostu nie musieć w te gorące dni wysyłać naszego psiaka do weterynarza z prostej przyczyny, bo my będziemy wiedzieli, jak się nim wtedy zająć.

Teraz zastanówmy się, jak bezpiecznie podróżować z psem. Rozpocznijmy dyskusję na ten temat, bo mnóstwo też informacji o tym przekażą nam nasi dzisiejsi goście tuż po godzinie 9. Na pewno podróżując z psem, warto jeszcze przed wyjazdem zaplanować całą trasę, zaplanować postoje, bo to będzie najważniejsza rzecz w trakcie takiej kilkugodzinnej trasy wakacyjnej samochodem. Postoje są ważne, bo właśnie wtedy pies powinien odpoczywać na zewnątrz, wtedy możemy zrobić mu spacerek, wtedy możemy zrobić też taki dłuższy czas na to, żeby się napił wody, żeby coś przegryzł. Tak jak my zabieramy ze sobą kanapki w wielogodzinną podróż, taki pies musi czasem coś zjeść, musi czasem się czegoś napić. Powinien podróżować w specjalnym transporterze albo być przypięty pasami bezpieczeństwa, no ale nie, to ten transporter będzie chyba najlepszą opcją. Podczas dłuższej podróży należy robić te przerwy, o których wspomniałem, i pamiętać też o tym, żeby nie karmić naszego czworonoga przed podróżą, szczególnie wtedy, jeśli źle znosi jazdę samochodem. Warto go też zabrać na jego ulubiony kocyk, gdy zrobimy mu przerwę. Warto zabrać zabawki, maskotki, te ulubione przytulanki dla psiaka, bo dzięki temu wszystkiemu, dzięki takim drobiazgom, pies będzie czuł się po prostu spokojniej, bezpieczniej, a podróż spokojna i bezpieczna to dobre, bezpieczne wakacje. Jak wy dbacie o swojego psiaka w podróży i czy lubicie podróżować z psami na wakacje, czy wolicie, kiedy psy zostają w domu? A jeśli tak, to kto się nimi wtedy opiekuje? 22 645 2055. Zapraszam. Na pewno wielu z was ma swoje kochane czworonogi. Opowiedzcie nam o tym, jak im pomagać w podróży i jak o nie zadbać.

0: Ależ piękne dźwięki gitary, piękne młode głosy nam wybrzmiały tuż przed godziną dziewiątą. To teraz kontynuujmy to brzmienie młodych głosów. Zabrzmią w tym momencie bardzo młode głosy należące do dzieci, z którymi rozmawiała kilka dni temu Julka Rozbiecka. Julka Rozbiecka, która śledziła temat psów i zapytała naszych młodych radiosłuchaczy między innymi o to, jak to zrobić, żeby zaprzyjaźnić się, żeby zakolegować się z psem. Zadała im też kilka innych pytań w psim temacie. Posłuchajcie, czego się od nich dowiedziała.
1: Psy są fajne, bo można je głaskać i się z nimi bawić.
2: Karmimy je.
3: I lizą nas.
4: Bo nas lubią.
1: Można się przyjaźnić z psami.
5: Jak to zrobić, żeby się zakolegować z psem?
4: Pogłaskać.
3: Nakarmić.
6: Się z nimi pobawić.
7: Musimy kupić jakąś kostkę.
8: A porytować.
9: Przerzuca z pieskowi, a pies łapie.
5: A jakbyście byli pieskami, to byście lubili tak biegać za czymś, co się rzuca?
10: Nie.
11: Nie.
12: O, ja by się zmęczyłem.
13: A ja nie.
14: Ja mam trzy psy w rodzinie.
15: Koko, Bella i Kropka.
16: Kropka i Bella nie lubią Koko.
5: Czy mówiły, dlaczego nie lubią?
16: Nie, one nie umieją mówić.
5: Jak możemy zrozumieć psy, skoro one nie mówią?
16: No, szczekają.
5: Ale czy my rozumiemy szczekanie?
16: Nie.
17: Ja rozumiem.
5: Co psy szczekają?
18: Gdy tak chodzą blisko lodówki, to chcą jeść.
5: Kiedy jeszcze psy szczekają?
18: Kiedy chcą gdzieś pobiec, to szczekają blisko drzwi, a ktoś im otwiera i on mogą sobie biec.

0: Hał, hał, hał, no to jest ten psi język, a my chyba wszyscy, którzy słuchamy, albo prawie wszyscy, kochamy, a przynajmniej lubimy psy, tak jak lubią psy młodzi radiosłuchacze, z którymi, z tego co już słyszeliście troszkę przed piosenką, rozmawiała kilka dni temu Julka Rozbiecka. Julka z nimi rozmawiała i dużo się dowiedziała, a to kolejna garść informacji od jej młodych gości.
1: Ja nie mam psa, tylko mam kotka i chomika, ale chciałabym mieć pieska. Wtedy by były

0: ptakiem, który jest cały biały. Potrafiłby skakać do bramy i iść na inny balkon. I potrafiłby ganić za piłeczką i że jakbym stawiała jemu piłkę na nosie, to on by ją rzucał do góry i znów miał na nosie. I miał na imię Bella.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Ja mam psa. Nazywa się Kerry i jest Yorkiem. Jest mały i piskliwy i to taka rasa. Jest tak mały, że można go nosić w torebce. Ale mojego psa się nie da nosić, bo on się zawsze wyrywa. I ma już 7 lat. Mój pies potrafi już różne sztuczki, no bo go uczę. Że kładę mu chrupek na nosie i dopiero jak mu powiem, to zjada. Mój pies lubi się wygłupiać, że tata rzuca mu takiego kota i ona za tym biegnie, no i szybko to tak łapie, no i tak trzęsie głową. Jeszcze ja zawsze go biorę do łóżka. I śpię do północy tylko z nim, bo on zawsze idzie do rodziców, do swojego posłania.

wielkie. Cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Może ty,
1: może ty,
0: może jednak ja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Trwa na godzina na zegarach 9:00. To jest druga godzina poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Jacek Zawada, Ania Jączyk, a za chwilę nasi fantastyczni goście plus gość niespodzianka. Zostańcie z nami.
2: Raz

Nam się dzisiaj zrobił, drodzy radiosłuchacze, trochę taki zwierzęcy poranek, bo rozmawiamy cały czas o psach i o tym, jak zadbać o nie w upały i w wakacje, a tutaj nam jeszcze wyskoczyła muzyczna myszka, która widziała ostatnio, a jeśli ktoś z was zajrzałby do kalendarza, to sprawdziłby i dowiedziałby się, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kota oraz Wielki Dzień Pszczół. Zatem bardzo, bardzo dużo zwierzaków pojawia się dzisiaj w tej naszej porannej dyskusji radiowej. Pozdrawiamy w tym momencie wszystkie wasze koty, małe, duże, średnie, wszystkie ukochane koty całego świata. 100 lat chyba. Takie życzenia mogę złożyć wszystkim kotkom i oczywiście trzymamy kciuki za jak najwięcej miotku od pszczół, które są bardzo pracowite, jak wiadomo, i wykonują przepiękną i bardzo ważną pracę dla nas, ludzi. Międzynarodowy Dzień Kota, Wielki Dzień Pszczół, ahoj, ahoj kotki, ahoj pszczółki, ahoj myszki, które widziały ostatnie lub nie, tak jak w piosence, ale wracamy do psów, do opowieści o psach, o waszych ukochanych psach. Ja tak się zastanawiam, czy wasze psy wtedy, kiedy jadą z wami na wycieczkę, na wakacje, to one są smutne, czy się cieszą, czy skaczą do góry i podskakują z radości? Bo na przykład w wierszu Jana Brzechwy jest tak: na brzegu błękitnej rzeczki mieszkają małe smuteczki. Ten pierwszy jest z tego powodu, że nie wolno wchodzić do ogrodu. Drugi, że woda nie chce być sucha. Trzeci, że mucha wleciała do ucha. I tutaj robimy przeskok do ostatnich wersów tego wiersza i słuchamy tego, co jest o pieskach. A ostatni smuteczek jest to, że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą. Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko i już nie ma smuteczków nad rzeczką. A jak to? To my będziemy jechać na wakacje samochodem, a pies będzie za nami biegł piechotą? Nie będzie tak jak w wierszu Brzechwy, będzie zupełnie inaczej. A kto z was chce opowiedzieć o tym, jak wy właśnie zajmujecie się waszymi psiakami w wakacje, to zapraszamy do dyskusji, a my już za chwilę powitamy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. O, już widzę, chodzi nasz czworonożny przyjaciel. Ups, miałem nie zdradzać. Nasi goście już są. I ktoś, kto tutaj merda ogonkiem, też jest. Także będziecie mogli też dzwonić już za chwilkę, żeby zadawać pytania naszym gościom, a szczególnie naszemu czworonożnemu gościowi. A tymczasem Ferid Lagdar zaśpiewa nam o piesku marzycielu.

0: przybyła do naszego studia Sisi, Sisi, czyli rudy siedmioletni pudelek. Brawa dla Sisi! Cześć Sisi! A ja głaszczę sobie Sisi teraz, ale no, co no, Sisi sama nie przyjechała. Jeszcze ważniejsi goście od Sisi to Ewa Szelongiewicz, Leszek Więckowski, Zosia i Staś Bliźniaki, które jutro mają urodziny, to znaczy 31, a jutro imprezka. Zgadza się? Zgadza się, witam wszystkich.
1: Cześć,
2: dzień dobry.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, to powiedzcie nam najpierw, zanim i z wami pogadam i o was troszkę i o wakacjach, co to za piesek ta Sisi? Stasiu, opowiedz nam
3: Sisi
0: o tym.
3: Sisi to pudelek.
0: To pudelek, ile ona ma lat, co ona lubi najbardziej robić? Proszę.
3: Lubi się bawić z nami na dworze. Prosi ciągle mnie o smaczki, codziennie rano.
0: Tak? Tak? Czyli do ciebie przychodzi mu i
3: rano,
0: mówi...
3: Rano, jak ja wstaję, jak ja chcę zrobić siku, to wtedy Sisi się obudza, bo śpi w łazience, no i Sisi się obudzi, no i idzie do kuchni po smaczek.
0: Ale poczekaj, Stasiu, to skąd wiesz, że ona chce ten smaczek?
3: No, jak...
0: Może ona chce się przejść do kuchni po prostu na spacer?
3: Nie, bo jak ja idę do kuchni, to myśli, że chcę dać jej smaczek.
0: A, czyli ona do ciebie tak przychodzi?
3: Tak.
0: Oko puszcza, czy po prostu już wie, że ty na pewno jej ten smaczek podarujesz?
3: No na pewno, chyba w jej muszę. Nie mam wyboru.
0: Nie masz wyboru. Zosiu, jak trzeba o takiego pieska jak Sisi zadbać? Oprócz tego, że smaczkiem ją poczęstujemy o poranku. Jak ty o nią dbasz?
4: Sama. No? Z nią na spacer z tatą. I głaskam.
0: Aha.
4: Ale Stasia nie może głaskać. No ja... Stasia gryzie.
3: No mnie gryzie czasem.
0: Ciebie ta Sisi gryzie? Sisi, no co?

0: ty, Sisi, my zaraz musimy porozmawiać chyba z tą Sisi, prawda? Żeby ciebie, Stasiu, nie gryzła. Ewo, jak wy dbacie już jako troszkę więksi, troszkę starsi od swoich dzieci, ludzie o psiaka takiego jak Sisi, szczególnie teraz w wakacje, no w te upały, takie upały, jak były ostatnio.
1: Tak, no Sisi nie lubi w ciągu dnia wychodzić na spacer, bo jest jednak zdecydowanie dla niej za gorąco. Wczesna pora na spacer to jest dla niej odpowiedni czas i późnym wieczorem, nawet w nocy czasami mąż wychodzi z pieskiem i ona wtedy lubi, bo w ciągu dnia to wychodzi tylko na trawkę, załatwia swoją potrzebę i wraca do domu, bo gorąco jest jej zdecydowanie bardzo. No, lubi właśnie z dużym łakomczuchem, o czym mówił przed chwilą Staś i o tym, że właśnie przychodzi od razu rano do kuchni, siada przy szafce, w której są smaczki i czeka, kto pierwszy da jej smaczek. Czasami się zdarza, że dostanie ten smaczek razy trzy albo jeszcze więcej razy, tak więc...
0: To żeby nie za dużo, Stasiu.
1: Tak, staramy się, wiesz, nie za dużo.
0: Bo będzie do ciebie potem przychodzić co godzinę, będzie machać łapką i Stasiu, Stasiu, daj mi smaczek, tak będą jej oczy mówić, prawda? Nie. No dobrze, kochani, a opowiedzcie nam jeszcze o tym, czy Sisi podróżuje, Leszku, czy raczej takie psy podróżniki, podróżujące w waszej rodzinie, to były inne pieski?
2: Sisi nie podróżuje, raczej jest domatorką, ale mieliśmy wcześniej innego pieska, mniejszego Jorka. I ona z nami podróżowała, miała taką specjalną torbę, w której podróżowała i przemieszczała się z nami do różnych miejsc, natomiast nie każde miejsce było też przyjazne pieskom, więc musieliśmy wybierać takie, które pieski przyjmowały. Czyli takie hotele, czy miejsca, gdzie było dozwolone, żeby piesek mógł zesz z nami przebywać.
0: No właśnie, co trzeba sprawdzić, co trzeba ustalić w takim miejscu, do którego się wybieracie, żeby było wiadomo, że tam może być pies?
1: Często zasięgamy też opinii innych właścicieli czworonogów, żeby poleciły takie miejsca przyjazne właśnie pieskom, bo wiadomo, że nie wszędzie można ze zwierzętami i na tym najbardziej bazujemy, ale jak tam gdzie jedziemy i nie możemy zabrać ze sobą Sisi, to mamy dziadków, cudownych dziadków, którzy zawsze chętnie się zajmą Sisi i ona jest wtedy bardzo zadowolona, bo zna bardzo dobrze dziadków, tak więc zostaje z nimi, jesteśmy spokojni, możemy spokojnie wyjechać i wiemy, że jest w odpowiednich rękach, zaopiekowana bardzo dobrze. Mhm.
0: Stasiu, to jak Sisi zostaje u dziadków, a wy wyjeżdżacie na wakacje, prawda?
3: Tak.
0: I potem wracacie.
3: I wracamy, no.
0: I co, i ona...
3: Ona się nam rzuca po prostu na kolana.
0: Po prezenty, na prezenty czeka z podróży, na te smaczki pewnie.
3: Tak,
0: co wy tam
3: tak,
0: jej z nadmorza albo z gór przywieźliście, prawda?
3: Tak.
0: A wy za nią tęsknicie, jak wyjeżdżacie z rodzicami na wakacje, Stasiu?
3: Tak.
0: Tak? Zosia, jak to u ciebie
4: tęsknisz?
0: Jest?
4: Tak.
0: I wtedy co, myślisz trochę o tej Sisi? Co ona tam porabia? Dzwonicie do niej? Czy nie? Czy tylko SMS-y? Droga Sisi, co u ciebie? Pozdrawiamy, hej, hej, hej.
3: Dzwonimy do babci.
1: Pytamy.
0: I pytacie, jak się ma?
3: Tak.
0: A opowiedzcie, tak?
3: Bo Sisi, jak nas nie było, to nie chciała jeść jedzenia.
1: Tak, tęskniła bardzo, tak.
0: I co wtedy?
3: No i nic nie jadła przez 12 nocek.
0: Naprawdę?
3: Tak.
1: I chyba tak, trochę mniej.
0: Chyba troszkę mniej tutaj mama podpowiada, ale wytrzymała i po prostu potem rzuciła wam się na szyję pewnie,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak.
0: Słuchajcie, opowiedzcie nam, jaki jest język Sisi? No wiadomo, że pieski to hał, hał, hał, albo... Ale psy dają nam do zrozumienia albo swoim ciałem, albo ruchem, albo oczkami, że czegoś potrzebują, czegoś chcą, cieszą się albo smucą. Jak ty odczytujesz język Sisi?
3: Ja odczytuję tak, na przykład jak się stresuje, to milczy.
0: Jak się stresuje, to milczy?
3: Tak.
0: Ale wtedy też porusza się, czy jest spokojna i siedzi w jednym miejscu?
3: Nie, tylko ciągle idzie do kogoś i milczy.
0: A jak się, jak myślicie, Ewo, co czuje Sisi teraz? Już troszkę jest w naszym studiu, kilka chwil, kilka minut razem z wami. Jak myślicie, jak ona się teraz tutaj czuje?
1: No jest trochę spokojniejsza, ale dla niej to jest duży

0: Teraz taka wycieczka.
1: Bo rzadko podróżuję z wami,
0: podróżuję,
1: prawda?
0: Tylko do fryzjera i do weterynarza. I często kojarzę taką podróż, że to jest do weterynarza, że będzie coś nieprzyjemnego. Tak więc jest trochę zestresowana, ale już zdecydowanie spokojniejsza, bo już widzę, że tak patrzy w oczy, że pokazuje mi, ja też się znam, tak więc, że jest już wszystko okej, okay, że już jest lepiej, zaczynam się tu czuć dobrze. Tak więc no jest spokojniejsza.
1: Czyli co, myślicie, że Leszku, że Sisi ma zadatki na gwiazdę radiową, na gwiazdę medialną?
2: Trudno powiedzieć, ale być może tak.
1: Bo przystosowuje się chyba całkiem szybko. Dobrze,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Do takich emocji radiowych.
0: Tak, tak, szybko się adaptuje.
1: Sisi, hej, gdzie jesteś? Sisi!
0: O, już przyszła.
1: Sisi, to co? Poprosimy, żeby ktoś do nas zadzwonił i jakieś pytanka ci zadał? Hau, hau! Sisi mówi, że tak, ja przekazuję. Także, drodzy radiosłuchacze, jeśli chcecie o coś zapytać Sisi albo naszych wspaniałych gości, to proszę bardzo, dzwońcie. Numer telefonu 226452055. Czy pamiętacie pierwszy dzień, jak Sisi pojawiła się u was w domu?
3: Ja też nie.
4: No bo byliśmy wtedy dziedziusiami.
1: Wy byliście dziedziusiami, ale rodzice na pewno pamiętają. No Ewo, jak to było z tym pierwszym dniem? Z pierwszymi dniami w ogóle, jak Sisi przekroczyła próg waszego domu?
0: Jak już były dzieci, jak się pojawiły dzieci,
1: tak.
0: No to też był dla niej ogromny stres, nie wiedziała, co się dzieje i często gdzieś tam z boku siedziała i obserwowała z boku całą tę sytuację, bo jednak pojawienie się dwójki dzieci w domu, pudle są takie bardzo terytorialne i ona myślała, że to jest jej miejsce, ona jest najważniejsza, a jednak w momencie
1: pojawienia... Bo do tej pory ona była takim waszym, w cudzysłowie mówię, dzieckiem, prawda?
0: I była najważniejsza, a jednak jak się pojawiły dzieci, ona troszeczkę spadła w tej hierarchii w domu i do tej pory trochę nie może się z tym pogodzić.
1: Naprawdę?
0: Tak. Są to podgryzanie czasami Stasia, o którym mówi.
1: To dlatego ona cię podgryza, Stasiu, bo jest troszeczkę taka zazdrośnica mała.
0: Tak, troszeczkę tak. Ale myślę, że już się nauczyły żyć razem i się akceptują, tak więc to podgryzanie jest takie delikatne.
1: Mhm. Leszko, co jest fajnego w tym, że wasze dzieci mogą opiekować się Sisi i czego one się przez to uczą?
2: No na pewno odpowiedzialności, dyscypliny, bo też widzą, że trzeba z Sisi wyjść na spacer, bo Sisi nie może cały czas w domu, więc trzeba pospacerować przed przedszkolem szczególnie. Spacerujemy z Zosią i ze Stasiem. I widzą, że trzeba też nakarmić, ale nie przekarmiać, bo też Sisi często na przykład przez dziadków jest dopieszczana, a później ma
1: aż za bardzo
2: problemy gastryczne, można tak powiedzieć.
0: Mamy nadzieję, że dziadkowie nam to wybaczą, tak bo jest. Na pewno nas słuchają.
2: więc tutaj trzeba będzie, tak dla dzieci to jest na przyszłość, na pewno duża, widzą, że to jest, trzeba odpowiadać za inne stworzenia, dbać o nie. Tak?
4: Tak.
1: I po prostu się o nie troszczyć.
0: I tak.
1: Również w upały, również w wakacje. To przypominamy jeszcze przed piosenką. Co robimy, żeby zadbać o nasze psiaki? Po kolei każdy. Po jednej zasadzie wymieniamy. Drogi Leszku, od ciebie zaczynamy.
2: Woda musi być zawsze.
1: Musi być woda. Stasiu, jak jeszcze zadbać o psy w upały?
4: Musimy dla nich poszukać cienia.
1: Zosiu, jakiś masz jeszcze pomysł jeden?
5: Wychodzić ze Sisi na spacer.
1: Tak, a kiedy najlepiej wychodzić? Jak jest prawie 40 stopni rano. Tak raniutko, jak jeszcze nie ma takich...
5: I w nocy.
1: I wieczorem późnym. Dobrze, Zosia mówi. I jeszcze jakąś zasadę może od Ewy, taką podsumowującą. Wyprowadzamy psa przy 40-stopniowym upale na asfalt, żeby sobie
0: pobiegał? Nie, właśnie u nas Sisi wybiera nieasfaltową drogę. Mieszkamy w takim miejscu, gdzie jest droga szutrowa, tak więc ona sobie idzie tam, gdzie jest szutrowa droga, gdzie jest trawka i zdecydowanie chłodniej. Tak więc na asfalt nie wyprowadzamy w takie upały zdecydowanie piesków.
1: Tak jest. A jeśli chodzi o jedzenie wtedy, czy powinna być jakaś specjalna dieta? Mniej jedzenia dajemy naszemu psiakowi, czy to akurat nie jest aż tak istotne?
0: Nie, u nas Sisi, jak jesteśmy wszyscy w domu, to je regularnie, rano i wieczorem. Czasami widzę, że nie zje na przykład wieczorem, ale to ona sobie reguluje to, czy chce więcej, czy mniej.
1: Czy mniej.
0: Tak, tak, ale je rano i wieczorem, tak jak zwykle.
1: No dobrze, słuchajcie, ponieważ my dzisiaj o pieskach mówimy,

0: To też o pieskach pośpiewamy i teraz zaśpiewamy piosenkę i potańczymy do tej piosenki. Piosenka pod tytułem Mój prawdziwy pies. Słuchamy. Też nie znam, Stasiu, ale
1: też nie znamy.
0: Zaraz poznamy i pośpiewamy.
2: Czasem marzy się komuś, żeby pieska mieć w domu. Długo szuka i gania. Wielkie ma wymagania. Piesek musi być zdrowy, idealnie rasowy, świetny w sporcie i śpiewie. Tylko po co? Ja nie wiem.

0: również nasi wspaniali goście, którzy Sisi tutaj do nas przywieźli do studia. Ewa Szelongiewicz, Leszek Więckowski, Zosia i Staś Więckowscy. Cześć po raz drugi, hej, hej, hej.
1: Cześć.
0: Sisi, jesteś z nami?
2: Zaszczekaj, Sisi. Zaszczekaj. Hau, hau. Chyba to tak nie działa.
0: Nie, nie działa. Jak będzie miała ochotę, to się przywita, jak nie, tak. To po prostu wita się merdanie. Merdanie ogona.
2: To
0: i
2: właśnie.
0: To jest najważniejsze. Drodzy radiosłuchacze, jeśli macie pytania do naszych gości, to zapraszamy do dyskusji. A teraz, zanim jeszcze wrócimy do Sisi, to powiedzcie nam, jak trzeba było zadbać o tego waszego poprzedniego psiaka, o Yorka, w czasie podróży. Czy robiliście dużo postojów? Czy York był właśnie, miał jakieś swoje posłanko w samochodzie? Jak przygotowywaliście psa na długą podróż?
2: Wcześniejszy nasz piesek, Kimi, podróżowała z nami w specjalnej torbie. Miała specjalną torbę i ona tam była przypięta do takiej małej smyczy. Ta smycz była przypięta, wpięta w fotel pasażera i ona sobie w tym swoim torbie podróżowała. Potrzebne były postoje na spacery, na napicie się wody zdecydowanie częściej niż jakbyśmy sami jechali, my dorośli. Tak więc częściej się zatrzymywaliśmy z pieskiem.
0: Na Czyli pewno. Trzeba pamiętać, że taka podróż będzie dłuższa po prostu,
2: zdecydowanie,
0: prawda?
2: Zdecydowanie będzie dłuższa, tak.
0: No dobrze, słuchajcie, Stasiu, Zosiu, a gdybyście pojechali, proste pytanie zadam, ale czasami może nie wszyscy pamiętają dobrą odpowiedź, to jeszcze was zapytam. Jak jedziemy na długie zakupy w supermarkecie razem z psem, to możemy psa zostawić na pół godziny w aucie?
3: Nie.
0: Dlaczego nie?
3: No bo w aucie jest duszno.
0: Tak jest duszno i co? I nasz pies nie lubi, kiedy jest duszno. Tak jak my nie lubimy, prawda? Sisi nie lubi, jak jest duszno, my nie lubimy, jak jest duszno. To teraz porozmawiajmy o tym, co lubi Sisi.
3: Lubi się bawić.
0: Jakie są jej ulubione zabawy?
3: Takie kółko piszczące, piłeczki.
4: Ja

0: to ci się wtedy szczeka.
1: Jak to robi?
2: Jak się piszczy tą zabawką.
1: Aha, tą zabawką specjalną.
2: To jest sygnał do zabawy, że zaraz jej rzucimy i ona będzie mogła się bawić, biegać, przynosić te piszczące zabawki. Bardzo lubi piszczące.
1: Kto z tego towarzystwa najbardziej lubi się bawić, Sisi?
0: Ja.
1: A kto, to rozumiem, a kto najczęściej się bawi z Sisi?
0: Ja. Zosia.
1: Zosia?
0: Tak, Zosia.
1: Aha, aha. No dobrze. Słuchajcie, to powiedzcie, co jeszcze wybiera Sisi u was w domu? Jakie miejsca na przykład na to, żeby odpocząć, żeby...
0: U Zosi w pokoju.
1: Mhm.
3: A u Stasi, w łazience.
0: A u Stasia w pokoju Sisi zrobiła kupę.
1: Tak. Ojej, ojej.
2: Zdarzyło się,
1: no
2: tak,
1: zdarza
2: to
1: się.
2: Prawda.
1: Zdarza się najlepszym. Zdarza się. Ale mnie ta łazienka zainteresowała, Stasio. Dlaczego w łazience? Co ona lubi? W wannie spać? Czy prysznic cały czas bierze? O co chodzi?
0: Nie, w łazience na dole jest prysznic, ale no na górze jest wanna.
1: Ale Sisi chyba z innego powodu w tej łazience lubi spać, prawda?
0: Ja sam nie wiem.
1: Bo co, bo jest chłodno, prawda, Ewo? O, tutaj Staś... Staś obrotowy, mógłbym powiedzieć, obraca się na naszym krzesełku. To może, Stasiu, obroty zrobimy za chwilkę, bo nie będzie cię słychać przy mikrofonie. Jeszcze wytrwaj parę chwil, zgoda? Możemy się tak umówić. Wiesz co, a ja mam jeszcze takie pytanie. Tak mi przyszło do głowy. A jakby na przykład tak Sisi mogła przemówić ludzkim głosem, to co by do was powiedziała? Albo o co by was poprosiła w czasie wakacji?
0: Chcę się bawić, chcę smaczek.
1: A gdzie by chciała pojechać z wami na wakacje? Zosiu, jak myślisz?
0: Nad morze. A gdzie nad morze?
1: O właśnie, o, dziękuję panie redaktorze, asystencie.
0: A gdzie? Do Sopotu.
1: Do Sopotu? I co byście z Sisi robili w tym Sopocie?
0: Biegała. My po plaży.
1: Mhm. No właśnie, to dobry wątek. Dobrego wątku dotknęliśmy. Czy pies może biegać po całej plaży, wzdłuż i wszędzie? Czy
0: nie, bo się zgubi.
2: Może się zgubić, ale chyba trzeba pieska prowadzić na smyczy.
0: Ta.
2: Prawda, Stasio?
0: Tak.
1: Na smyczy,
0: tak.
1: Albo chyba też znaleźć takie miejsca wyznaczone dla psów,
2: tak,
1: prawda?
2: Bo są takie miejsca, gdzie można puścić pieska bez smyczy, bo pieski lubią taką wolność. Mm-hmm. Mogą sobie pobiegać, powąchać wszędzie. Tak więc trzeba wiedzieć, gdzie można puścić pieska bez smyczy.
1: Tak, a czy pamiętacie, kiedy, Leszku, Sisi się u was pojawiła? Jaka to była pora roku? Czy to było właśnie lato, czy inna pora roku?
4: No właśnie, ja zostałem zaskoczony, ponieważ...
1: To był prezent dla ciebie?
4: No, później się okazało, że pewnie tak, ale bardziej dla żony, która nagle się pojawiła z pieskiem, jak wróciłem pewnego dnia z pracy, więc...
1: Poczekaj. Żona pojawiła się z pieskiem i to był prezent dla żony? Czyli żona sama sobie
4: zrobiła prezent.
1: O, jaka fajna
4: po
1: żona.
4: Odejściu naszego pierwszego pieska.
1: Tego Yorka, o którym mówiliście.
4: Tak, Kimi. Więc nie skonsultowawszy, przyjechała pewnego dnia z pieskiem. Powiedziała, że mamy nowego...
2: Zrobiłam męża przed...
4: Faktem dokonanym.
2: Tak.
1: Mówi Leszek z uśmiechem, szerokim uśmiechem na ustach. Więc,
2: tak.
1: Więc chyba prezent od żony dla żony spodobał się i tobie, Leszku, tak? Czy to trwało?
4: Tutaj... To trwało, troszeczkę musiałem się przyzwyczaić, ale tutaj jednym z obowiązków moich też jest wychodzenie na spacer, więc, przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza.
1: No właśnie, ale to ważny też temat się pojawił. Jak zdecydować, kiedy zdecydować się na to, że chcemy do naszej rodziny zaprosić psa, żeby to była odpowiedzialna decyzja, a nie, że tak wakacje, dużo wolnego czasu, to może pieska sobie weźmiemy, a potem już tym pieskiem nie ma kto się zajmować. Ewo, jak ty uważasz?
2: To musi być odpowiedzialna decyzja. No ja nie skonsultowałam tego rzeczywiście z mężem, ale ja wiem,
1: no, ale jak to był prezent od ciebie dla ciebie, to po co te konsultacje?
2: No trudno mi było się pogodzić z odejściem tego pierwszego pieska. Mm-hmm. Wytrzymałam kilka miesięcy. Mm-hmm. No ja wiedziałam, z czym to się wiąże. Ja jestem odpowiedzialną osobą i wiem, że takim pieskiem trzeba się opiekować i z pełną świadomością pojechałam po nią do Bydgoszczy, chyba wtedy pamiętam. I przywiozłam ją, tak więc, ale tak jak mówię, mąż zaakceptował, opiekujemy się wszyscy razem, ale to jest decyzja, no rzeczywiście powinna być wszystkich w domu, wszystkich domowników, żeby to nie było tak, że bierzemy pieska na wakacje.

0: albo przed wakacjami, później są wakacje i nie mamy co z nim zrobić i piesek zostaje...
1: sam sobie, tak, prawda?
2: Tak, tak, tak, więc... Bo wbrew pozorom odpowiedzialność jest jednak duża. Tak jak za dzieci.
1: Oczywiście, że tak. Odpowiedzialność jest duża. Czy cała wasza rodzinka dba o Sisi, czy tylko rodzice? Stasio?
3: Ja dbam.
1: Wszyscy. Ty dbasz.
0: I dziadkowie na wsi też dbają. Wszyscy razem. To rodzina taka jest powiększona i wszyscy dbamy o naszego pieska.
1: Czyli jakie są najważniejsze obowiązki? Żeby pieska napoić, nakarmić. Co jeszcze?
0: Wyprowadzić na spacer, żeby piesek pobiegał. Pobawić się z pieskiem. Ta. Pieski lubią się bawić.
3: Bardzo.
0: Bardzo.
3: A nasza Sisi bardzo się lubi bawić.
0: Tak więc trzeba zaspokoić wszystkie potrzeby takiego czworonożnego przyjaciela.
1: Mm-hmm. A czy Sisi lubi się też bawić z innymi pieskami? Jak to jest u niej?
0: Nie. Raczej nie, ale jak chodzimy na spacer, ma jednego przyjaciela takiego tak, u sąsiadów.
3: Ale już nie zwraca na niego uwagi, bo jest coraz starsza.
0: Ale raczej nie lubi się bawić z innymi zwierzakami.
1: Mhm, czyli taka indywidualistka.
0: Tak. Ona lubi właśnie w domu, sama, najlepiej jak nikogo nie ma, poleżeć sobie, schować się gdzieś. Tak więc tak lubi Sisi.
3: Na przykład pod schodach.
0: Pod schodami.
1: Tam też pewnie ma chłodno, prawda?
3: Tak, chłodno, bardzo chłodno.
1: Stasiu, a czy ja dobrze pamiętam, że jutro jest twoja i twojej siostry bliźniaczki Zosi impreza?
3: Impreza, tak.
1: Co to za impreza? Przypomnij nam, proszę.
3: Urodziny nasze.
1: Urodziny. Ile będzie świeczek na torcie?
3: 6.
1: I Sisi będzie wam pomagała je zdmuchnąć, czy nie?
3: Nie, no nie.
1: No jak to nie?
3: No, nie.
1: Powinna też takie zrobić.
3: Nie.
1: To... 6 świeczek to nie tak mało, mój drogi.
3: Nie, to jest maleńko, tyci.
1: Czyli z Zosią sobie poradzicie?
3: Tak.
1: A macie już ładne ubranka na tę imprezkę?
3: Tak, od dziadka ja mam.
1: A Sisi przychodzi też jakoś wystrojona?
3: Nie.
1: Sisi zostaje w domu.
3: Sisi ma ubranko.
1: Chodź bliżej mikrofonu, Stasiu, usiądź. Nie dotykaj, tylko o tak jak teraz ładnie siedzisz. Sisi ma ubranko w paseczki?
3: Tak.
1: I to jest jej takie odświętne ubranko?
3: Nie.
1: Po prostu jej ubranko. Tak. Ulubione z tego, co rozumiem.
3: Tak.
1: No dobrze, to Sisi nie będzie z wami, ale będzie na pewno o was pamiętać jutro.
3: Tak, no bo Sisi będzie na naszych urodzinach, gdzie będzie babcia.
1: Gdzie będzie babcia? No dziadkowie tutaj duże zasługi mają.
0: Bardzo
1: przy
0: duże.
1: Sisi, prawda?
0: Tak, przy Sisi tak. I przy dzieciach, tak, to prawda. Dziadkowie bardzo uczestniczą.
3: Prawda.
1: Pozdrawiamy dziadków. Kogo jeszcze, Zosia, kogo jeszcze chcecie pozdrowić?
3: Helenę i Joska. Ja całe Polskie Radio dzieciom Józia i Helenę, Laurkę i Lenkę. Ja
0: Jestem Kajuka. A babcia, dziadek? Pamiętaliście też dziadka i babcię, tak?
3: Babcia i dziadek. No i mojego misia Magicia też chcę pozdrowić.
1: Misiek, słyszysz nas? Pozdrawiamy cię.
3: Tak, słyszę.
1: A kogo Ewa chce pozdrowić, Leszek?
0: Pozdrawiamy dziadków, jednych i drugich dziadków. Pozdrawiamy właśnie przyjaciół Stasia i Zosi, wszystkich jutrzejszych gości, wszystkie dzieci, które nas słuchają i całe radio. I bardzo dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy tu przyjść, pokazać naszego pieska, porozmawiać o pieskach. Bardzo dziękujemy.
2: Było cudownie i bardzo miła atmosfera i również pozdrawiamy wszystkie dzieci, które nas słuchają i rodziców.
1: Ja też się cieszę, że przyjęliście zaproszenie i dziękuję wam, że przybyliście i Sisi, dziękuję ci, moja droga pudelko, że tutaj do nas przybyłaś. Zaraz, bo my jesteśmy w niepełnym składzie, bo ktoś tu miał jeszcze być, a nie ma, bo ktoś zachorował
0: tak.
1: I kogoś chyba chcemy pozdrowić jeszcze, prawda?
0: Tak, kogo? Pozdrawiamy cię, kochana Julo, i wracaj do zdrowia. Miała być z nami Jula jeszcze z jednym pieskiem, ciocia Jula, ale się rozchorowała. Ściskamy cię mocno, ślemy całuski i do miłego zobaczenia.
2: Pozdrawiamy i pozdrawiamy też prowadzącego.
1: Pozdrawiam moich gości i pozdrawiam Sisi. I pozdrawiam wydającą ten poranek. A nie, machamy do Ani.
2: Machamy.
0: Tak.
1: I ostatnie, no psie, czworonożne pytanie na koniec. Za co najbardziej kochacie Sisi, Leszku?
2: Za to, że jest.
1: Stasiu.
3: I za to, że lubi się ze mną bawić.

0: Ewo.
1: Za to, że jak wracamy z długich wakacji, to tak radośnie nas wita, merda ogonem, liże nas po całej buzi, wszędzie, gdzie się tylko da.
0: Zosiu, a ty za co najbardziej kochasz Sisi?
2: Że się ze mną bawi.
0: Pozdrawiamy wszystkich właścicieli czworonogów i pamiętajcie o to, by dbać o nie nie tylko w upały, nie tylko w wakacje, ale przez cały rok, bo to jest po prostu odpowiedzialność, ale jaka fajna odpowiedzialność mieć psa, prawda?
1: Tak, zdecydowanie polecamy.
0: Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

Dzisiaj o psiakach rozmawiamy, o tym, za co warto kochać psy, jak odpowiedzialnie się nimi zajmować i jak zadbać o nie i w upały, i w podróżach. A ja tak sobie pomyślałem, słuchając tej piosenki, jak dobrze być psem, że przecież w wielu opowieściach psy wyruszają w niezwykłe podróże razem ze swoimi opiekunami, tak jak Ewa i Leszek opowiadali nam o swoim psiaku, poprzednim psiaku Yorku, z którym dużo podróżowali. I takim podróżującym psem jest na pewno Lessie, który przemierzył długie drogi, wiele dróg, by odnaleźć w końcu szczęśliwie swoją rodzinkę. I zawsze chyba, kiedy wracałem do tej książki Lessie, wróć, to myślałem sobie o tym psiaku jako o takim zwierzaku, stworzeniu, który jest dla mnie symbolem odwagi, o tak mógłbym powiedzieć. Albo kto pamięta Pioruna z filmu Bolt, który przeżywał wyprawę pełną przygód, uczył się, czym jest prawdziwa przyjaźń. Oglądaliście ten film? Albo jeszcze inne psy, Pluto z myszki Miki. Często towarzyszy myszce Miki podczas wakacyjnych przygód, podczas wakacyjnych zabaw. No i chyba ten najważniejszy, gadający. Gadający pies, pies detektyw, ale też pies, który często się przestrasza, ale kiedy trzeba, jest odważny i jego najlepszym przyjacielem jest Shaggy. No właśnie, co to za pies? Pamiętacie ten film, w którym występuje słynny Scooby-Doo? Kto oglądał czy film, czy serial, bo przecież i taką wersję opowieści o Scoobim mamy. Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze opowiedzieć o swoich psiakach, to macie na to kilka minut, a tymczasem zaśpiewają nam korniki.

0: Niewątpliwie dobrze jest być psem i niewątpliwie dobrze się psami należy opiekować nie tylko teraz, ale przez calusieńki rok. Może wie coś na ten temat Ala. Dzień dobry, Alu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Czy ty masz swojego psa?
1: Tak.
0: Ale fajnie. Opowiedz nam o nim. Jak ma na imię?
1: Ruby.
0: Ruby?
1: Tak.
0: A jak on wygląda?
1: Jest biało-rudy.
2: Jest... Kawalier.
0: Aha. A tu mama chyba rasę podpowiada, dobrze usłyszałem?
2: Tak, tak. Kawalier.
1: Kawalier.
0: Kawalier. Czy to jest mały piesek, czy duży?
1: Mały.
0: Mhm. Ile ma lat?
2: Ile ma lat? Oj... Niecałe pół roczku.
1: Niecałe pół roczku.
0: Niecałe pół roczku, czyli to taki malutki piesek, młodziutki piesek, prawda?
1: Prawda.
0: Mhm. No to dziewczyny, opowiadajcie nam, jak wy się nim opiekujecie, Aniu?
2: Alu.
0: Alu, przepraszam, bo tutaj Ania jest... Ja na Anię spojrzałam, bo wydaje dzisiejszy poranek, a z Alą rozmawiam. Droga Alu, jak ty się opiekujesz swoim psiakiem?
1: Chodzę na spacerki czasami. Mhm. Bawię się z nim.
0: Mhm.
1: Ćwiczę sztuczki.
0: Mhm. A jakie sztuczki ćwiczysz ze swoim psem?
1: Stop, zostań, podaj łapę, leżeć, chopaj
2: do mnie,
1: obróć.
0: To dużo zadań ma ten twój pies. I powiedz proszę, jak mu idzie nauka tych wszystkich realizacji tych komend? Słucha się ciebie, czy nie za bardzo?
1: Słucha.
0: Mhm. Czy mama pomaga troszkę w tym wszystkim?
1: Tak.
2: Czasami mama, czasami starsze siostry, tak?
1: Tak.
0: Mhm.
2: Baba.
0: Aha. Dziewczyny, a czy wy z waszym psiakiem jeździcie na wakacje, czy on zostaje wtedy w domku?
1: Jeździmy.
0: Aha. I jak dbacie o waszego kawaliera w podróży?
1: Dobrze.
0: Mhm.
2: Trzymacie go na rączkach, nie?
1: Trzymamy go na rączkach.
0: Często się zatrzymujecie, żeby mieć taki postój i odpoczynek dla niego?
1: Tak.
0: Mhm. A na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jak się z psem podróżuje przez kilka godzin?
1: Żeby wziąć mu wodę, jedzenie.
0: Mhm. A jak już docieracie na miejsce, to zazwyczaj gdzie spędzacie wakacje, tak żeby i wasz pies czuł się tam dobrze i bezpiecznie? Jakie wybieracie miejsca na wakacje z psem?
1: Te wakacje byliśmy we Włoszech.
0: Mhm.
2: Pierwsze wakacje z psem.
0: Słucham?
2: To są pierwsze wakacje z naszym pieskiem dopiero.
0: O, to droga mamo, proszę nam powiedzieć, jak piesek zniósł te wakacje? Jak, czy to była dla niego udręka, czy radość?
2: Radość była, mimo wszystko. Też sobie odpoczywał w pokoju, w domku takim z klimatyzacją, więc żeby się nie, no wiadomo, żeby odpoczął, żeby nie było mu za gorąco, ale braliśmy go też nad morze, uwielbiał się schłodzić, chował się w piasku, no trochę nam tam chciał małże podjadać, oczywiście trzeba było go pilnować i też jadł i piasek, bo to szczeniak, ale zakopywał się w piasku albo był pod parasolem,

0: ręczniczku, także naprawdę, no nie, oczywiście nie za długo, tak, żeby się nie zmęczył, ale bardzo mu się to podobało.
1: No to pięknie. Dziewczyny, uściskajcie waszego psiaka od nas. Krasnoludki też pozdrawiają, a teraz ty, Alu, kogo chcesz pozdrowić?
2: Całe Polskie Radio dzieciom, wszystkie pieski, moją rodzinę. Moją koleżankę z przedszkola. Wszystkich, którzy słuchają.
0: I dziadków.
1: Piękne pozdrowionka, my pozdrawiamy was, pieska waszego również i życzymy, Alu, tobie i całej twojej rodzince dobrej soboty. Do usłyszenia, pa, pa! A my robimy krótkie podsumowanko. Jakie są zasady, żeby zadbać o psa w podróży? Pamiętajcie, żeby przed podróżą sprawdzić, czy pies jest zdrowy i dobrze się czuje. Zabierzcie ze sobą dużo wody i miskę dla psiaka i nie karmcie go dużym posiłkiem przed wyjazdem. To nie będzie dobry pomysł. Podczas długiej podróży pamiętamy o regularnych przerwach na spacer i na załatwienie potrzeb naszego czworonoga, a w czasie postoju wybieramy zacienione, bezpieczne miejsca. No i oczywiście w aucie zapewnijcie waszemu psiakowi dobrą wentylację i odpowiednią temperaturę, a przede wszystkim kochajcie wasze psy najbardziej na świecie. Za dzisiejszy psi poranek dziękuję wam Jacek Zawada i Ania Jączyk. Do usłyszenia.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się? Nie rób tego.

0: autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Rodzinny tor przeszłości.

Minęła 10, więc czas na rodzinny tor przeszkód. Dzień dobry, Agnieszka Ciecierska. Mam nadzieję, że rodziny już gotowe, rodziny w składzie mały, duży. Mogą być rodzice z dziećmi, mogą być dziadkowie z dziećmi, ale może być ciocia, wujek albo starsze i młodsze rodzeństwo. Na takie rodziny czekamy. 22 645 20 55. No, trwają wakacje, a wakacje to oczywiście odpoczynek, ale nie tylko odpoczynek. To jest przecież też świetny czas na to, żeby się ruszać, żeby się bawić i żeby zdrowo rywalizować. I ja do takiej rywalizacji dzisiaj was będę namawiała. No to jest czas na to, żeby sportowo się uaktywnić. I to, żeby trenować, biegać, grać w przeróżne gry, ale też, żeby kibicować. I dzisiejszy rodzinny tor przeszkód to będą właśnie sportowe konkurencje. Mam nadzieję, że sportowych emocji nie zabraknie dzisiaj w rodzinnym torze przeszkód, tak jak nie zabrakło ich tego lata, bo przecież za nami mundial, to prawie miesiąc temu rozgrywaliśmy mecz finałowy, to znaczy nie my rozgrywaliśmy, tylko Argentyna i Hiszpania. Ale tydzień temu z kolei polscy siatkarze wygrali finał Ligi Narodów w Chinach. Trwają rowerowe wyścigi dookoła Francji i dookoła Polski. Kolejne etapy we Francji wygrywają Polacy. Także sportowo dzieje się bardzo dużo i jest bardzo ciekawie. Do godziny 11 będzie trwał konkurs, a po 11 będziemy mieć specjalnych gości. Odwiedzi nas pani Iwet Żółtowska-Darska i Milo Darski. To są osoby, które świetnie znają się na piłkarskich biografiach. Pani Iwet od lat biografie dla dzieci najsłynniejszych piłkarzy tworzy. Myślę, że bardzo dobrze znacie te książki. A całkiem niedawno wydali wspólnie książkę o sportowych piłkarskich łamigłówkach. I o tych książkach, które do tej pory zostały wydane, i o tej nowej książce, którą być może będzie można u nas wygrać w konkursie, nam właśnie pani Iwet i Milo opowiedzą. 22 645 20 55. Czekam na pierwszą drużynę.

0: Mam nadzieję, że drużyna, która się do nas dodzwoniła w składzie Lenka, tata Tomek, mama Julia i Staś, może śmiało powiedzieć, że od rana też ma dobry humor. Witajcie, też jesteście w dobrym humorze? No, bardzo, bardzo się cieszę. Lenko, powiedz mi, ile ty masz lat?
1: 7.
0: A skąd wy do nas dzwonicie?
2: Z Olsztynka.
0: To będziecie odpowiadać wszyscy chórem? Czy może najpierw porozmawia ze mną Lenka? Lenko, dzisiaj taki sportowy konkurs. Czy ty się interesujesz jakąś dyscypliną sportu? Może coś ćwiczysz, trenujesz?
1: Tak.
0: A co trenujesz?
1: Akrobatykę.
0: O, moja droga, to sobie chyba nie porozmawiamy za bardzo, bo ja się na akrobatyce nie znam. A możesz mi o akrobatyce opowiedzieć?
1: I na pływanie.
0: No, z pływaniem to już troszkę lepiej, ale opowiedz mi o akrobatyce. To chodzi o to, żeby dobrze skakać i robić różne figury na materacach. Czy w powietrzu?
1: Na sali.
0: A jakie figury potrafisz robić?
1: Na gwiazdę, fikołka.
0: Fikołki kiedyś potrafiłam robić. Gwiazdy się nigdy nie nauczyłam. Bardzo ci tego zazdroszczę. A umiesz zrobić szpagat?
1: Szpagatu jeszcze nie, ale pieluchomajski.
0: Nie wiem, jak wygląda taka figura.

0: wieluchomajtki, ale rozumiem, że to jest jakiś wstęp do szpagatu.
1: No nie, na sam.
0: Aha, a tata Tomek coś trenuje?
2: Tata Tomek grał w koszykówkę, a potem rodzinnie jeździł na rowerach i nadal jeździ.
0: To znaczy, że z dzisiejszym konkursem raczej nie będziecie mieli problemów z

0: kwietnia, czyli bieganie, akrobatyka, pływanie, rowery, koszykówka, a Staś...
1: Piłka nożna.
2: Piłka nożna. I ja też nawet umiem pływać na plance.
0: Świetnie.
3: Plansa, Stasiu, to deska do pływania.
0: Stasiu, a powiedz mi, ile ty masz lat?
2: 4.
0: 4 lata i już grasz w piłkę nożną i potrafisz pływać na desce? No to gratuluję. Słuchajcie, pierwsze zadanie będzie dla młodszej części drużyny. Od razu powiem, że w naszych konkursach można sobie podpowiadać, więc nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli Lenka czy Staś nie będą znali odpowiedzi, żeby tutaj się włączyła starsza część drużyny do rozgrywki. Lenko, to będzie takie zadanie, gdzie usłyszysz dźwięk. Dźwięk będzie brzmiał tak i on będzie wyznaczał czas odpowiedzi. Posłuchajmy ten dźwięk. No a tym dźwięku ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadała. On oczywiście będzie trwał dużo dłużej niż ten, który teraz wypuściłam. A zadanie będzie polegało na skojarzeniach. Ja będę mówiła 3 wyrazy, a ty razem z całą rodziną będziesz musiała podać, o jakim sporcie ja mówię. Teraz przykład. Jeżeli ja powiem bramka, spalony, rzut rożny,
2: to... Piłka nożna.
0: Świetnie, to bez żadnej podpowiedzi. Bardzo dobrze. Jak nie będziesz znała odpowiedzi, to mów dalej. Potem do takiej odpowiedzi jeszcze wrócimy. Czy cała rodzina jest gotowa do gry? No, bardzo dobrze, czyli gotowi do konkursu. Start.
3: Start.
0: Czepek, basen, kraul.
2: Pływanie.
0: Rower, peleton, meta.
2: Kolarstwo.
0: Lód, krążek, kij.
2: Okej.
0: Kosz, piłka, punkty.
2: Koszykówka.
0: Rakieta, kort, serwis.
2: Tenis.
0: Rękawice, ring, knockout.
2: Box.
0: Tarcza, łuk, strzała. Gogle, śnieg, góry.
2: Narciarstwo.
0: Piłka, bramka, gol.
2: Piłka.
0: Świetnie. 9 pytań i 9 prawidłowych odpowiedzi. Co prawda, ja miałam wpisane przy punkcie, zaraz wam przeczytam, tarcza, łuk, strzała, łucznictwo, a wy powiedzieliście strzelectwo, ale ja uważam, że należy to zaliczyć, bo to jest też również dobra odpowiedź. Właściwie pojawiło się w tych pytaniach wszystko, co wy jako rodzina uprawiacie, czyli i pływanie, i kolarstwo, no nie, o biegu nic nie było.
2: Jeszcze siatkówka.
0: I jeszcze siatkówka, tak. Siatkówkę też ćwiczycie?
2: Tak.
3: Co? To w telewizji, ćwiczymy oglądając telewizję Ligę Narodów.
2: I jeszcze wczoraj trenowali.
0: Fantastycznie. Znaczy od oglądania różnych dyscyplin albo od czytania o dyscyplinach bardzo często zaczyna się fascynacja daną dyscypliną sportu, więc kto wie, czy Staś, jak będzie miał lat, powiedzmy, troszkę więcej, siatkówki nie będzie trenował.
3: Chyba.
0: Oczywiście. Leno, 9 pytań i 9 punktów. Gratuluję. Teraz poproszę starszego przedstawiciela drużyny. Czy to będzie tata Tomek, czy mama Julia?
3: Tak.
0: Tata Tomek. Tu już nie będzie dźwięku, który wyznacza czas odpowiedzi, ale też będę pytała o dyscypliny sportowe. Tylko troszkę więcej o tych dyscyplinach będę mówić i chodzi o to, żeby odgadnąć, o jakiej dyscyplinie opowiadam. Dyscyplina numer 1, uwaga, w tej dyscyplinie zawodnicy zmieniają się w specjalnej strefie, a przekazywany przez nich przedmiot nie może upaść.
3: To są biegi sztafetowe.
0: Świetnie. Kibicujecie czasem? Albo inaczej, czy biegacie czasem w sztafecie? Sztafeta rodzinna? Myślę, że to byłaby bardzo przyjemna dyscyplina.
3: Tak, jak dzieci były malutkie, to biegaliśmy w sztafecie do zmiany pieluszy.
0: No tak, tak to bardzo, bardzo często rodzinnie wygląda. Uwaga, druga dyscyplina. Tu zwycięzca może założyć żółtą koszulkę, a zawodnicy często jadą razem w dużej grupie.
3: To jest na czasie teraz Tour de Pologne i kolarstwo.
0: Kolarstwo szosowe, oczywiście. Jedziemy dookoła Polski, ale teraz chyba też trwa cały czas wyścig dookoła Francji.
3: Możliwe, aż tak? Tutaj tego nie wiem.

0: A w jakim aha, to ja już powiedziałam, w jakim kolorze jest ta najważniejsza koszulka lidera?
1: Tak, żółtym, ale to też inne, jest nakrapiana, czerwone kropki, jest biała, chyba też jest niebiesko, ile pamiętam.
0: Jak będziecie kiedyś w Warszawie, to zapraszam do studia pana jako eksperta od sportu. Porozmawiamy sobie wtedy, bo ja na przykład o tych innych koszulkach nie wiedziałam. Uwaga, następna dyscyplina. Zawodnicy poruszają się po lodzie, ale zamiast krążka przesuwają ciężki kamień i zamiatają przed nim szczotkami.
1: To jest chyba najbardziej ulubiony sport zimowych igrzysk olimpijskich, curling.
0: Świetnie, ja niby wiem, o co chodzi, teoretycznie, trochę jak ze spalonym w piłce nożnej, ale tak jak oglądam i kibicuję, to tak tych wszystkich zawiłości tej dyscypliny nie rozumiem. Ale jest to rzeczywiście fascynujące, jak się przyglądamy, jak ten wielki czajnik się po tym lodzie tak delikatnie przesuwa. Kolejna dyscyplina. Tu są ważne najazd, próg, lot i lądowanie. A oprócz odległości...
1: Oczywiście skoki narciarskie.
0: Bardzo dobrze. A co sędziowie oceniają oprócz odległości?
1: Styl, czyli jakość lądowania, pozycję w locie.
0: Bardzo dobrze.
1: Potem chyba też to, jak się odjedzie kawałek.
0: Tak, tam jest bardzo dużo różnych elementów, które wpływają na to, jaka jest ta końcowa ocena zawodnika. No jakbyśmy mieli wymienić, to się jeszcze pojawi w naszych pytaniach dzisiaj, ale tak na szybko, trzech najbardziej znanych polskich skoczków?
1: Adam Małysz, Kamil Stoch i Piotr Żyła.
0: No, też bym tych trzech wymienił, ale jest ich oczywiście, oczywiście więcej. Mamy nowych też skoczków, którzy po Kamilu i po Adamie, mamy nadzieję, będą mieć podobne sukcesy. No i ostatnia dyscyplina. W tej konkurencji zawodnik biegnie, wybija się z jednej nogi, a przed lądowaniem musi pokonać poprzeczkę.
1: A to jest bieg przez płotki.
0: Tak.
1: A nie, poprzeczkę, przepraszam. Jeżeli poprzeczkę, to skok wzwyż.
0: Skok wzwyż, ale właściwie to też jest opis biegu przez płotki, tylko ten płotek się inaczej nazywa, ale trochę poprzeczkę przypomina. Więc
1: no,
0: co to za usportowiona rodzina? 5 pytań, 5 dobrych odpowiedzi. Lena wcześniej 9 pytań i 9 dobrych odpowiedzi. Czy wy się... słyszałam, że Staś trenuje piłkę nożną, ale czy was biografie piłkarzy czasem interesowały? Wiecie coś o Leo Messi, o Robercie Lewandowskim?
1: Co wiemy?
0: To koniecznie słuchajcie nas po godzinie 11, bo naszymi gośćmi będzie Iwet Żółtowska-Darska, która i Milodarski, a pani Iwet napisała wiele książek o biografiach polskich i nie tylko polskich piłkarzy. Warto je czytać, zwłaszcza warto, jeżeli chce się tę dyscyplinę sportu uprawiać, bo tam jest dużo o tym właśnie, jak wcale to nie jest łatwe na początku i że trzeba pamiętać, że nie za każdym sukcesem stoją wyłącznie sukcesy. Bardzo, bardzo dziękuję drużynie pierwszej, która się dodzwoniła. Czekam na kolejne drużyny 22 645 20 55.

0: do domu wrócił.
1: W Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. Jest z nami kolejna rodzina w składzie: Franek, tata Jakub, mama Ada i Filip. Franku, takie 7-milowe buty to w jakiej dyscyplinie sportowej mogłyby być przydatne? Halo, halo? Halo, halo?
2: Jesteśmy.
1: Jesteście? Jest rodzina z nami? Franku, jak myślisz, takie 7-milowe buty, o których przed chwilą śpiewał zespół, to w jakiej dyscyplinie mogłyby być przydatne?
3: Do biegania.
1: Do biegania, chociaż też nie wiadomo, jak ktoś wystartował, gdzie byłaby meta, jakby miał takie 7-milowe buty. No, w takich krótkich biegach to raczej nie mógłby startować, prawda? No i też nie wiadomo, czy by go w takim obuwiu w ogóle przyjęto do zawodów. Bo może byłaby to dyskwalifikacja. Czy wy mnie słyszycie?
2: Tak, słyszymy.
1: Franku, ile ty masz lat?
3: Cztery.
1: Cztery latka? A czy ty już jakąś dyscyplinę sportową trenujesz, albo szczególnie lubisz jakiś sport?
3: Trenuję.
1: A co trenujesz?
3: Gram piłkę z moim bratem, z tatą. Ćwiczę tu na tutach sportowych.
1: Tak, słucham tatę, Franka.
2: Franiu ćwiczy na kółkach gimnastycznych, to chciał powiedzieć.
1: A, czyli też taki rodzaj akrobatyki?
2: Troszeczkę tak.
1: A to proszę mi powiedzieć, jak taka dyscyplina wygląda? To są, ja sobie tak wyobrażam, że one są gdzieś w górze zawieszone, te kółka.
4: Aniu?
2: Aniu?
4: Gdzie są przywieszone te kółeczka?
3: Tam tu na drostu.
1: Jeszcze raz?
2: W domku na drążku Franiu ma przyczepione kółka gimnastyczne i na tych kółkach gimnastycznych wykonuje różne akrobacje.
1: No to są takie w powietrzu przewroty.
2: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ćwiczy rączki, ćwiczy całe ciało na takich kółkach.
1: Kto wie, Franku, czy jeżeli nie będziesz kiedyś w przyszłości mistrzem Polski albo mistrzem świata, a może się tak umówimy, że jeżeli zostaniesz mistrzem świata albo mistrzem Polski w tej dyscyplinie, to będziesz wszystkim opowiadał, że pierwszego wywiadu udzieliłeś Polskiemu Radiu Dzieciom. Możemy się tak umówić? Dobrze, trzymam cię za słowo w takim razie. Ja mam nadzieję, że... A jeszcze tatę zapytam, czy tata coś trenuje sportowo, uprawia jakąś dyscyplinę sportu?
2: Tata sportowo ćwiczy rekreacyjnie różne dyscypliny zespołowe. To jest piłka nożna, siatkówka, ale też gram w squasha.
1: O squashu jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. To jest rodzaj takiego trochę tenisa, prawda?
2: Tak, to jest coś takiego pomiędzy badmintonem a tenisem ziemnym. Jesteśmy zamknięci w takiej, powiedzmy, klatce, w takim boksie i razem z drugim przeciwnikiem odbijamy o ścianę piłeczką taką małą gumową.
1: Umówmy się tak, że pierwsze zadanie będzie dla Franka, ale i tatę, i mamę Adę, a mama Ada trenuje coś, ćwiczy?
5: Niestety nie.
1: A spacery z dziećmi to nie są ćwiczenia?
5: Można tak to ująć.
2: Rowery.
5: Ale też w sumie to rodzinnie jeździmy dużo na rowerach. No i zapomniałam o tym, że też trenuję pilates.
1: No proszę.
5: Na reformera, także coś robię.
1: No oczywiście, czyli jak się tak podpytać, to okazuje się, że jednak każdy z rodziny coś tam robi. A Filip? Filip ma ile lat?
5: Filipek ma 2,5 roku.
1: I coś już próbuje, pewnie z piłką biega. No o tym zresztą powiedział Franek, że razem z tatą i bratem ćwiczy.
5: Dokładnie tak.
1: No dobrze, to ja teraz poproszę Franka. Franek, dyscyplina Franka to będzie sprint przez pytania do mety. Sprint oczywiście sportowy i od razu...

0: mówię, że można podpowiadać. Czas tego zadania wyznacza dźwięk, który już słyszeliście przy pierwszej drużynie, czyli takie delikatne tykanie zegara. Trzeba w miarę szybko odpowiadać i wszystkie pytania będą dotyczyły sportu. Ja teraz dam przykład. Franku, przykład pytania w sprincie. W piłce nożnej 12 zawodnik to... Można podpowiadać?
1: Kibic.
0: Jeszcze raz?
1: Kibic.
0: Świetnie. Kibice są bardzo ważnym 12 zawodnikiem, bo dopingują i dzięki nim bardzo często drużyna potrafi, nawet jeżeli wcale jej dobrze nie idzie, wygrać mecz. No to co? Jesteś, Franku, gotowy do rozgrywki? Rodzice są gotowi do podpowiadania?
1: Tak.
0: Dobrze. No czyli do sprintu. Gotowi? Start. Złoty, srebrny lub brązowy?
1: Co? Medal.
0: Kolory kartek na boisku?
1: Żółte i zielone.
0: Dyscyplina z piłką i siatką?
1: Siatkówka.
0: Jeszcze raz?
2: Siatkówka.
0: Zaliczamy. Mogą być trawiaste albo wysypane mączką.
1: Korty.
0: Najsłynniejszy polski piłkarz z numerem 9.
1: Lewandowski.
0: Miejsce, gdzie kończy się wyścig.
1: Eta. Meta.
0: Może być wzwyż albo w dal. Świetnie, 7 pytań i właściwie chyba 7 dobrych odpowiedzi, chociaż co do jednej to nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Kolory kartek na boisku piłkarskim to jaka kartka?
1: Żółty.
0: A pierwsza kartka?
1: Czerwona.
0: Czerwona. Mnie się wydawało, że powiedziałeś zielona, ale jeżeli, bardzo możliwe, że to ja źle usłyszałam, w każdym razie zaliczam tę odpowiedź. No, gratuluję. 7 pytań, 7 dobrych odpowiedzi. Bardzo dobry wynik. A wcale moim zdaniem nie było łatwo, prawda?
1: Łatwo
0: było. No oczywiście, jeszcze jak się ma takich kibiców, którzy tak pomagają jak twoi rodzice, to wszystko jest wtedy łatwiejsze, bo jak gra drużyna, zgodnie gra drużyna do jednej bramki, no to wtedy zawsze dużo rzeczy może wygrać. Bardzo ci dziękuję. Teraz poproszę tatę do telefonu. Następne zadanie również będzie wyznaczał ten dźwięk, czas odpowiedzi, ale zadanie będzie skojarzeniowe. Można powiedzieć, myśli mądra głowa, co trzy różne łączy słowa i one nie wszystkie będą tutaj pytaniami sportowymi. Ja teraz dam przykład. Jeżeli powiem nóż, widelec, łyżka, to odpowiedź będzie?
2: Została.
0: Bardzo dobrze. Albo co jeszcze można? Jak można jeszcze odpowiedzieć?
2: Sztućce.
0: Bardzo dobrze. A na przykład obiad to będzie dobra odpowiedź? Też.
2: Myślę, że tak. To
0: oczywiście, że tak. Więc tutaj tych skojarzeń może być dużo. Czy pan jest gotowy do skojarzeń?
2: Tak jest.
0: No to...
2: Czyli ja mam wymieniać
0: Ja będę wymieniała słowa, a pan musi to jakoś skojarzyć, połączyć jednym wspólnym słowem. Uwaga. Start.
2: Dobra.
0: UFO, obiad, frisbee.
2: Jeszcze może mogłaby pani powtórzyć, bo nie usłyszałem.
0: UFO, obiad, frisbee.
2: Talerz.
0: Żabka, delfin, motylek.
2: Styl pływania.
0: Zeszyt, książka, internet.
2: Informacja.
0: Planeta, piłka, arbus.
2: Owal, koło.
0: Kino, telefon, komputer.
2: Film.
0: Król, ząb, drzewo. Na głowie u króla. Król, ząb, drzewo.
2: Korona.
0: Deszcz, niebo, komputer. U nas się bardzo zachmurzyło.
2: Okej.
0: Okay. Deszcz, niebo, komputer, to co to będzie? U nas się bardzo zachmurzyło. Chmura. Trzymamy rzeczy w chmurze czasami, prawda? No dobrze, ale tak czy siak, 7 pytań, 6 dobrych odpowiedzi. One nie wszystkie były takie, jak ja tutaj miałam zapisane. Zaraz powiem, talerz się zgadza, styl pływacki się zgadza.

książka, internet, pan powiedział informacje. A ja miałam skojarzenie strona. Strona internetowa w zeszycie i w książce, ale informacje są jak najbardziej dobrym skojarzeniem, także bardzo dziękuję. Planeta, piłka, arbus, kula, kino, telefon, komputer. Ja miałam napisane ekran, a pan powiedział film. Czy się zgadza u pana? Oczywiście, że się zgadza, bo takie skojarzenie też jest bardzo dobre. Także bardzo, bardzo rodzinie dziękuję za grę. I oczywiście niespodzianka od Polskiego Radia Dzieciom do was wędruje. Ja tak jak mówiłam już wcześniej, po godzinie 11 naszymi gośćmi będzie Iweta Żółtowska-Darska i Milo Darski. Oni są autorami książki Wielka Księga Piłkarskich Łamigłówek, ale pani Iwet, tak jak też już mówiłam, napisała kilkanaście książek, które są biografiami piłkarzy. Pisze te książki już od 12 lat, a po piosence usłyszymy, jak to wszystko się zaczęło.

Bardzo prosimy do nas pod scenę dzieciaki na potrzeby dzisiejszego wieczoru. Jestem znowu w krótkich spodniach, jestem dużym dzieckiem o imieniu Piotr. Fanem futbolu, fanem Barcelony, fanem Messiego. Bardzo, bardzo poproszę teraz o ciszę. O taką ciszę.

0: duszę, która jest wtedy, jak Leo Messi podchodzi do piłki ustawionej na 11 metrze. W 94 minucie meczu na przykład. Chciałbym poprosić teraz do nas na scenę panią Iwę Czułtowską-Darską, autorkę książki, która dzisiaj jest wydarzeniem. Iwet, zapraszamy do nas.
1: Na dobranoc mojemu synowi, obecnie 9-letniemu, a to było 2 lata temu, czyli jak miał 7 lat, opowiadałam różne historyjki. I ponieważ chciałam przemycić wartości takie jak przyjaźń, umiejętność przegrywania, wygrywania, ciężka praca i gra zespołowa na przykład. I zauważyłam jego fascynację dla piłki nożnej, dla idoli sportowych, dla Messiego. Poczytałam trochę o Messim i rzeczywiście zaczęłam opowiadać historię prawdziwe o Leo Messim.
2: Wizyta u doktora Diego, czyli dlaczego Leo nie rośnie.
1: Problemem Leo było to, że po prostu chłopak nie rósł. Był zawsze najmniejszy w klasie, był zawsze najmniejszy na boisku, natomiast w wieku 9 lat już tak naprawdę praktycznie przestał rosnąć. I lekarz, który diagnozował chłopca, powiedział rodzicom, że Leo nie osiągnie więcej niż 1,5 metra wzrostu.
3: Dla kogoś, kto chce być w przyszłości piłkarzem, to mógł być problem.
1: Szkółki piłkarskie dostrzegają talent, natomiast pewien minimalny wzrost musi być. Tak naprawdę jest to 1,65 m. I dla Leo w wieku 9 lat, jak również dla jego rodziców, ta diagnoza była katastrofą. Na większość trudności czy przypadłości znajdują się jednak lekarstwa. Na szczęście choroba, na którą cierpiał Leo, jest chorobą nie tyle wyleczalną, co można jej przeciwdziałać. Należy po prostu przyjmować lekarstwo, jest to hormon wzrostu. Nie istnieje w tabletkach, nie istnieje w syropie, są to zastrzyki, a te, jak wiadomo, są bolesne.
2: Pierwszy zastrzyk zrobił chłopcu pan doktor, następny pielęgniarka, potem mama, aż wreszcie Leo nauczył się robić je sam. Przez wszystkie lata kuracji nie przeoczył nawet jednego zastrzyku. Ani padając na łóżko ze zmęczenia, ani podczas wycieczek szkolnych nigdy nie odpuścił. Wiedział, że wygra tę walkę.
4: To nie tylko książka, która opowiada o życiu Messiego, ale również o kraju, w którym on się wychował. Pierwsza część dotyczy Argentyny.
1: Celem było to, żebyście wy dzieci wiedziały, skąd, z jakiego kraju pochodzi Leo, do jakiego kraju wyjechał, bo następną częścią to jest Barcelona i Katalonia. I zależało mi na tym, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach dorastał, jak wyglądał jego dom. Stąd zdjęcie domu, zdjęcie największej przyjaciółki z dzieciństwa, zdjęcie mamy, zdjęcie taty.
5: Nazywam się Milo Darski.
3: Autorką tej książki jest twoja mama. Czy miałeś udział jakiś w powstaniu książki?
5: Tak. Kiedy zacząłem zbierać karty Euro 2012 i opowiadać mamie o piłkarzach, no to zaczęła pisać. Leo Messi urodził się w Rosario. Na 4 urodziny dostał od babci piłkę i wtedy zaczął bardzo dobrze już grać. Najpierw grał w drużynie w Argentynie, ale potem zaczął żonglować pomarańczą. No i taki pan z Barcelony go kamerował i potem powiedział to ludziom z Barcelony i oni go przyjęli, jak zobaczyli ten film.
3: Ty mamie opowiedziałeś wszystko z życia Leo Messiego?
5: Mniej więcej. Tak pisała, aż napisała.
1: Godziny oglądania filmików, tygodnie czytania i tygodnie później pisania. I jeszcze wynajdywania zdjęć.
3: Nie wybrała się pani do Argentyny?
1: Do Argentyny nie, ale napisałam do taty Leo Messiego, do pana Jorge Messiego. Z dumą mogę powiedzieć, że otrzymałam odpowiedź i pan Jorge Messi do tej pory przeczytał 8 rozdziałów. No był to wspaniały dzień, rzeczywiście w czasie pisania. Ja i mój synek skoczyliśmy prawie że pod sufit. Ojciec tak znanego człowieka chciał odpowiedzieć na maila, odpowiedział, przeczytał, naniósł kilka poprawek, drobnych, ale dla mnie bardzo cennych, no bo pozwoliły wiedzieć, że w 100% to, co pisze, jest prawdziwe. Wkład mojego syna był bardzo duży. Był konsultantem, ponieważ nie zawsze wszystko wiedziałam. Często zdarzało się tak, że oglądałam filmik na YouTubie i oglądałam go razem z moim synem. No i ja widziałam tą sytuację, bramka została strzelana w taki, a nie inny sposób. A mój syn momentalnie mówił, o, to jest szczupak. Zobacz, on strzelił szczupakiem, on się rzucił, tu była główka i następował opis, cofanie filmiku, oglądanie. Także najczęściej to dotyczyło techniki, którą no, chłopcy znają z boiska. Natomiast ja z kolei opowiadałam mojemu synowi tą warstwę anegdotyczną, której by nie znał. Nowość dla mojego syna i myślę, że dla was także wszystkich. Ile sekund trwał pierwszy występ Leo w reprezentacji Argentyny, to trudno w to uwierzyć, ale trwał 92 sekundy. Leo wystąpił przez 1,5 minuty i zszedł z boiska. Czemu? Ponieważ otrzymał czerwoną kartkę.
5: Za faul, którego w ogóle nie było, bo jak biegł z piłką, to taki obrońca biegł za nim i ciągle ciągnął go za koszulkę. No i on zrobił zamach do tyłu. Wydawało się, że trafił w twarz tego obrońcy, ale obrońca tylko zaczął symulować i upadł na boisko i leżał i udawał, że był faul.
1: I jak do tej pory jest to jedyna czerwona kartka, jaką

0: zaczynał Leo. Ile trwała praca nad książką?
1: Rok, ponieważ dokładnie rok temu przeczytałam pierwsze dwa rozdziały mojemu synowi i kumplowi mojego syna, który odwiedził nas na Mazurach, i to byli moi pierwsi czytelnicy. Po przeczytaniu dwóch rozdziałów na dobranoc, przyjaciel mojego syna powiedział zdanie, które będę zawsze pamiętała: ciociu, a napiszesz tak o Ronaldo? No i wtedy wiedziałam, że warto pisać. Ronaldo już się pisze.
2: 12 lat temu Ronaldo już się pisał. No, nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, że się napisał i wielokrotnie był wznawiany. Książka o Ronaldo. Już za chwilę pani Iwet Żółtowska-Darska i Milodarski będą tutaj ze mną w studiu i o tych książkach opowiedzą, również o tej najnowszej książce Wielka Księga Piłkarskich Łamigłówek. No i zobaczycie, jaka jest różnica między Milo, który miał lat 9, a Milem, który ma lat... No, troszkę więcej niż 9 teraz, 9 plus 12. Ja cały czas czekam na ostatnią już drużynę, 22 645 20 55. No i konkurencje sportowe przed wami.

Ciekawe, czy skoki przez gumę do podskoków kiedykolwiek będą dyscypliną olimpijską, bo gra w nie tak dużo dzieci na świecie i skacze w gumę i skakało kiedyś i skacze cały czas dalej, że kto wie, może to kiedyś do igrzysk olimpijskich, do rozgrywek igrzysk olimpijskich wprowadzą. Radio to dźwięki i radio to czas. I tak samo jest ze sportem. Bardzo ważną rzeczą w sporcie jest czas. No i niestety czasu na rozegranie następnej rozgrywki sportowej z naszymi drużynami już nie ma, ponieważ kończy się ta godzina pełna zagadek, a za szybą naszego radiowego studia Polskiego Radia Dzieciom już są goście, których usłyszycie po godzinie 11. Pani Iwet Żółtowska-Darska i Milo Darski, autorzy książek. Pani Iwet pisze od wielu, wielu lat, od 12 lat książki, biografie piłkarzy. Natomiast całkiem niedawno Milo razem ze swoją mamą Iwet napisali wielką księgę piłkarskich łamigłówek. I opowiemy sobie i o tej księdze piłkarskich łamigłówek, i o tych książkach, które już powstały, które miały swoje wznowienia. Książka o Leo Messim już się pojawiła dzisiaj w naszej audycji, a po Leo Messim, tak jak pani Iwet obiecała, że będzie książka o Ronaldo, oczywiście ona się pojawiła, ale wśród tych książek są jest i książka o Robercie Lewandowskim, i o Michale Pazdanie, i o Wojtku Szczęsnym, i o wielu, wielu piłkarzach, nie tylko z polskiej ligi, ale nawet wśród książek, które napisała pani Iwet, pojawiła się książka o sportowcu, który piłkarzem nie jest. I o tym wszystkim porozmawiamy sobie chwilę po godzinie 11. A jeżeli chcecie być właścicielami takiej wielkiej księgi piłkarskich łamigłówek, to oczywiście do nas zadzwońcie, bo może do pani Iwet i do Mila Darskiego będziecie mieć swoje sportowe, piłkarskie pytania. 22 645 20 55. Czekamy na wasze telefony po godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przeszkód.

0: Do naszego studia w rodzinnym torze przeszkód dotarli zapowiadani wcześniej goście, pani Iwet Żółtowska-Darska i Milo Darski, którzy wspólnie napisali wielką księgę piłkarskich łamigłówek. To jest ich ostatnia wspólna książka, ale wszystko zaczęło się 12 lat temu, 14 lat temu, od napisania pierwszej książki, to jest biografia Leo Messiego. Już o tej książce dzisiaj mówiliśmy. Pani Iwet pisała książkę, a wówczas 9-letni Milo był jej pierwszym recenzentem.
1: Nazywam się Milo Darski. Kiedy zacząłem zbierać karty Euro 2012 i opowiadać mamie o piłkarzach, no to zaczęła pisać. Leo Messi urodził się w Rosario. Na czwarte urodziny dostał od babci piłkę i wtedy zaczął bardzo dobrze już grać.
0: Tak brzmiał Milo, kiedy miał lat 9. Dzień dobry, pani Iwet.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, Milo.
3: I dzień dobry również.
0: A tak brzmi teraz, po kilkunastu latach. Ten sam człowiek, ta sama, no chyba wiedza już troszkę inna, jeżeli chodzi o piłkę
3: metr
0: nożną.
3: Wyższy.
0: Ale metr wyższy, no i głos zupełnie inny. Pamiętasz emocje związane z wydaniem tej pierwszej książki o Messim? Przypomnijmy, jaki był tytuł tej książki. Messi.
2: Messi, mały chłopiec, który został wielkim piłkarzem.
0: Wszystko się zgadza. Mały chłopiec. Chłopcy są z reguły mali, ale też mówiliśmy
2: dzisiaj
0: o tym, ale on był
2: tak.
0: naprawdę mały i to był naprawdę jego problem. Pamiętasz, Milo, emocje sprzed lat, wtedy na Stadionie Narodowym, kiedy była promocja tej książki?
3: No, coś tam pamiętam, ale było to na tyle dawno temu, że już troszeczkę przez mgłę, aczkolwiek pamiętam, że byłem dumny i szpanowałem przed kolegami z klasy.
0: No ja się wcale nie dziwię, bo to była pierwsza książka, znaczy ta książka była świetna.
2: Dziękuję.
0: Ale chyba aż takiego sukcesu pani się nie spodziewała, że powstanie tyle książek o poszczególnych innych piłkarzach.
2: Tak, muszę przyznać, że znaczy nie mogę powiedzieć, że sukces przełzł moje oczekiwania, ponieważ byłam jak rasowy mały piłkarz. Typu, no jak się ma marzenia, to the sky is the limit, czyli marzymy o Lidze Mistrzów, prawda? W moim przypadku, no to było to marzenie o tym, żeby książka była sukcesem, takim się stała. Nie spodziewałam się, że dostanie tyle nagród, nie spodziewałam się, że to pójdzie tak szybko, że już kilka miesięcy później, niecały rok później będzie dziecięcą książką roku 2014 w konkursie przecinek i kropka. Nie spodziewałam się też, że dobiję do 15-16 książek o piłkarzach, czyli tak jak mam dzisiaj. Nie znałam jeszcze branży wydawniczej, więc nie wiedziałam, że będę liczyć wydania i że dzisiaj mamy do czynienia z czwartym wydaniem Leo Messiego. I Ronaldo, bo to jakby te dwie książki dla mnie są z całością, bo jak już pani wcześniej, bo słuchaliśmy audycji, więc wiem, że było słyszeliśmy, że obiecałam następną i to był Ronaldo. Natomiast spodziewałam się, że to będzie moja jakby przyszłość i że będę pisać książki. Tego się spodziewałam. Taki był mój cel. To było to moje marzenie, żeby pisać te książki.
0: Za chwileczkę porozmawiamy o tej książce, którą wspólnie napisaliście, czyli Wielka Księga Piłkarskich Łamigłówek, która jest tutaj z nami w studiu. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby tę książkę zdobyć, to może oczywiście do nas zadzwonić, bo może będą mieli pytania do was albo jakieś propozycje.

0: pozycję, zachęcamy, jeżeli chodzi o następne książki. Książki są, także zachęcamy do dzwonienia do nas tutaj, do studia. Natomiast ja chciałam się zapytać o jedną rzecz. Godzinę temu przypomnieliśmy nagranie sprzed kilkunastu lat, gdzie padła informacja od ciebie, że Leo Messi zdobył czerwoną, miał wówczas na swoim koncie jedną czerwoną kartkę. Czy to się zmieniło przez te lata?
1: Dostał coś po drodze, tak.
0: Ale chyba niedużo, bo on chyba takim zawodnikiem był, który tak, nie faulował.
2: Tak, on na tej jednej ciągnął, bo ja pamiętam, że nawet jak pisałam przy drugim wydaniu, to było w 2016 roku, dalej był na jednej kartce. Trzecie wydanie miało miejsce 4 lata temu i chyba też był na jednej kartce. Natomiast coś chyba dostał rzeczywiście, ale to jest też napastnik, więc jakby piłkarz ofensywny, więc w tym momencie
0: to się zdarza.
2: Mniej okazji do faulowania, no bo nie broni.
0: Jeżeli chodzi o Messiego i czerwone kartki, to ja mam przed oczami kartkę, którą dostał polski zawodnik. O, właśnie nie pamiętam, czy to Szczęsny dostał tę kartkę? No ale Szczęsny,
2: w jakim kontekście?
0: Chodzi mi o ten gol, który Szczęsny obronił.
2: Nie.
1: Mundial 2022.
0: Tak.
1: A to nie było kartki tam.
0: Tam
1: się był rzut karny.
0: Rzut karny był.
1: Kontrowersyjny.
0: Tak, ale...
1: Ale nie było kartki.
0: Nie było kartki, ale Messi strzelał. Szczęsny obronił. Książka o Szczęsnym też jest. Chłopak, który odważył się być bramkarzem. Jest oczywiście książka o Robercie Lewandowskim. Jest o Michale Pazdanie. Jest też o Kamilu Grosickim. Umiałaby pani wszystkie nazwiska, o których pani pisała, tak wymienić z pamięci?
2: Że oczywiście, pójdę od najnowszych. Moim najnowszym hitem jest Jamal, który dostał bestsellera w tym roku, czyli jakby za rok miniony. Jest z Zlatan Ibrahimowicz, jest Jude Bellingham, jest Neymar, jest podseria legend w tej chwili, bo wtedy pisałam o piłkarzach tylko grających, a w tej chwili mamy również miniserię legend, gdzie mamy Ronaldinho, Ronaldo Nazario i tam właśnie trafił już Zlatan Ibrahimowicz. Jest również Erling Haaland.
0: Czyli do wyboru, do koloru.
1: Cristiano Ronaldo, najlepszy piłkarz w historii.
2: Właśnie, ale już powiedziałam o nim.
0: Tak, to była druga książka. Wiadomo było, że jeżeli powstaje książka o Leo Messi, no to musi powstać o Cristiano Ronaldo.
2: Milo, który był wtedy fanem Messiego, od Messiego się zaczęło, ale to
1: byłem
2: musimy na głos powiedzieć,
1: byłem że jest... fanem Messiego przez rok czy dwa, bo nie znałem innych piłkarzy. To był pierwszy, o którym usłyszałem. I jedyny w zasadzie, o którym wiedziałem przez pewien czas, ale jak tylko się dowiedziałem o istnieniu Portugalczyka, to moja miłość przeskoczyła natychmiastowo i została do dziś.
2: Jest
1: to mój guru.
0: Ja też bardzo lubię.
2: Liczba koszulek Cristiano Ronaldo, pobytów na Maderze.
1: Bielizny, skarpetek.
0: Wszystkiego, co...
1: Plakatów, kart, zestawów Lego, wszystkiego.
0: Zresztą to nie tylko dotyczy Ronaldo. Ja naprawdę, to są fantastyczni piłkarze, no najlepsi na świecie. Ale ta droga tych ludzi do tego, żeby zostać świetnymi piłkarzami, wcale nie była taka łatwa.
2: No bo właśnie o tej drodze są moje
0: książki są o tym. Opowiadają...
2: Od tego się zaczęło, bo jakby nie sam fakt dzisiejszej jest sławy piłkarza jest tym najważniejszym i najciekawszym elementem książki, tylko droga dojścia, bo jednak połowa książki jest o dzieciństwie, o młodości, czyli o tym, czego się najczęściej nie wie, a bez czego nie byłoby tego piłkarza dzisiaj.
0: I to jest też tak, no to jest takie życie piłkarza, że raz się strzela gole i jest się wielkim, a innym razem w drużynowej grze nie zawsze od tego najlepszego wszystko zależy i drużyna nie przechodzi dalej, nie wygrywa. No widzieliśmy rozpacz w tym roku i Ronaldo, no i Messiego również.
2: Tak.
0: Zwłaszcza, że oni wolniutko już kończą swoje kariery.
2: No niestety, to wiedziałam, że ten moment nastąpi i też płakałam, szczególnie jak schodził Cristiano Ronaldo, bo ja po czasie też stałam się jakby ze wszystkich tych piłkarzy, o których napisałam, najbliższy set mam trójkę, jakby mówić o trzech pokoleniach, Zlatan Ibrahimowicz, Cristiano i obecnie Erling Haaland.
0: Jak się pisze o polskich piłkarzach, to wydaje się, że to jest proste, bo można pojechać do miejscowości, gdzie się urodzili. Są jeszcze, oni niekoniecznie grają w Polsce, zwłaszcza ci najwięksi, ale są osoby, które ich znają i mogą o nich opowiedzieć. Natomiast w przypadku, do Argentyny pani się nie udało pojechać.
2: Nie, do Argentyny nie. To jak pani wspominała, tak. To była korespondencja z panem Jorge Messim.
0: Ale później, na Maderze tak, już byliście.
2: Tak, na Maderze byliśmy i siostrę rodzoną, Krystian Cristiano Ronaldo Elme spotkaliśmy, rozmawialiśmy z nią, Milo, z małymi Milo,

ma zdjęcie. Byliśmy w muzeum, poznaliśmy dyrektora muzeum. Książki trafiły do rodziny Cristiano, także tu jakby takie dokumentacja też do następnych wydań była zrobiona przeze mnie już bardzo dokładnie, bo tutaj byłam i w klubie i rozmowy. No jakby taka idealna, pełna. Analogicznie

0: została wydana i mama mówiła, że jej podpowiadałeś, tłumaczyłeś jej różnego rodzaju rzeczy związane z techniką gry na przykład. No pewnie im dalej w las, tym mama była lepsza, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne, ale czy ty dalej czuwałeś trochę nad tym, co w tej książce będzie, w tych książkach?
1: Czuwałem i czuwam i dalej nieskromnie powiem, że wiedzę techniczną.
2: A nie,
1: powiedzmy,
2: to kosmos.
1: Oprócz tego, jak piłkarze znaleźli się tam, gdzie są, pod kątem rodziny i wychowania, to tutaj mama znak większości, ale wszystko inne to ja wiem.
0: Za chwileczkę porozmawiamy o tej wspólnie przez was napisanej książce, czyli najnowszej, Wielka Księga Piłkarskich Łamigłówek, ale do tych biografii oczywiście jeszcze też wrócimy. Jeśli nasi słuchacze mają jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy do telefonowania 22 645 2055. Czekamy na wasze telefony.

0: Rodzinny tor przeszkód, sportowy, piłkarski trwa. Gośćmi tej godziny są pani Iweta Żółtowska-Darska i Milo Darski, autorzy książek o piłkarzach. No i wspólnie napisali książkę Wielka Księga Piłkarskich Łamigłówek, o której sobie za chwilę porozmawiamy. Ale dodzwoniła się do nas Marysia. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: Cześć, powiedz mi, czy ty jesteś wielką fanką piłki nożnej?
1: Na razie nie aż taką wielką, ale...
0: Ale coś tam o piłce

0: nożnej wiesz.
1: Tak.
0: A kto wygrał mundial w tym roku?
2: Lamine Yamal, zgadza się.
0: Bardzo dobrze. A grał w jakiej drużynie? Jakie państwo wygrało?
1: Hiszpania.
0: Bardzo dobrze. Bardzo to był dramatyczny mecz. Późno w nocy, więc być może go nie oglądałaś, ale rzeczywiście wygrała Hiszpania, a na drugim miejscu była Argentyna. Marysiu, czy ty zadzwoniłaś z jakimiś pytaniami do naszych gości?
1: Tak.
0: No to słuchamy. Możesz zadawać.
2: Dawaj, Marysia.
1: Ile Ronaldo zdobył już złotych piłek?
3: Ile Ronaldo zdobył złotych piłek? Niestety 5.
0: Dlaczego niestety?
3: Bo ja bym mu dał jeszcze 6 za 2018 rok, ale można też się kłócić, czy kilka lat wcześniej on powinien dostać, więc załóżmy, że to 5 jest adekwatne. Choć uważam, że jest to na pewno dużo mniej niż powinien. Messi ma dużo więcej niż powinien mieć i powinien mieć tyle samo.
0: Marysiu, a czy ty znałaś odpowiedź? I to jest rodzaj takiego sprawdzenia, czy Milo na pewno jest takim kibicem, który zna takie fakty? Czy nie znałaś tej odpowiedzi? Halo, halo, Marysiu?
1: Nie słyszałam.
0: Tak myślałaś, no właśnie, czyli wszystko się zgadza. A masz jakiegoś swojego ulubionego piłkarza, o którym chciałabyś na przykład przeczytać książkę i dowiedzieć się, jak to się stało, że on został...
1: Ronaldo!
0: O Ronaldo książka oczywiście jest. Wielka księga piłkarskich łamigłówek jest już twoja, a powiem ci, Marysiu, że to jest taka książka, w której oczywiście można sobie rozwiązywać łamigłówki, ale to jest też taki, można powiedzieć, rodzaj takiej mini encyklopedii.
2: Taki był cel, dokładnie. Ma dużo ciekawostek takich w pigułce, ale opowiedzianych w taki sposób książkowy, bym powiedziała.
0: Milo, ja cały czas twoją mamę przedstawiam jako autorkę biografii, ale ty jesteś współautorem tej książki. To jest twoja pierwsza książka.
3: Pierwsza.
0: Widziałeś, jak mama przez lata te książki pisze. Wiedziałeś, od czego zacząć?
3: Powiedzmy, choć podzieliliśmy się tutaj obowiązkami przy tej książce, więc powiedzmy, wszystkie czynności od strony wydawniczej mama dalej kontrolowała. Ja się skupiłem na pisaniu, wybieraniu pomysłów na łamigłówki, które są w środku, ale tak. Mniej więcej wiedziałem, bo już te naście lat jestem obok tego procesu.
0: Obserwujesz, jak to powstaje. Książka jest napisana trochę tak jak piłkarski mecz, czyli ma pierwszą połowę i drugą połowę. Dogrywka jest?
3: Nie ma dogrywki.
2: Odpowiedzi są dogrywką.
0: Odpowiedzi są dogrywką. Ja, jak tę książkę czytałam, wydawało mi się, że jestem taką kibicką, która trochę o piłce nożnej wie i trochę pamięta z historii piłki nożnej, no to się okazało, że pamiętam bardzo niewiele. Bo tutaj są oczywiście najnowsze mecze opisane, najnowsi zawodnicy. Ale też i historyczne. Czy to jest tak, że trzeba dużo przeczytać i dużo wiedzieć, zanim się taką książkę
3: trzeba,
0: zacznie pisać?
3: Aczkolwiek też podeszliśmy w taki sposób, żeby to nie było proste i wręcz żeby było trudne, żeby dzieci, młodzież, czy ktokolwiek, kto to rozwiązuje. Mam też moich znajomych po 20, którzy się świetnie przy tym bawili i nie wiedzieli wielu rzeczy, żeby sprawdzali w odpowiedziach i się właśnie dowiadywali. To nie jest na zasadzie przelecę w 10 minut i gotowe, tylko faktycznie, żeby coś się z tego dowiedzieć więcej. Plus idealny dla rodzin jest jeden quiz o Polsce, który zahacza o pytania sprzed kilkudziesięciu lat i w poleceniu jest napisane, jeśli nie wiesz, weź tatę, wujka, dziadka i rozwiążcie razem.
0: Piłka nożna to gra drużynowa i rozwiązywanie takich łamigłówek piłkarskich to również może być drużynowa zabawa.
2: Tak jak dzisiejsza pierwsza połowa naszej audycji,
0: jak
2: pani audycji.
0: Rodzinny to przeszkód. Pani Iwet, pierwszy raz pisała pani książkę z synem.
2: Tak.
0: To jest wyzwanie?
2: To jest przede wszystkim przeżycie i wielka duma, bo i tak jak zadała pani pytanie, co bym przewidziała te 14 lat temu, no to powiedzmy, że sukces miałam wpisany w marzenia, więc on jakby był tym spełnieniem marzeń. O tyle książka

0: książki z własnym synem, nie przewidziałabym,
1: że powstanie.
0: Tak, tak, tak. I dla mnie to było wielkie przeżycie, takie już bardzo moje i o tym nie ma, jakby na kratach książki nie będzie. Milo to wie, natomiast oprócz oczywiście pomocy i współpracy, która, no jak to współpraca, raz lepiej, raz gorzej, typu tam ciśnienie, bo idzie termin, więc trzeba kończyć, ale pisało mi się z Milem świetnie. Mam nadzieję, że Milowi ze mną też, więc mogę powiedzieć, że nam się pisało świetnie. To rzeczywiście wielka przyjemność była. Natomiast wzruszające jest to, że no ja pamiętam tego małego Mila, ja wszystko pamiętam i teraz jest taki mężczyzna i nazwisko na okładce i wspólnie razem, to jest niesamowite. I wspólny sukces, bo mogę się, od razu się pochwalimy, że książka już kilka dni później, a tydzień po wejściu na rynek, a weszła 1 lipca, jest już na topce, a w tej chwili jest numer 1 w kategorii dzieci 9-12.
1: No to gratuluję.
0: Także to jest taki naprawdę magiczny sukces.
1: Quizy dotyczą historii sportu, dotyczą historii, znaczy sportu, futbolu, piłki nożnej, ale one też są podzielone na różne kategorie. Tam są i o stadionach pytania, i o zawodnikach.
2: Są pytania o wszystko i nawet są pytania nie do końca zahaczające o futbol bezpośrednio, bo na przykład jest rozpoznawanie kontuzji. Jest narysowany ludzik pozaznaczonymi literkami na różne części ciała i dopasować, jaka kontuzja odpowiada temu punktowi.
0: Tak, to wymieniamy te kontuzje.
2: Nadrywane więzadło, obojczyk złamany, wstrząs mózgu i tam tym podobne. Plus quiz geograficzny, ponieważ każdy piłkarz skądś pochodzi, więc należy też znać, powiedzmy, flagi czy położenie tego państwa na mapie i rozszyfrowanie języku, słowa futbol, w sensie piłka nożna, w różnych językach i obok mapa z zaznaczonymi, gdzie te kraje są na mapie. Więc również, powiedzmy, encyklopedia edukacja.
1: Świetnie, ale to słowo futbol podobnie brzmi w wielu językach, prawda?
2: W większości podobnie, ale są też języki, gdzie brzmi zupełnie inaczej. Po włosku jest calcio.
1: O, więc to nie wiedziałam.
2: Nic blisko.
1: Ale to jest niesamowite, bo w wielu językach brzmi podobnie, tak jak słowo gol.
0: No, ale też nogomet w języku chorwackim Luki Modricia. To też strona 66, jakby pani chciała zobaczyć.
1: Ulubionych piłkarzy i też bardzo tego piłkarza podziwiam. Chciałam wam zadać pytanie, komu kibicowaliście, no ale wiem, że Portugalii.
2: Portugalii, tak. Szczerze powiedziawszy, to był najsmutniejszy dzień ostatniej dekady, jak odpadli. Ewentualnie porównywalny z tym poprzednim mundialem, ale ten już bardziej miał vibe ostatniego, więc.
1: No tak,
2: więc
1: i to jest.
2: Cierpiałem.
1: Tak, to.
2: I cierpiałem jeszcze każdego kolejnego dnia, jak Argentyna szła dalej. To były podwójne męki.
1: A ja przyznam się wam, że bardzo kibicowałam Norwegii, chociaż Portugalii.
0: Oj,
1: też.
0: Tak. No tak,
1: ale Norwegia też zachwyciła też za sposób kibicowania.
0: Tak, tak.
1: Za tę radość.
0: Norwegia jest wielkim wygranym bez wygranej, tak można powiedzieć. Tak. Tak.
1: Powiedzieliśmy o quizach. Tutaj są też takie zadania rysunkowe. No i są naklejki, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej. Nie ma takiej książki bez naklejek.
2: Nie ma. Naklejki to jest topka. Ja sam obklejam sobie ściany w pokoju. No, jestem, w jakim wieku jestem, także to się nie zmienia.
1: Czy szukając ciekawostek, no bo ta książka też jest złożona z ciekawostek, to nie są tylko, to są oczywiście quizy, ale jak się rozwiązuje te quizy, to wielu rzeczy można się dowiedzieć. Czy szukając ciekawostek, mimo tego, że się interesujesz sportem i piłką nożną, coś cię zaskoczyło?
2: No i zdecydowanie, na pewno. Wielu rzeczy nie wiedziałem, to musiałem dopiero odszukać, odnaleźć.
1: Na przykład?
2: Na przykład jest quiz o Ronaldinho i o jego pamiętnym występie. Nie pamiętam już, kurczę, który to był rok.
0: 2002, bo właśnie czułam, że o tym będziesz mówił.
2: On tam strzelił bramkę, dostał czerwoną kartkę, przedryblował. Wszystko się, szczerze mówiąc, zadziało z nim w tym meczu i to było mocne. Nie znałem tej historii. I wszystko w jedną połowę jeszcze, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, i potem nie mógł zagrać w półfinale, ale bo przez tą czerwoną kartkę, bo to był ćwierćfinał, Korea i Japonia, tamten mundial, a potem wystąpił w finale i oni wygrali, Brazylia wygrała, także
2: Rollercoaster, tak, ten mecz to był tak. Rollercoaster.
1: No tak, są też takie mecze, które zaskakują wynikiem. Ja pamiętam mecz, w którym Brazylia przegrała z Niemcami.
2: 7-1.
0: Też o tym piszemy.
1: Dużo.
2: To taki pierwszy mecz mój, który pamiętam z takim pogromem.
1: To było duże zdziwienie. Pamiętam też mecz, którego ty nie możesz pamiętać.

0: pamiętać. Tylko nie pamiętam, czy to były Mistrzostwa Europy, czy, ale chyba Europy, gdzie po faulu Zinedine Zidane zszedł z boiska.
1: Z dyńki, jak wjechał, mówiąc kolokwialnie.
2: Mundial.
0: Tak, mundial. To był mundial.
2: Z Włochami.
0: Z Włochami tak, mecz.
2: Też o tym jest oczywiście w książce.
0: I no, to są takie mecze, do których się wraca przez lata. Ja jako dziecko też kibicowałam. Kibicowałam wtedy, kiedy Polacy grali w Hiszpanii. To był 82 rok. To było bardzo dawno. I też są mecze, które wtedy zapamiętaliśmy. No, słynny mecz, gdzie Zbigniew Boniek strzelił 3 gole. Wiesz, o jakim meczu mówię?
1: Nie będę strzelał, żeby się nie ośmieszyć, ale kojarzę.
2: Ja mogę wszystko powiedzieć, bo jest o tym... ja włożyłam do książki ten mecz. Mamy nawet zdjęcie Zbigniewa Bońka. Mecz przeciwko Belgii. 3 gole. Hat-trick przeciwko Belgii. Słynny.
0: Tak. Tak.
2: Dla rodziców, którzy nas słuchają, jest w naszej książce, ponieważ ja ten mecz pamiętam, jest zdjęcie Zbigniewa Bońka.
0: Rodzice też oczywiście mogą do nas dzwonić. Ja cały czas jestem bardzo ciekawa, jakie będą następne książki. O tym sobie za chwileczkę porozmawiamy. Jeżeli wy macie pomysł jakiś na to, jaka powinna być następna książka, to oczywiście zapraszamy do telefonowania 22 645 2055. Czekamy na wasze telefony.

0: Trwa rodzinny tor przeszkód, już może bez toru przeszkód, za to z fantastycznymi gośćmi. Pani Iwet Żółtowska-Darska i Milo Darski opowiadają mi tu o piłkarskich książkach, którymi są autorami, współautorami. Było już o tych pierwszych książkach, czyli o Messi i o Ronaldo, o tych książkach, od których wszystko się zaczęło. Rozmawialiśmy o wielkiej księdze piłkarskich łamigłówek, ostatniej książce, którą wydaliście wspólnie. Ale musimy porozmawiać o książce, która też w tym roku się ukazała, Yamal. No, Marysia do nas zadzwoniła i powiedziała przed chwilą, kto wygrał mundial.
1: Lamine Yamal.
0: Yamal ma 18 lat. To 19. Jest 19. Młodziutki zawodnik i tak naprawdę ten finał mundialu to był finał między jednym z najmłodszych zawodników i jednym z najstarszych, bo Leo Messi no też właściwie już dobiega końca jego kariera pewnie.
1: Tak, i jeszcze taki niuans, który media podchwyciła, o którym jest cały rozdział w książce i to jest rzecz naprawdę też niesamowita. Lamine Yamal urodził się w Katalonii, jest dzieckiem dwojga emigrantów z Maroka i z Gwinei Równikowej. Jego rodzice byli bardzo biedni, bardzo młodzi, ale to nie o tym chciałam powiedzieć. W każdym razie, kiedy on miał 2 miesiące, wyszli rodzice z nim na spacer pod Barceloną w mieście Mataró, dzielnica Roca Fonda, i toczyła się loteria UNICEF-u. I nagrodą w tej loterii była sesja zdjęciowa z jednym z piłkarzy z Barcelony, bo Barcelona z kolei wydawała
2: z piłkarzami Barcelony.
1: Kalendarz UNICEF Barcelona, 12 plansz, jedna plansza, jeden piłkarz. I rodzice małego Lamine Yamala wylosowali właśnie kupon, który był tą nagrodą. I 2 miesiące później mama w grudniu 2008 roku pojechała na sesję i z kim mały Lamine Yamal miał zdjęcie? Z Leo Messim. 19-letnim Leo Messi.
2: Mógł trafić na każdego innego z Barcelony.
0: To jest nieprawdopodobne.
1: Było 12 piłkarzy, nawet więcej, bo tam na niektórych zdjęciach było po dwóch. Trafił na słynne zdjęcie z Wanienką. O tym jest cały rozdział, więc tutaj nie będę spoilerowała, ponieważ tam to wcale nie było łatwe zdjęcie. Leo Messi był całkowicie wycofany, prawie że chciał uciekać, jak zobaczył takiego maluszka, nie wiedział, jak się zachować. Jest bohaterem, jest tej sesji, była mama, była Wanienka i gumowa kaczuszka, tak mogę powiedzieć.
0: To jest niesamowita historia i ten...
1: Oni się spotykają.
0: Tak,
1: po tych...
0: ten mundial jest taką klamrą.
2: On go namaszczył wtedy.
0: Tak, tak. Wykąpany przez fantastycznego piłkarza. Sam stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Tak naprawdę dopiero zaczyna swoją karierę.
2: Zaczyna. Wchodzi w buty praktycznie Messiego w Barcelonie, bo ta sama pozycja, ten sam numer, ta sama noga. Bardzo podobnie grają.
0: Nieprawdopodobnie. I ciekawe jest też to, czy rodzice, no bo tak naprawdę na początku każdej kariery stoją rodzice, którzy na przykład...
1: Wyłącznie rodzice
0: proponują taki rodzaj sportu, bo mogli mu zaproponować tenis na przykład. Czy oni to spotkanie, kiedy on miał parę miesięcy, zaważyło na tym, że zaprowadzili tego małego synka właśnie na trening piłki nożnej.
1: Co ciekawsze, tata Lamina jest fanem Realu do dzisiaj. Był, to znaczy wtedy był w ogóle bardzo twardym fanem Realu, takim w ogóle ta Barcelona, to nie był chyba jakiś najlepsza nagroda, jaka się mogła zdarzyć. Natomiast po czasie się okazało, że jest medialnym fenomenem.
0: A teraz mi się przypomina, jak zdobyli mistrzostwo, jak zdobyli puchar, że na boisku pojawił się braciszek. Mały.
2: Ten brat to też jest agent mocny.
0: Kto wie, czy o nim też nie usłyszymy. A dlaczego mówisz agent?
2: No jest zakręcony taki wariacik mały.
0: To
2: śmieszny jest.
0: To należy mu teraz
1: uwielbiają,
0: robić...
1: tak by to jest tak, jakby maskotka. Nie ma Lamina bez brata małego Kane'a.
0: Bardzo, bardzo taka też niesamowita jest ta więź między nimi. Dużo starszy brat.
1: To jest przyrodni brat, ale tak, jest totalnie zakręcony. Dobrze Milo to ujął.
0: W książce dowiemy się o tym, jaka była droga Yamala do sukcesu, ale też o tych miejscach, w których on się wychowywał, urodził.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że rodzice się znaleźli w Hiszpanii?
1: Tak, dowiadujemy się, bo tutaj jest bardzo też ważna postać rodziny Lamina, to jest babcia Fatima. Ja mogę powiedzieć jeszcze, że nie tak dawno, dokumentując nową książkę, o której na pewno będziemy jeszcze dzisiaj mówić, o tym razem o piłkarce, ale piłkarce Barcelony, my z Milem byliśmy na meczu tejże piłkarki, o której zaraz powiemy, ale też skoczyliśmy do tej Rocafondy i myśmy te wszystkie

0: miejsca, które są w książce opisane, a które ja wcześniej jakby zgooglowałam po GPS-ie, doszłam i tak dalej, obejrzeli i poznaliśmy rodzonego z kolei wujka Lamina Jamala, czyli brata taty. Byliśmy pod domem, gdzie mieszka właśnie babcia Fatima, bo babcia i jej syn starszy mieszkają dalej w Rokafondzie, więc ta historia będzie miała dalszy ciąg. Jeśli będą nowe wydania, to ja na pewno o tym będę pisała. Natomiast tak, piszę o tym, to była babcia i to była przeprawa, bo to było Maroko. Prom do Maroka, opieka nad starszymi seniorami w Hiszpanii, ogromna bieda i tam właśnie sprowadzenie synów, bo babcia Lamina wyjechała do Hiszpanii i dopiero po czasie sprowadziła najpierw starszego syna, potem młodszego syna, czyli tatę Lamina i bardzo tęskniła. Także to jest taka wzruszająca i historia, i też myślę rozdział w książce, bo pokazuje takie wątki właśnie rodzinne, takie wielopokoleniowe.
1: To jest niesamowite w tych książkach i już o tym mówiłyśmy, dzisiaj mówiliśmy ja to wielokrotnie podkreślam, że droga tych piłkarzy do sukcesu to nie jest tak, że się przychodzi na pierwszy mecz, zaczyna się grać i już wiadomo, że to będzie świetny zawodnik i tylko teraz chodzi o to, żeby się dobrze wyszkolić.
0: Nigdy.
1: Bardzo często tam jest naprawdę po drodze dużo problemów i te problemy być może też powodują to, że oni są tacy wytrzymali, że oni tak bardzo chcą i że ten talent poparty oczywiście ciężką pracą też ma szansę rozkwitnąć.
0: Rozkwitnąć, dokładnie.
1: Że jak nam jest trochę ciężej czasami, to potem też doceniamy te sukcesy.
0: Tak jest, natomiast ja jako mama kiedyś małego piłkarza, bo dzisiaj nie jest mi zawodowym piłkarzem, natomiast ja wybitnie utożsamiam się z tymi fragmentami w książkach, gdzie rodzice, najczęściej mamy, wożą dzieci, synów na, dzisiaj coraz częściej dziewczynki, na treningi, bo akurat my mieliśmy przywilej Warszawy, dużego miasta, klub nie był tak daleko, natomiast to jest w książce o Viniciusu. Zresztą w książce o Laminie jest dokładnie to samo, bo droga, kiedy się ci chłopcy dostają już do wymarzonego klubu, a takim klubem na przykład była właśnie Barcelona dla Lamina, to najczęściej ten ośrodek treningowy jest daleko, bo to jest jeden na całą Hiszpanię, jeden na cały region podbarceloński. I tata woził, tak się dużo mówi, nie zawsze dobrze o tacie, bo tata nie pracował, jakby też ta praca się go nie trzymała, można tak powiedzieć. Natomiast też są pewne plusy, ponieważ dzięki temu, a bardzo kochał syna i bardzo chciał mu pomóc rzeczywiście, to każdego dnia, kiedy Lamin się dostał do ośrodka treningowego Barcelony, to była jazda w jedną stronę 1,5 godziny, w drugą 1,5 godziny. My tę trasę przejechaliśmy z Milem pociągiem i autobusem. Więc mogę powiedzieć, że to jest fajnie, jak jest lato i widać morze za oknem pociągu, ale nie zawsze jest lato, czasem jest zima i w Hiszpanii ta zima też bywa dla Hiszpanów ciężka. A jeszcze gorzej miał Vinicius w Brazylii, który się dostał, który mieszkał w prawdziwej Rio de Janeiro. To pięknie brzmi, Rio de Janeiro, jeden klub, przecież cóż może być piękniejszego. Tylko Rio ma kilkanaście milionów mieszkańców i droga z jednego końca Rio na drugi, ze wschodu na zachód, to były 2 godziny autobusem i to było 3 autobusami, w tym promem, który wiózł ten autobus. I mama jeszcze musi czekać i tak samo tata Lamina czekał godzinę, dwie na czas treningu. To jest jakby 5 godzin dziennie. To też warto sobie uświadomić, jakby fajnie, jak nawet dzieci powiedzą o tym rodzicom, bo wtedy rodzice poczują, że nie są w tym jedyni, że taka właśnie była ta droga.
1: A oprócz tego ci młodzi zawodnicy chodzą do szkoły, mają swoje obowiązki i nikt ich z tej szkoły nie zwalnia. Oni muszą normalnie się uczyć, muszą kończyć szkołę.
0: Oni tam się tak nie przemęczają, też o tym jest w książkach.
1: Jak już mają sukcesy, to też można tam troszkę oko przymknąć.
0: To oko jest przymykane, poza tym taki Lamin to był w internacie Barcelony, więc tam to w ogóle była szkoła z takim tokiem nauczania jakby dla sportowców, ale nie ujmując, musieli zdawać. To jest słynna sprawa, że Lamin, będąc na Euro w 2024 roku, jeszcze zdawał zdalnie egzaminy, miał podręczniki.
1: Jak słucham opowieści o tych książkach, to wtedy, kiedy one powstają, to bardzo często wiążą się z wycieczkami waszymi do tych miejsc. Wy oglądacie, nie wszędzie można dojechać, nie zawsze da się porozmawiać z kimś z rodziny, ale jednak...
0: Ameryka Południowa była poza zasięgiem, ale te europejskie kierunki, a już na pewno polskie, to nam się udawało.
1: poznajecie te miejsca. Ale dla kogoś, kto czyta,

0: to może być też rodzaj przewodnika po tych miejscach.
1: Tym bardziej, że mamy mapki w książkach.
0: Więc jeżeli ktoś jest takim prawdziwym fanem danego piłkarza, no to może wziąć książkę pod pachę, ruszyć, czytać i zwiedzać i oglądać to wszystko.
1: Mam nadzieję. Mam nadzieję.

0: Trwa rodzinny tor przeszkód i rozmowy o piłkarzach i biografiach piłkarzy. Moimi gośćmi są Iwet Żółtowska-Darska i Milo Darski, ale dodzwonił się do nas Staś. Witamy cię, Stasiu. Halo, halo. Halo, halo. Słyszysz nas?
1: Tak.
0: Stasiu, powiedz mi, ile ty masz lat?
1: 6.
0: A jesteś, już grasz w piłkę, czy kibicujesz piłkarzom?
1: Gram w piłkę.
0: Fantastycznie.
2: Gratulacje, Stasiu.
0: Na jakiej pozycji grasz?
1: Jeszcze nie mam pozycji.
0: A, bo to są początki. A powiedz mi, Stasiu, musisz dojeżdżać na treningi tak daleko, jak bohaterowie książki, o których pisze pani Iwet Żółtowska-Darska?
1: Nie.
0: Na szczęście masz
3: fajnie.
0: To całe szczęście. A Stasiu, chciałbyś w przyszłości grać jak kto? Jaki zawodnik?
1: Jak Erling Haaland.
2: O, cudnie.
0: Masz teraz okazję dopytać się jakichś szczegółów, jeżeli chodzi o tego piłkarza.
1: No, ale chcę inne pytanie zadać.
0: Ale to proszę bardzo, proszę bardzo, ja niczego nie sugeruję.
2: To słuchamy.
1: Czy jest jeszcze jakiś piłkarz, o którym byście chcieli napisać książkę?

0: Stasiu, jest tylu tych piłkarzy, żebym tutaj do jutra mogła wymieniać, ale mam swoją czołówkę. Ale też jestem ciekawa, czy jest piłkarz, o którym ty byś chciał przeczytać.
1: Nie, ale chciałbym przeczytać o Lechu Poznań.
0: Chciałbyś o Lechu Poznań przeczytać, a czy jesteś z Poznania?
1: Tak.
0: I kibicujesz Lechowi Poznań. No, to ja myślę, że tę okazję do przeczytania o Lechu Poznań możesz mieć.
2: Czyżbyś myślała o łamigłówkach?
0: Tak jest, mamy w planie.
2: Tak, jechaliśmy niedawno samochodem i mama wpadła na pomysł, żeby zrobić łamigłówki o ekstraklasie, tak? To był twój pomysł?
0: Tak.
2: Więc tam pewnie byłyby segmenty.
0: A Lech Poznań to taka dość kultowa czołówka, więc wtedy na pewno będzie dużo o Lechu Poznań.
3: O, to świetny jest pomysł, dlatego że rzeczywiście wy piszecie o konkretnych piłkarzach, ale przecież są kluby, są drużyny.
2: Można się złapać wszystkiego.
3: Tutaj też jest mnóstwo historii i współczesnych, ale też historii piłki nożnej zamkniętej w historiach tych klubów.
0: A przeczytałbyś w łamigłówkach, związałbyś łamigłówkę o Lechu Poznań?
1: Jakbym dał radę, to tak.
3: No, oczywiście. A może zaskoczysz jakimś pytaniem dotyczącym Lecha Poznań moich gości?
0: Ojej.
2: Albo jakąś ciekawostką.
3: Albo ciekawostką.
0: Właśnie ciekawostką do tych łamigłówek jak dasz, to będziemy pamiętać. Będzie, wiesz, dla ciebie specjalnie.
3: Ktoś tam...
1: Ile razy Lech był mistrzem?
2: Ja nie mam pojęcia.
0: No też u mnie będzie ciężko.
3: To oczywiście jest wszystko do sprawdzenia.
0: Zaraz, a fani Lecha Poznań znienawidzą.
1: 10!
2: Chciałem 11 strzelać.
0: Ja chciałem 9, tak blisko.
3: To gratulujemy Lechowi, bo to jest chyba, tak mi się wydaje, że to jest dobry wynik, 10 razy być mistrzem.
0: To genialne.
3: A najsłynniejszy piłkarz, który teraz gra w Lechu Poznań?
1: Iszak.
2: Jeszcze raz powtórz.
1: Mikael Iszak.
0: Isza.
2: Okej.
3: No to kto wie, czy
0: no, ale w Lechu Poznań też grał nasz Robert Lewandowski. O Lechu Poznań, Stasiu, nie wiem, czy masz moją
1: książkę. Tak, grał.
0: Grał i to był klub, który był trampoliną dla Roberta, no pomijając oczywiście Znicz Pruszków, bo z Lecha Poznań właśnie do Borussii Dortmund wyfrunął, tak można powiedzieć, więc to już na bank w takim razie o Lechu Poznań będzie. No, masz to jak w banku, kochane.
3: Stasiu, możesz sobie pogratulować, bo po prostu dałeś świetny pomysł na kolejne książki. Gratulujemy.
1: Dziękuję.
3: A ciekawe, czy zgadniesz, bo już to troszeczkę o tym powiedzieliśmy, jaka biografia, jaka opowieść teraz powstaje? I możemy zdradzić, że tym razem nie chodzi o chłopaka, tylko to będzie dziewczyna, piłkarka. Znasz? No.
1: Ewa Pajor?
0: Tak jest!
3: Świetnie, Stasiu, gratuluję. Gratuluję, bo widać, że naprawdę jesteś fantastycznym kibicem i znasz się na piłce nożnej.
1: Tak.
3: Bardzo ci dziękujemy. Wielka Księga Piłkarskich Łamigłówek, jeszcze nie o klubach piłkarskich, wędruje do ciebie.
0: Tak, z dedykacją imienną będzie dla Stasia.
1: Także. Dziękuję.
3: To my ci bardzo dziękujemy. No, porozmawiajmy o tej Ewie Pajor.
0: Dobrze.
3: Nasza najlepsza piłkarka.
0: Nasza najlepsza i według mnie w tej chwili top 3, jak nie top 1
2: najlepsza na
0: świecie.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę.
3: Świetnie.
0: Uważam, że Złota Piłka, i nie mówię tego dlatego, że Ewę poznałam, ani dlatego, że piszę o niej książkę, ani dlatego, że ma za sobą świetny sezon, tylko mówię to szczerze, Złota Piłka, ja bym Ewie już od zeszłego roku przyznawała Złotą Piłkę, w tym roku też. Ma wielką konkurentkę, jaką jest Aleksia Putellas, kapitanka FC Barcelony. Odeszła Aleksia do Chelsea, więc jest moja cicha nadzieja, że może dzięki temu Ewa będzie miała tak zwane oczyszczone pole do Złotej Piłki. Natomiast to w tym roku, to w ogóle i w zeszłym roku Ewa wymiata. To jest top światowy. Światowy to jest mało powiedziane. To jest top 3, top 1.
3: 6-7 lat temu, może nawet trochę więcej, też miałam okazję z nią rozmawiać, ale powiem szczerze, w tych przepastnych archiwach Polskiego Radia jest ten dźwięk, ale go nie znalazłam na dzisiaj. Mm-hmm. Ale ona jeszcze wtedy nie grała w Barcelonie.
0: Grała w Wolfsburgu, a wcześniej w Medyku Konin. Ja

0: Ewy już mam na celowniku od lat 6, 21 roku. Napisałam o niej opowiadanie, bo jeszcze oprócz książek o piłkarzach mam na koncie książkę o 40 polskich Polakach, Polkach i Polakach i ich historia. To były takie 8-stronicowe opowiadania. I od tego czasu Ewę monitoruję i po prostu patrzę na tę karierę. Wiedziałam, że napiszę pewnego dnia książkę. Ewa i management Ewy się zgodzili, więc książka powstaje z absolutną pomocą głównej bohaterki. Jestem po wizycie 2 tygodnie temu w jej rodzinnych stronach, poznaniu całej rodziny, mieszkowaniu w szkole podstawowej, rozmowach z ludźmi, którzy ją znają z tamtych czasów. Rozmawiam z Ewą również i rodzicami, i jej siostrami. No i nie jest to łatwa książka, bo nie ma jakby... Wszystkie materiały ja zdobywam i fotografie też będą moje i naprawdę jeżdżę w takie zakamarki, że głowa mała. Natomiast jak ta książka powstanie, to jest taka mocna historia, bo to jest nie tylko historia girl power, nie tylko dziewczyny, ale to jest historia jak... nie utraciła kontaktu z własnymi korzeniami, jak kocha wracać do domu, a domem jest gospodarstwo rolne pod Uniejowem, wieś Pęgów. Naprawdę jest tutaj w historii wszystko. No i jest kobieta.
1: Właśnie o to chciałam zapytać.
0: I są chłopcy, którzy o tę książkę mnie pytają i jestem bardzo mile zaskoczona, bo mam konta w mediach społecznościowych i miałam obawy, czy to nie będzie książka jakby tylko dla dziewczynek. Natomiast jest ogromne zainteresowanie, także mamy Polkę, no po prostu na topie.
1: Ja tak myślę, że chłopakom w tym sporcie jest łatwiej. Teraz może jest tak, że no już wiemy o Ewie, już Ewa przetarła pewne szlaki, już może troszkę łatwiej dziewczynom jest tę dyscyplinę sportu uprawiać, ale wtedy, kiedy Ewa zaczynała, to wcale takie proste nie było.
2: No nie było. Ja pamiętam, jak grałem sam w piłkę, to był jeden rocznik dziewczęcy obok kilkunastu chłopięcych, więc sam średnio nawet pamiętam dziewczynę i piłkę nożną. No, były jakieś dziewczyny, ale to nie była na pewno siła napędowa tego klubu. A dzisiaj podejrzewam, już jest dużo więcej.
0: Ja mogę opowiedzieć historię, bo to jest właśnie ta historia, gdzie spotkałam się z, będąc w szkole podstawowej Ewy i rozmawiając, spotkałam pana. On akurat remontował szkołę i powiedział mi, że jego brat młodszy grał z Ewą. Ewa była rok młodsza, bo jakby Ewa zawsze była w roczniku starszym, no i była jedyną dziewczyną. No i powiedział mi, tak, ja pamiętam, mój brat wrócił taki zapłakany, jak miał 10 lat, że ich wykreślono z zawodów. Ja mówię, jak? On mówi, tak, bo wykryli, że mają dziewczynę w grupie i skasowali, on odpadł, w ogóle nawet nie dali im szansy.
1: Ale to
0: czyli jakby ja byłam zbulwersowana. Dlatego jestem przekonana, że książka będzie no, mocna, bo to są takie historie. I dziewczyny, jakby umiałam sobie wyobrazić tę ekipę, bo z jednej strony na pewno mała Ewa odczuwała smutek, że była powodem jakby eliminacji. Musiała być drużyna, która się utożsamiała i nie chciałaby z niej grać. Ewa była najlepszym zawodnikiem tej drużyny, ale do tego stopnia. Tak kiedyś to wyglądało, a to nie było dawno, to było kilkanaście lat temu.
1: Tylko teraz się zastanawiam, bo wydaje mi się, że jest tak dużo grających, chcących grać w piłkę nożną dziewcząt, że z dziewcząt tworzy się osobne drużyny. Nie miesza się
0: tak,
1: chyba.
0: Tak, teraz już są drużyny dziewczęce w klubach, tak? I... To jest duża zmiana. Jak ja zaczynałam pisać, a Milo był właśnie w wieku grania w klubie, to dziewczyny były tymi rodzynkami w zespołach.
1: No tak. To jest sport, który jest kontuzyjny, który wymaga bardzo dużo też siły, no ale to nie znaczy, że dziewczyny nie mogą się w nim odnaleźć.
2: Nie, i one wręcz mają mega ciąg do tej rywalizacji. Jak oglądaliśmy mecz kobiet w Barcelonie, Ligę Mistrzyń w zasadzie, Real Barcelona, to ja byłem pod wrażeniem. One nie kalkulują, nie symulują, jak faceci nie kładą się, tylko biegają faktycznie za tą piłką i chcą grać. Ja naprawdę byłem miło zaskoczony i po powrocie wszystkim chłopakom przede wszystkim, którzy złe słowo o kobiecej piłce wypowiedzieli, to ich korektowałem, mówiąc kulturalnie, i wybijałem to z głowy, bo naprawdę babki dawały radę i nie chodzi tylko o werwę do samej gry, ale i poziom to było... to było coś i to jeszcze tylko będzie lepsze. To się rozwija coraz bardziej. Topowe ligi i topowe kluby w Europie są naprawdę na wysokim poziomie i to jest kwestia czasu, aż to dojdzie też do nas, bo mówimy na razie o Zachodzie. Hiszpania, Anglia, to tam jest najwyższy poziom u kobiet, ale

0: To przyjdzie na to czas i u nas.
1: My tych Polek grających dobrze mamy więcej, oprócz tak. Ewy Pajor. Tylko nie wiem, czy one grają w jednym klubie.
2: Tak? I nie, są porozrzucane. Jest Polka w PSR, jest też w lidze angielskiej. No z reprezentacją jeszcze jest, to są pierwsze kroki, że tak powiem, na wielkich turniejach, czy bardziej eliminacje. Natomiast tego nie zatrzymamy. Tak jak nie zatrzymamy sztucznej inteligencji, tak i rozwoju futbolu kobiecego nie zatrzymamy. A ja się w pełni zgadzam z tym, co Milo powiedział. I jest mi mega miło, że mówi to mężczyzna.
1: Tak jak nie zatrzymamy, wydaje mi się, was w tworzeniu kolejnych książek, bo teraz powstaje książka o Ewie Pajor. Już macie pomysł na drugą część wielkiej księgi piłkarskich łamigłówek, być może o klubach i o ekstraklasie.
0: To już jest klepnięte wręcz.
1: A, czyli już...
0: Jesień, zima planujemy wydać o klubach. Nie, jeszcze nie o ekstraklasie, to jest...
2: To jest pomysł Stasia.
0: To jest pomysł Stasia i on jeszcze musi troszeczkę poleżeć...
2: Poczekaj na swoją kolej, ale nie zapominamy.
0: Kluby są już na pewno w kolejce i bliżej niż dalej.
1: Być może niedługo znowu wpadniecie do Polskiego Radia Dzieciom i być może znowu jakiś słuchacz zadzwoni z kolejnymi pomysłami do waszych książek.
0: Może nawet nie piłkarskimi.
1: Może nawet nie piłkarskimi. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: I za zaproszenie.
1: Dziękuję wam za te wszystkie emocje, które tak fantastycznie opisujecie i te wszystkie wiadomości, do których można wrócić, znaczy poprzez wasze książki. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy, bo ja tutaj chciałam powiedzieć, była pani pierwszym i Polskie Radio Dzieciom było pierwszym moim wywiadem te 14 lat temu.
0: I moim chyba
2: i
0: też.
2: I Mila wywiadem też.
1: Ach, bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Agnieszka.
2: Dziękujemy słuchaczom.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć o

0: opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.

Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 12:00. Witam w sobotnie południe, a to audycja Lato z alfabetem orkiestry. Jest lato, są wakacje i orkiestra też za chwilę będzie, także wszystko się zgadza. Marta Kawalec, Magda Żelazowska, zapraszamy na spotkanie z dźwiękami, które mam nadzieję, że poruszą Was i sprawią, że będziecie chciały same wziąć do ręki jakieś instrumenty. No to cóż, ruszamy w takim razie.

No właśnie, to piosenka, która miała nas trochę zachęcić do tego, abyśmy zaczęli bawić się właśnie dźwiękami. A co trzeba zrobić, żeby pobawić się dźwiękami? No właśnie, otworzyć nasze uszy i posłuchać tego, co się wokół nas dzieje. Bo może za oknem przejeżdża właśnie samochód, a może ktoś idzie w pantoflach po chodniku, a może słyszycie ptaki, może kapanie wody, szum drzew, a może jedziecie samochodem i słyszycie dźwięk silnika. To wszystko może być muzyka, bo muzyka właśnie zaczyna się od tego, jak zaczniemy łapać pierwsze dźwięki. Zaczyna się od słuchania tych dźwięków, od tego, że zauważamy, że jeden dźwięk jest wysoki, a drugi niski. Jeden krótki, drugi długi. Jeden brzmi miękko, drugi ostro, jeden cicho, a drugi jest tak głośny, że aż musimy zatkać uszy. Spróbujcie zrobić taką własną orkiestrę bez żadnego instrumentu. Na przykład klaśnięcie albo pstryknięcie palcami, a może tu stukanie palcem o stół, szelest kartki i nagle okazuje się, że zwyczajne przedmioty potrafią utworzyć nam rytm. A może macie w domu jakiś przedmiot, który brzmi zupełnie niezwykle, na przykład garnek, ale taki garnek blaszany, w którego możemy uderzać na przykład drewnianą łyżką. A może jakieś pudełko, papierowa torba, plastikowa butelka. No pamiętajcie tylko, że muzyczny instrument to nie wszystko, co można uderzyć, bo najpierw sprawdzamy, czy przedmiot jest bezpieczny, czy rodzice pozwalają nam na taki koncert, a jeśli naprawdę gracie na instrumencie, to już teraz możecie do nas zadzwonić i pochwalić się, na jakim instrumencie potraficie grać, co potraficie na nim zagrać, no i jak wygląda wasza muzyczna kariera, jak długo trwa.

Czy widzicie się jako właśnie instrumentalista, jako muzyk, na przykład w orkiestrze, albo może solista? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Czekamy na wasze telefony i na wasze historie związane z dźwiękami.

0: Lato z alfabetem orkiestry i już teraz jest przy telefonie Łucja. Dzień dobry, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, skąd dzwonisz?
1: Z drogi.
0: Z drogi? Jedziesz na wakacje?
1: Nie, jadę do dziadka na urodziny.
0: O, czyli dziadek ma urodziny.
1: Tak.
0: Pięknie. Może będzie okazja zaśpiewać mu 100 lat. To też jest bardzo miłe, kiedy możemy zaśpiewać coś dziadkom, tak? Czyli będzie jakiś chór rodzinny?
1: Możliwe.
0: Możliwe. A ty będziesz może grała na jakimś instrumencie?
1: Grać nie będę, bo mam u siebie pianino, ale gram.
0: No tak, pianina się w sumie do dziadka nie da zabrać, bo to by było dosyć trudne. Ale rozumiem, że pianino jest na co dzień twoim instrumentem do gry, tak?
1: Tak.
0: No i jak ci idzie? Jak długo już trenujesz na tym pianinie grę?
1: Zaczęłam od września i w sumie jestem bardzo sprzyjaciółkowa. Teraz utwór, który głównie ciągle gram, to Piraci z Karaibów.
0: O, czyli takie nowoczesne utwory też grasz, nie tylko tę klasykę. Mhm. A co wolisz grać? Właśnie takie klasyczne utwory skomponowane przez najpoważniejszych kompozytorów, czy właśnie takie nowoczesne do muzyki filmowej na przykład?
1: To trochę zależy, bo często jak jestem w domu, gram totalnie różne utwory, a głównie na różnych koncertach. Byłam już na, o ile się nie mylę, na trzech albo dwóch koncertach, no to gram bardziej taką klasykę.
0: Rozumiem, czyli to też pewnie zależy aż od twojego nastroju, tak? Jeżeli jesteś w lepszym humorze, to grasz pewnie weselsze jakieś utwory, może jakieś bardziej współczesne, nowoczesne, a jeżeli jesteś w takiej fazie twórczej, no to może właśnie takie, które powinny być teraz zadane do wykonania, tak?
1: No tak, dokładnie. W ogóle teraz mieliśmy, no jeszcze na początku czerwca, mieliśmy w szkole taki Mam Talent, Eurowizję szkolną, na którą wymyśliłam swój własny utwór.
0: O, czyli to była własna kompozycja, fantastycznie. I jaki to był utwór? Jakiś wolniejszy, czy może szybki?
1: Nie, taki bardzo szybki.
0: Szybki, czyli trudniejszy do zagrania.
1: No tak, na dwie ręce, kilka klawiszy naraz.
0: No to muszę powiedzieć, że po roku to naprawdę duże postępy zrobiłaś, skoro już potrafisz nawet komponować, nie tylko grać.
1: No, tak.
0: To musisz być z siebie dumna chyba.
1: No, to prawda.
0: No to ważne, żeby właśnie też podkreślać swoje zasługi, prawda? Bo wiadomo, że każdy nas pochwali, ale nigdy tak jak my sami siebie, prawda?
1: No.
0: No właśnie, trzeba doceniać siebie i też trzeba widzieć te wszystkie etapy, które przechodzimy, bo wtedy jest nam dużo łatwiej przeskoczyć przez kolejny poziom i wtedy wejść wyżej. A jakie masz plany w takim razie na nowy rok szkolny? Czy już będziesz wtedy komponowała takie dłuższe utwory i może jakieś koncertowe wersje?
1: Wydaje mi się, że tak. W sumie chcę zacząć na skrzypcach, ale to może trochę w późniejszym czasie.
0: No tak, no i to by było trudne, żeby grać jednocześnie na pianinie i na skrzypcach. Będziesz mogła to robić albo jedno, albo drugie.
1: Tak.
0: Trochę szkoda, bo gdybyś na przykład wybrała może harmonijkę na przykład ustną i wtedy jedną ręką na harmonijce, a drugą na fortepianie czy na pianinie i mogłoby się udać.
1: No, jakoś by się może udało.
0: No, ale to już jest rzeczywiście dosyć skomplikowane. Fantastycznie, Łucja, czyli rozumiem, że cały czas w wakacje grasz na swoim instrumencie, nie robisz sobie przerwy.
1: No, jak nie jestem za granicą, albo na obozie, to tak.
0: No wiadomo, no na obóz ani za granicą nie da się spakować pianina, ale w domu rozumiem, że cały czas grasz i to jest chyba prawdziwa pasja, kiedy nawet w wakacje sięgamy do tych naszych instrumentów i możemy je użyć i fantastycznie grać na nich.
1: No tak.
0: No to bardzo się cieszę w takim razie. Życzę ci kolejnych etapów, żeby jak najwięcej można się było nauczyć. No i oczywiście występów przed dużą publicznością. Pewnie to jest twoim marzeniem w przyszłości, żeby występować przed dużą publicznością z jakimiś utworami.
1: No, marzenie? Nie powiedziałabym tak.

Wyobraźliście sobie takie miasto z czekolady, no to byłby dopiero, to by była historia, gdybyśmy takie miasto mogli odwiedzić. A tymczasem wracamy do naszej audycji.

0: ale chciałabym przez jakiś etap mojego życia, ale mam też, jakby chodzę na harcerstwo i na akrobatykę.
1: Ojej.
0: I to są też rzeczy, na które jakby chciałabym, aby trochę moja przyszłość też z nimi powiązała.
1: Czyli kim byś chciała być w przyszłości w takim razie?
0: Właśnie, trudno mi powiedzieć, bo na pewno chciałabym zejść tak na harcerstwo.
1: No to bardziej pasja,
0: może
1: prawda?
0: Może bym spróbowała właśnie jeszcze grać i z akrobatyką coś też powiązanego.
1: Ojej, no ale rozumiem, że dużo wokół muzyki, no i harcerstwo jako taka pasja, tutaj można to zawsze robić po godzinach, no na pewno znajdziesz coś ciekawego, bo kiedy już masz przed sobą takie plany, to coś tam się zawsze wykrystalizuje w przyszłości. Łucjo, bardzo się cieszę w takim razie, że do nas zadzwoniłaś, podzieliłaś się swoimi pasjami i zainteresowaniami, bo właśnie od tego jest nasza audycja Lato z Alfabetem Orkiestry. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić na koniec?
0: Tak, rodziców, rodzeństwo, dwóch dziadków, babcię, kuzynki, kilka wujków, ciocię i dwa aniołki.
1: O, co to za aniołki?
0: No, nieważne.
1: A, rozumiem, dobrze, czyli to jest taka twoja słodka tajemnica, czyli pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś z dziadkiem na czele, bo skoro ma urodziny, to pozdrawiamy go tak serdecznie, dwukrotnie. A już teraz, Łucjo, bardzo ci dziękuję za rozmowę, udanej podróży i udanej imprezy u dziadka. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: No widzicie, tak właśnie wygląda pasja muzyczna u Łucji, a jak to wygląda u was? Możecie jeszcze się pochwalić, zadzwonić do nas, bo przed nami jeszcze 35 minut i pełna godzina naszej audycji, także z pewnością znajdzie się czas na to, aby opowiedzieć o swoich umiejętnościach muzycznych, a może planach, może marzeniach. No to wszystko już wkrótce, 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony. A już teraz nasza zaprzyjaźniona Filharmonia Szczecin nam zaśpiewa piosenkę Tutaj.

0: Trwa lato, lato z alfabetem orkiestry, czyli nasza audycja, która pojawia się w każde sobotnie południe i trwa do godziny 14. W tym czasie możemy rozmawiać o różnych pasjach muzycznych, o instrumentach, no i oczywiście o Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, która jest naszym tutaj głównym punktem programu, bo u nich mamy tutaj świetną bazę instrumentów, muzyków i to właśnie o nich wam też opowiadamy. No to teraz, żebyśmy trochę mogli przedstawić temat naszej dzisiejszej audycji, zaczniemy od zagadki. A zagadka brzmi tak. Nie jest kijem, choć trochę go przypomina. Nie jest pędzlem, choć ma włosy. Nie jest łukiem, choć potrafi być wygięty. Przesuwa się po strunach i dzięki nim instrument może się odezwać. Co to takiego? 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już wkrótce odgadniecie, o jakim przedmiocie rozmawiamy, bo od tego właśnie przedmiotu wynosi nazwa tego właśnie, tej grupy muzycznej, muzycznych instrumentów. Mam nadzieję, że już za chwilę połączymy się z kimś, kto być może używa tego narzędzia, które jest mu bardzo potrzebne, a może po prostu wie, co to jest za instrument. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, Ignasiu.
1: Halo.
0: Jesteś tam, Ignasiu?
1: Dzień dobry, już daję Ignasia, bo tutaj mamy z tej strony.
0: O, witamy mamę.
1: Już daję Ignasia.
0: Dobrze. Halo, halo, słyszymy się?
2: Tak.
0: O, jesteś z nami, Ignasiu, witam cię bardzo serdecznie. Chyba gdzieś z mamą jedziecie.
2: I wracamy do domu, bo byliśmy na obiedzie.
0: Na obiedzie, to wczesny obiad.
2: No.
0: No tak, i co jedliście?
2: Jedliśmy gołąbki.
0: O, gołąbki. Bardzo dobry obiad. Pewnie tobie też smakował?
2: Tak.
0: No dobrze, to już nam trochę narobiłaś smaku tymi gołąbkami. Myślę, że wielu z nas teraz by się skusiło na takiego gołąbka. No ale wróćmy do naszego pytania i do naszej zagadki w naszej audycji. Powiedz, czy ty wiesz, o czym była mowa przed chwilą?
2: Tak.
0: Co to jest?
2: Smyczek.
0: Smyczek, dobrze, dokładnie o to nam chodziło. To jest smyczek, a nazwa grupy instrumentów, jak się nazywa?
2: Skrzypce.
0: No też, tak, skrzypce należą właśnie do tej grupy instrumentów, czyli instrumenty smyczkowe, tak?
2: Tak.
0: Dokładnie, właśnie o to pytamy. A powiedz, czy ty może grałeś kiedyś na jakimś instrumencie?
2: Grałam na keyboardzie.
0: Na keyboardzie. I jak ci szło?
2: Dobrze.
0: Dobrze, a teraz też próbujesz swoich sił, czy na razie zostawiłeś keyboard?
2: Na razie zostawiłam.

0: na razie zostawiłeś. Może będzie jeszcze okazja, żeby wrócić. Ale podobało ci się grać na keyboardzie?
1: Tak.
0: Tak, no może właśnie będzie jakaś szansa, żeby jeszcze spróbować, bo to też zależy trochę od naszego nastroju, pory roku, na przykład zimą pewnie trochę łatwiej do tego keyboardu usiąść niż latem, kiedy jest tyle atrakcji, na przykład obiad z mamą. A powiedz, czy jeszcze jest coś, czym się interesujesz?
1: Nie.
0: Nie. Na razie jesteś człowiekiem wolnym, który szuka pewnie swojej pasji. No to w takim razie bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, Ignasiu. Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś i odpowiedziałeś, bo dzisiaj właśnie opowiemy o instrumentach smyczkowych. Pewnie oprócz skrzypiec znasz jeszcze jakieś inne instrumenty smyczkowe?
1: Tak.
0: Jakie na przykład?
1: Wiolonczela.
0: O, wiolonczela, tak, czyli trochę większe skrzypce, oczywiście. No i o nich też dzisiaj opowiemy. Ignasiu, teraz pora na pozdrowienia. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego Jeska i całe polskie radio dzieciom.
0: Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Przekażemy wszystkim naszym pracownikom. A piesek jak ma na imię?
1: Timmy.
0: O, no to w takim razie już teraz pozdrawiamy również pieska Timiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No właśnie, i teraz Ignaś już nam odpowiedział na pytanie, które przed chwilą zadałam. Porozmawiamy dzisiaj o instrumentach smyczkowych. Smyczek będzie dzisiaj takim naszym przewodnikiem. No ale skoro mamy smyczek, to musimy też mieć coś, po czym będzie mógł się przesuwać, czyli struny. No to poszukamy jeszcze takich instrumentów strunowych, a może wy je znacie, a może gracie jeszcze na jakimś instrumencie, do którego właśnie smyczek jest potrzebny i który ma na przykład właśnie struny. No to cóż, rozpoczynamy nasze poszukiwania instrumentów smyczkowych 22 645 20 55. A już teraz paszteciki dla wszystkich, którzy lubią coś dobrego zjeść, na przykład w południe, albo na lunch, albo na obiad. No to paszteciki już teraz dla was.

0: No to teraz mam nadzieję, że już wszystkim zrobiło się całkiem przyjemnie, bo i piękna muzyka, i wspaniałe paszteciki za nami. A my w lecie z alfabetem orkiestry omawiamy dzisiaj instrumenty smyczkowe. Wiemy już o tym, jak wygląda smyczek, wiemy, że potrzebne są nam struny. No i cała magia polega na tym, kiedy muzyk przesuwa smyczkiem po strunach, struny zaczynają drgać, a te drgania powodują właśnie powstawanie dźwięku, który następnie słyszymy. No i teraz możecie sobie wyobrazić. Macie przed sobą instrument, kilka strun, w ręku smyczek i jednym ruchem możecie sprawić, że instrument zabrzmi cichutko albo głośno. Możecie też zagrać długi dźwięk albo bardzo szybko przechodzić od jednego dźwięku do drugiego i to właśnie smyczek jest tym, co powoduje właśnie, że słyszymy te wszystkie dźwięki. Jest takim narzędziem, który jest bardzo potrzebny, chociaż wielu muzyków posługuje się też na przykład szarpaniem strun, ale to oczywiście brzmi już zupełnie inaczej. No i też ważne jest to, że nie każdy smyczek wygląda dokładnie tak samo. Jeden może być zrobiony inaczej, drugi inaczej i to też jest bardzo istotne. Ale to są oczywiście już takie niuanse, w które na razie nie będziemy wchodzić, bo chciałabym Wam przedstawić pierwszy instrument. Pierwszy dlatego, że jest na literę A. A jak altówka, czyli taka starsza siostra, skrzypiec. Wygląda podobnie jak skrzypce, dlatego czasem można ją pomylić ze skrzypcami, ale jej dźwięk jest trochę niższy, głębszy i trochę cieplejszy. Altówka często pełni w orkiestrze taką rolę muzycznego łącznika, bo znajduje się pomiędzy skrzypcami a wiolonczelami. Jeżeli przyjrzycie się na to, jak orkiestra jest usadzona, to właśnie te altówki są tak po środku mniej więcej i w ten sposób możecie też je poznać, gdzie one są. A już teraz zapraszam na pierwsze spotkanie z tym instrumentem, które oczywiście możecie też poznać szerzej w naszych podcastach Alfabet Orkiestry, a jak altówka to jeden z pierwszych, które pojawiły się w naszym cyklu Alfabecie Orkiestry, a już teraz fragment. Ula Rudnik opowie Wam o swoim fantastycznym instrumencie, czyli właśnie o altówce. No to słuchamy.
1: Dzień dobry, Urszula Rudnik. Jestem muzykiem grającym na altówce, czyli altowiolistką. Jestem liderem grupy altówek.
0: Jesteśmy w czasie próby, czyli teraz wszystkie instrumenty się rozgrzewają i stroją.
1: Tak, teraz jest taki czas, kiedy się rozgrzewamy, stroimy, przygotowujemy do próby, do pracy.
0: Na czym polega praca altowiolistki?
1: Polega na wykonywaniu partii orkiestrowych napisanych na nasz instrument, czyli na altówkę.
0: Jak wyglądałaby orkiestra bez altówki?
1: Bardzo smutno by wyglądała, bo nie byłoby wypełnienia harmonicznego, które daje altówka, bardzo łagodnego, miękkiego takiego dźwięku. Altówka jest wśród instrumentów smyczkowych takim pluszowym misiem. Trochę ona daje taki łagodny, bardzo ciepły dźwięk, przy którym ma się ochotę owinąć kocykiem z gorącą czekoladą i patrzeć na śnieg padający za oknem.
0: Czyli zimą altówka jest takim dobrym instrumentem do słuchania.
1: Zimą jest znakomitym, ale w pozostałych porach roku też jest bardzo dobrym.
0: Zaczynamy nasz alfabet orkiestry od litery A. No i altówka wypadła jako pierwsza, ale altówka wzięła się od słowa alt. Co to znaczy alt?
1: Alt to jest głos trochę niższy niż sopran i mezzosopran.
0: A dźwięk altówki też jest trochę niższy?
1: Dźwięk altówki jest trochę niższy niż dźwięk skrzypiec, z tym, że to nie jest do końca prawda, że altówka się wzięła od altu. Altówka

0: Powstała razem ze skrzypcami. Te instrumenty powstały mniej więcej równorzędnie i to było z początku viole da gamba, czyli viole opierane o nogę, i viole da braccio, czyli viole, które się trzymało na ramieniu właśnie. I te instrumenty się zróżnicowały na troszkę większe, niżej brzmiące współczesne altówki i na wyżej brzmiące skrzypce.
1: Altówka to jest taka trochę starsza siostra skrzypiec, bo jest większa.
0: A tak, to zdecydowanie tak.
1: Czym różni się w takim razie altówka od skrzypiec?
0: Altówka ma strunę A, ma strunę D i G. I te struny mają skrzypce, natomiast nie mają najfajniejszej, ponieważ altówka ma jeszcze nisko brzmiącą strunę C. I to C sprawia, że ma taką charakterystykę dźwięku, że ten dźwięk jest taki ciepły i miękki i otulający.
1: Tutaj ma pani swoje miejsce, takie specjalne siedzenie, które widzę, że nie jest takim zwyczajnym krzesłem, bo jest regulowane.
0: Tak, te krzesła są regulowane, bo każdy muzyk lubi siedzieć w określony sposób. Jeden woli mieć siedzenie wyżej, oparcie odgięte. Ja lubię akurat tak w taki dość prosty sposób, więc mamy bardzo fajne krzesła, które nam odciążają kręgosłupy i dzięki temu się wygodniej pracuje.
1: Czy mogę usiąść obok pani i przysłuchać się temu, jak pani zaczyna swoją pracę, czyli jak pani stroi instrument?
0: Tak, kiedy przychodzę do pracy, siadam sobie tutaj, najpierw sama stroję instrument, ale później przychodzi koncertmistrz orkiestry, skrzypek i to do jego A muszę dostroić swój instrument, a on najczęściej bierze swoje A od pierwszego oboju. No ale jak siadam, to się stroję, najpierw dźwięk A i potem do niego kolejne. Stroję się kołkami i maszynami, dzięki czemu mogę regulować ten dźwięk. Będzie czysto. Jest czysto.
1: Czyli teraz czekamy, aż przyjdą pani koleżanki i koledzy i wtedy będzie można zacząć grać.
0: Zgadza się, rozkładamy nuty, patrzymy, co dziś mamy w repertuarze i czekamy, tak.

Ronda, czyli coś, co zwykle omijamy, a dzisiaj w naszej Filharmonii Szczecin możemy sobie przypomnieć, jak można pięknie zaśpiewać o rondach. No dobrze, to skoro już teraz wiemy, jak wygląda altówka, to może przejdźmy w takim razie do skrzypiec. Najmniejszy i najwyżej brzmiący z czterech podstawowych instrumentów smyczkowych. Muzyk trzyma skrzypce pod brodą i opiera je na ramieniu. Gra na nich smyczkiem albo palcami, szarpie struny i skrzypce potrafią zabrzmieć bardzo delikatnie, ale potrafią być też niezwykle energiczne. I teraz już za chwilę opowie Wam o nich Marcin Markowicz, który w alfabecie orkiestry często występuje właśnie dlatego, że jest też koncertmistrzem, o czym też możecie się przekonać w naszym podcaście Alfabet Orkiestry. Jest tam również taki odcinek K jak koncertmistrz. No dobrze, ale teraz skrzypce. Czym są skrzypce, jak brzmią? Co jeszcze można z nich ciekawego wyczarować? No to teraz już się o nich możemy coś więcej dowiedzieć.

dla mnie skrzypce to jest jak dodatkowy język i do tego muzyka to jest najbardziej uniwersalny język świata. Czyli pojadę i gram, nie wiem, w Japonii czy w Meksyku, to wzbudza mi jakieś tam emocje i porozumiewam się z publicznością, z drugim człowiekiem. Aktor na przykład już ma trochę związane ręce tym, że musi mówić konkretnie jakimś językiem. Natomiast ta muzyka jest niesamowita przez to, że jest nienamacalna, nie można jej zobaczyć.

0: Zobaczyć.
1: Ale gdyby na przykład właśnie mógł pan użyć tego swojego drugiego języka i przedstawić się nam za pomocą skrzypiec, czy to jest możliwe?
0: Jakbym sobie pomyślał, czym ja bym się chciał przedstawić w ogóle, to nie były skrzypce solo, tylko byłyby utwory, do których potrzebuję przynajmniej jednego kolegę albo koleżankę, bo to byłby albo Mahler, a tu orkiestra by potrzebna, bo jest pusto na sali, to zagram co innego, bo jesteśmy w Polskim Radio i nie wiem, czy dzieci pamiętają taki sygnał w radio, ale na pewno my wszyscy kojarzymy.

0: aż zapachniały kwiaty.
1: No i właśnie.
0: Ponieważ jesteśmy w radiu, to chciałabym też pana poprosić o to, żeby mógł pan nam trochę tych kolorów przybliżyć. Jakie kolory mógłby nam pan przybliżyć za pomocą skrzypiec?
1: No na przykład mamy takie możliwości, żeby zagrać bardzo szkliście. Może zagram jedną jakąś melodię w różnych rodzajach dźwięku, czyli... Aż się zimno zrobiło. Tu jest bardziej normalny. A można w ogóle bardzo ciepłym. Można też poudawać trochę fletnią pana. Albo do fletu altowego. I to tak brzmi troszkę.
0: Rzeczywiście, tak jakby pan dmuchał.
1: No więc takich dźwięków można sobie wyszukiwać mnóstwo na instrumentach i tak naprawdę nie mają praktycznie granic. Mhm. Skrzypce pod tym względem są bardzo bogatym instrumentem. Co byśmy bez skrzypiec w orkiestrze zrobili? No nic. Skrzypce to są w ogóle instrumenty bardziej melodyczne. Wiadomo, że mieliśmy też wirtuozów historii, którzy pisali nieco jak Paganini. Niesamowicie trudne rzeczy i popisowe. I jest coś takiego, że skrzypce i fortepian to są takie najbardziej wirtuozowskie instrumenty. Natomiast generalnie skrzypce uwielbiam za słodycz i za sposób prowadzenia melodii. Tutaj odsyłam wszystkich do posłuchania na przykład muzyki Karola Szymanowskiego, który no, wykorzystywał skrzypce w moim zdaniem w najpiękniejszy możliwy sposób. W ogóle co jest ciekawe, w dużej większości najwspanialsze utwory skrzypcowe napisali nie skrzypkowie, tylko pianiści. To jest coś w tym niesamowitego. Największe koncerty skrzypcowe napisał Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Czajkowski, Mozart. Mozart grał na skrzypcach, ale jednak bardziej na fortepianie. Natomiast no, tamta grupa pozostałych, oni ze skrzypcami praktycznie nie mieli nic wspólnego.
0: Jak w takim razie gra się na skrzypcach? Czy mógłby nam pan opisać, jaka jest technika gry na skrzypcach?
1: Generalnie najlepiej stać niż siedzieć, natomiast jak się gra w orkiestrze czy w zespołach kameralnych, to się siedzi. Do lewej ręki bierze się skrzypce poziomo i wkłada pod brodę, co nie jest najwygodniejsze. W ogóle chciałem wam, dzieci, powiedzieć, że nie ma chyba bardziej nienaturalnego instrumentu do trzymania jak skrzypce.
0: Bo jest niewygodnie?
1: Znaczy jest dziwnie. No, kto to widział tak stać? No, wiolonczelista, jak się popatrzy, czy wiolonczelistka, no to jednak to jest naturalna rzecz. Siedzi na krześle, ma coś przed sobą i tak dalej. A my tutaj jedną rękę wtykamy, w jedną rękę w poziomo pod brodą pudełko i smyczek w drugą stronę. I to jest jakoś tak dziwne.
0: Ale działa.
1: Ale działa, tak. Jak idzie dobrze, to działa. Teraz w drugą rękę, w prawą rękę bierze się smyczek. Bez smyczka nie damy rady. Smyczek to jest kijek z drzewa pernambukowego i naciągnięty na ten kijek jest włos koński z ogona. Ale nie bójcie się, to nie jest tak, że jakieś krzywdę robimy koniu. Nie. Są specjalne hodowle i jak mu tam odrośnie ogon, to się go ścina i robi się z tego włosie. No i na skrzypce trzeba nałożyć struny, bo 4 struny mają skrzypce i dobrze, że nie więcej, bo byłoby jeszcze kłopotliwiej. I pociera się z smyczkiem o struny i wydobywa dźwięki. A no i trzeba wiedzieć jeszcze, w którym miejscu postawić palec. To jest też bardzo skomplikowane. Generalnie granie na skrzypcach jest bardzo trudne.
0: No i jak już wiecie, jak się gra na skrzypcach, to oczywiście tylko teoria. No a praktyka to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie wiemy już teraz co nieco o instrumentach smyczkowych, ale w drugiej godzinie przybliżymy sobie jeszcze kolejne instrumenty i mam nadzieję, że nie

nie zabraknie Was, bo w drugiej godzinie będzie się działo jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy, także możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać, ale możecie też grać razem z nami. 22 645 20 55. Zapiszcie sobie ten numer, bo w drugiej godzinie mam nadzieję, że już będzie okazja porozmawiać. A już teraz zapraszam na Filharmonia Gra, czyli instrument, czyli muzykę z Filharmonii Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.
3: Wielce szlachetnym szczytce hierodem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

to Dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

0: Bach przez Bael.
1: A nasze lato przez jedno L. Witam w drugiej godzinie naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry. Dwie minuty po godzinie 13. Bawimy się do godziny 14 różnymi dźwiękami, ale też opowiadamy o instrumentach muzycznych. Stąd teraz pytanie do Was. Czy macie jakieś doświadczenia muzyczne? Czy gracie na jakimś instrumencie? No i co Wasz instrument robi teraz przez wakacje? Czy jeździ z Wami w walizce albo w plecaku? A może odpoczywa? Tak jak i wy. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy.

na drodze tej, czyli Vaiana, część druga, a my też jesteśmy na drodze do poszukiwań kolejnych instrumentów smyczkowych. Mam nadzieję, że po pierwszej godzinie już domyślacie się, jakie kolejne instrumenty teraz zajmą nasze miejsce główne w naszej orkiestrze, bo były już altówka i skrzypce. To instrumenty, które są za nami, a teraz przed nami instrument, który za chwilę się odezwie i mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, co to może być za dźwięk. No to uwaga, słuchamy uważnie.

Czy już wiecie, co to za instrument? 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony. A jeżeli nie, to posłuchacie go za chwilę jeszcze raz. Mam nadzieję, że już wtedy będziecie wiedzieli. No to

0: taki instrument nam się pojawił teraz w obecie orkiestry. Co to może być? Halo, halo, Beniaminie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Jedziemy do Sarbinowa.
0: Na wakacje, na odpoczynek.
1: Ze Sarbinowa.
0: Dobrze, no to w takim razie pozdrawiamy wszystkich, którzy będą teraz z tobą odpoczywali. A powiedz, słyszeliśmy teraz taki instrument dosyć gruby. Czy wiesz, co to może być za dźwięk? Jaki instrument wydobywa taki dźwięk?
1: Kontrabas.
0: Kontrabas, dokładnie. Czy to było trudne zadanie?
1: Nie, bo już taki przytłumiony dźwięk był i taki bardziej masywny.
0: No właśnie. I dlatego nie da się go chyba porównać i pomylić z wiolonczelą, co?
1: Tak.
0: No tak myślałam. A czy ty może jesteś muzykiem?
1: Nie.
0: Nie, ale tak po prostu wiesz, że tak brzmi kontrabas i to jest bardzo fajnie. Ale miałeś jakieś kiedyś doświadczenia muzyczne? Grałeś na jakimś instrumencie?
1: Kiedyś na gitarze mam swoje marzenie, żeby mieć jedną lekcję na perkusji.
0: O, no perkusja to jest poważne wyzwanie. A na gitarze jak ci szło?
1: No tak, średnio.
0: Średnio, ale może jeszcze się uda. Dużo tak. Chłopców później uczy się gry na gitarze, bo to tak fajnie jest przy ognisku na przykład wyjąć gitarę i zaśpiewać i zagrać coś. A jak ze śpiewaniem u ciebie?
1: No też średnio.
0: Średnio, ale jakieś tam pewnie piosenki mógłbyś zanucić, gdybyś postarał się, co?
1: Tak.
0: Może właśnie na wakacjach będzie okazja, żeby poznać może jakieś harcerskie, może jakieś właśnie takie wakacyjne melodie, które później jest miło pośpiewać razem. No dobrze, w takim razie bardzo się cieszę, Beniaminie, że odgadłeś naszą zagadkę.

0: O kontrabasie jeszcze chwilę porozmawiamy. Powiedz, czy ty wiesz w ogóle, jak ten kontrabas wygląda?
1: Jest jakby taką masywniejszą gitarą i stoi na takiej nóżce i trzeba siedzieć, żeby na nim grać.
0: O, dokładnie. A nawet stać można, bo jest naprawdę duży ten kontrabas. Ten futerał na kontrabas to jak taka wielka

0: plany przed tobą. A co po Sarbinowi? Jeszcze gdzieś się udajesz?
1: Już do domu.
0: Już do domu i czekasz na rok szkolny?
1: Tak.
0: A teraz która klasa?
1: Druga.
0: Druga klasa, no to poważnie. No ale jeszcze masz 3 tygodnie wakacji, to chyba całkiem sporo, prawda?
1: Tak.
0: Czyli będą pewnie jakieś tam spotkania ze znajomymi, może jakaś gra w piłkę. Co cię interesuje, kiedy masz wolny czas?
1: Ten szkolny czas. Chciałbym popalić kolegom w piłkę.
0: O, czyli będzie okazja, żeby trochę porywalizować. W piłkę nożną oczywiście, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, a na jakim stanowisku stoisz? Na bramce, czy gdzieś jesteś napastnikiem?
1: Najbardziej to na bramce.
0: Na bramce, o, to ciekawe. Czyli udaje ci się obronić. Tak. No i dzięki temu drużyna może zwyciężyć. Beniaminie, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Bardzo ci dziękuję za telefon. Udanej podróży. Jak wrócisz, to możesz do nas jeszcze oczywiście zadzwonić i pochwalić się, jak tam było nad morzem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. A może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki i cały świat.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Również pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na czele z tobą. Do usłyszenia, dobrego dnia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No to skoro już wiemy, jak wygląda, jak brzmi kontrabas, to posłuchajmy w takim razie. Trochę takich informacji zebrałam, bo kontrabas to jest oczywiście dużo większy instrument niż gitara, niż skrzypce. Może można powiększyć je kilka razy i jeszcze trochę i wtedy mamy właśnie kontrabas. Kontrabas nie jest oczywiście ogromnymi skrzypcami, bo ma własną budowę, własne brzmienie i własną rolę w orkiestrze. Muzyk gra na nim najczęściej stojąc, no czasami siedząc na wysokim stołeczku, a instrument opiera się na podłodze, bo jest tak duży, że trudno byłoby go trzymać pod brodą, a nawet najbardziej rozciągnięta szyja nie dałaby tutaj rady, więc kontrabas musi stać, ma jedną nogę i to mu wystarczy. Ma też takie grube struny i długi gryf, na którym można grać, ale można też szarpać struny palcami i wtedy właśnie kontrabas potrafi zabrzmieć zupełnie inaczej. Jego dźwięki są niskie, głębokie i często stanowią taki rodzaj fundamentu muzyki, bo wyobraźcie sobie fundament, taki, który stanowi budynek. Bez fundamentów budynek by nie mógł istnieć, więc tutaj kontrabas jest takim właśnie fundamentem, bo słyszymy go jako takiego pierwszego, który często zaczyna grać jako pierwszy instrument, a potem dopiero czujemy, że muzyka robi się trochę większa, głębsza, bardziej pełna i dlatego kontrabas jest też bardzo ważny w orkiestrze. No ale mam jeszcze dla Was ciekawostkę, bo kontrabas nie jest wykorzystywany tylko w orkiestrach symfonicznych, ale można go też spotkać w jazzie, może grać wtedy często takie partie rytmiczne i wtedy muzyk może szarpać struny palcami, tworząc takie srebrzyste, pulsujące rytmy. No a Wy, czy graliście kiedyś na kontrabasie? Bardzo byłoby fajnie, gdyby teraz właśnie zadzwonił do nas słuchacz i powiedział: tak, tak, to właśnie ja gram na kontrabasie i mógłby nam coś też opowiedzieć o tym instrumencie. No więc jeżeli Ty, drogi słuchaczu, grałeś kiedyś na kontrabasie, to możesz do nas teraz zadzwonić i opowiedzieć nam o swoich wrażeniach, jak to było z tym pierwszym spotkaniem z tak wielkim instrumentem. 22 645 20 55.

20 minut po godzinie 13 trwa lato. Lato z alfabetem orkiestry, czyli nasza muzyczna przygoda, którą przeżywamy wspólnie w te wakacje. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo dzięki temu możemy jeszcze lepiej poznać wszystkie instrumenty w orkiestrze, ale także nasze podcasty, które możecie znaleźć na stronie Polskiego Radia Dzieciom. Alfabet orkiestry od A do Z przedstawia wszystkie instrumenty właśnie w takim porządku alfabetycznym, czyli dokładnie inaczej niż są one ustawione w orkiestrze. My tutaj ustawiamy je według kolejności alfabetycznej, czyli było A jak altówka, było S jak skrzypce, teraz przed chwilą usłyszeliśmy K jak kontrabas, no i zgodnie z porządkiem oczywiście musimy teraz posłuchać wiolonczeli. Wiolonczela, czyli piękny, głęboki, śpiewny głos. Oczywiście dużo większy niż skrzypce, ale nieco mniejsza niż kontrabas. Również wiolonczela stoi sobie grzecznie na nóżce, na podłodze, a instrument opiera się między innymi właśnie na kolanach i trzymamy go rękami. I tutaj zaczyna się ta muzyczna opowieść, bo smyczek przesuwa się po strunach i wiolonczela może zabrzmieć tak, jakby trochę śpiewała, bo okazuje się, że wiolonczela ma bardzo wiele wspólnego z naszym głosem. Może być taka spokojna, delikatna, może zabrzmieć smutno i tajemniczo, ale może być też energiczna i właśnie dlatego wiolonczela jest instrumentem, który potrafi przekazywać mnóstwo emocji. A to co ciekawe, to wiolonczela ma 4 struny, podobnie jak skrzypce i altówka. Ale są one trochę niżej nastrojone i wiolonczela zaczyna grać dźwięki, które są trochę głębsze. Możemy zrobić taki instrument właśnie, kiedy my mówimy.

0: My to wiolonczela może nas trochę naśladować i o tym właśnie teraz będziecie mogli posłuchać w fragmencie naszego podcastu Alfabet Orkiestry, który opowiada o wiolonczeli. No to słuchamy wiolonczeli i słuchamy o wiolonczeli.
1: Dzień dobry, nazywam się Marianna Sikorska, jestem wiolonczelistką. Na co dzień pracuję w swojej ulubionej orkiestrze, czyli Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, gdzie jestem liderem grupy wiolonczel, a teraz jesteśmy w mojej garderobie.
0: Dzisiaj W jak wiolonczela. Pani jest naszym gościem, a wiolonczela jest naszym bohaterem.
1: Tak, dokładnie.
0: Ponieważ jesteśmy na literze W, to przerobiliśmy już w zasadzie chyba wszystkie instrumenty smyczkowe, oprócz właśnie wiolonczeli. No to teraz powiedzmy, czym ta wiolonczela różni się od innych instrumentów smyczkowych, czyli skrzypiec, kontrabasów, altówek.
1: Przede wszystkim to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to jest nóżka. Co prawda kontrabas również ma nóżkę, natomiast ta nóżka jest o wiele krótsza niż w przypadku wiolonczeli, gdzie no, chciałabym wam bardzo pokazać, jak długa jest ta nóżka, natomiast nie mogę, mogę jedynie zaprezentować dźwięk, jak długo się ją wkłada i jak długo się ją wyjmuje. Także jedynie na podstawie tego dźwięku możecie sobie wyobrazić, jak długa jest nóżka wiolonczeli.
0: No dobrze, to w takim razie mamy nóżkę i na nóżce stoi cały wielki instrument.
1: Który budowę ma, jak już pani wspomniała, bardzo podobną i do skrzypiec, i do altówki, i do kontrabasu.
0: To w takim razie po co tworzyć tyle różnych instrumentów?
1: Od tej wielkości zależy przede wszystkim dźwięk i ten dźwięk jest zupełnie różny i w przypadku skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Oczywiście uważam, że wiolonczeli jest najpiękniejsza, ale mogę nie być obiektywna.
0: Słyszałam, że wiolonczela jest najbardziej zbliżona do ludzkiego głosu.
1: Tak, dokładnie i między innymi dlatego jest to mój ulubiony instrument, bo czasem jest tak, że emocje łatwiej jest opisać grając, jest je łatwiej opisać dźwiękami niż słowami i dzięki temu, że wiolonczela ma ten swój rejestr bardzo zbliżony do głosu ludzkiego, wydaje mi się, że najbardziej jesteśmy w stanie oddać emocje i to, co tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć.
0: No to jak w takim razie pokazać, że ta wiolonczela zbliżyła się bardzo dźwiękiem, głosem do głosu ludzkiego?
1: Wystarczy sobie wyobrazić, że chcielibyśmy zaśpiewać jakąś melodię. I dokładnie zaśpiewalibyśmy ją w tym rejestrze, w którym teraz właśnie zagrałam.
0: Co tak naprawdę o tej wiolonczeli powinniśmy wiedzieć jako o instrumencie?
1: Wiolonczela ma zazwyczaj 4 struny. Jest to struna A, struna D, struna G i struna C. Czyli są to dokładnie takie same struny jak na przykład na altówce, z tym, że nastrojone oktawę niżej.
0: I na tych strunach możemy zagrać wszystko.
1: Wydaje mi się, że ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia, co można zagrać na danym instrumencie.
0: Co mogłaby nam pani zagrać na wiolonczeli?
1: Mogłabym zagrać fragment z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa. Jest to utwór programowy. W ogóle każdemu polecam posłuchanie tego utworu, bo jest tam mnóstwo zwierząt. Są lwy, są kury, koguty, osły, jest tam totalnie wszystko, a wiolonczela występuje w roli łabędzia.
0: O, to pięknie, to jak brzmi łabędź?

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: O tak! Ja!
1: 32 minuty po godzinie 13. Lato z alfabetem orkiestry dla tych wszystkich, którzy dopiero włączyli radio dzieciom. To teraz mówimy o tym, jakie instrumenty występują w orkiestrze. Dzisiaj skupiliśmy się na instrumentach smyczkowych, czyli była altówka, skrzypce, a później kontrabas i wiolonczela. Te wszystkie cztery instrumenty mogliście usłyszeć, a także ich muzyków, czyli te i osoby, które na co dzień właśnie te instrumenty mają i potrafią na nich wyczarować fantastyczne dźwięki. A teraz, ponieważ Alfabet Orkiestry to nie tylko podcast na naszej stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom, ale również koncerty. Koncerty, które w poprzednim roku szkolnym cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki i mam nadzieję, że już po wakacjach również tak będzie. Będziecie chcieli się z nami spotkać, ale nie tylko z nami, bo też z muzykami, z muzyką Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. No i na pewno nie zabraknie tych muzycznych wrażeń. A już teraz przeniesiemy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie takie magiczne dźwięki można usłyszeć i będzie można usłyszeć już po wakacjach. Tymczasem przypomnimy Wam fragment koncertu, który nosił tytuł I jak Igrzyska Olimpijskie, bo właśnie wtedy trwały Igrzyska Olimpijskie, te zimowe. No a teraz, ponieważ jest lato, no to myślę, że też sportu Wam nie brakuje. No ale czy sport ma coś wspólnego z muzyką? Myślę, że z pewnością ma dużo, bo choćby pomyślcie na przykład o takim meczu. Jest rytm, jest tempo, są emocje, jest moment napięcia, no i oczywiście wielki finał, czyli dokładnie tak jak w muzyce. No to w takim razie przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego i posłuchajcie trochę o tych sportowych emocjach, jakie towarzyszyły nam podczas tego koncertu.
2: Emocje, ruch. Z czym jeszcze kojarzy nam się sport? Z rywalizacją. Cudownie. Czuliśmy dreszczyk emocji, byliśmy bardzo blisko zawodników, a potem razem z nimi przekraczaliśmy linię mety. A ja proponuję, byście już za chwilkę, słuchając kolejnego utworu, spróbowali wyobrazić sobie, że jesteście zawodnikami, wybieracie dyscyplinę sportową i albo stajecie wysoko na skoczni, albo na starcie i mkniecie przed siebie. A cudownie zilustruje to utwór Rossiniego do uwertury Wilhelma Tella.

0: Brawo!
1: Lato z alfabetem orkiestry.

0: 42 minuty po godzinie 13. Lato z alfabetem orkiestry. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment koncertu I jak Igrzyska Olimpijskie. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że muzyk naprawdę musi mieć dobrą koordynację, kondycję i świetny refleks, tak jak właśnie sportowiec, bo skrzypek na przykład musi jednocześnie kontrolować smyczek, palce i słuchać tego, co robi cała orkiestra. Przy okazji jeszcze obserwować dyrygenta, a perkusista musi mieć poczucie rytmu, doskonałą koordynację, no a sam dyrygent musi po prostu stać na straży całej orkiestry. Jego ręce potrafią wykonywać mnóstwo precyzyjnych ruchów, no i myślę, że każde takie spotkanie orkiestry to jest tak jak trening, więc tutaj na pewno bardzo dużo osób, które są w Orkiestrze Polskiego Radia, czuje się też trochę takimi sportowcami i między innymi na przykład do swoich ulubionych dyscyplin mogliby sobie przygrywać. Na przykład, co wy na to, gdyby perkusja była instrumentem, który obrazowałby emocje w piłce nożnej, a na przykład skrzypce to byłaby jazda konna albo na przykład pływanie, można by było przygrywać się wiolonczelą. No i pewnie każdy znalazłby sobie jeszcze inny instrument, który można byłoby dopasować do jego ulubionej dyscypliny sportowej. No to cóż, to skoro trochę potrenowaliśmy, to może teraz się pobawimy. Różne zabawy na podwórku można wykonywać także w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Oczywiście tylko wtedy, kiedy jest koncert. Kiedy jest koncert i kiedy takie zabawy na podwórku można też zastępować muzyką. No to w takim razie przenosimy się po raz drugi do studia imienia Witolda Lutosławskiego i sprawdzimy, co tam się działo, kiedy mógł się odbywać koncert Zabawa na podwórku.
1: Ciekawe, czy dzieci na podwórkach ciągle bawią się w to samo, co kiedyś.
2: Można też zrobić jakiś mini teatrzyk.
3: Ogólnie to moje ulubione rzeczy na dworze to ognicho, smażenie kiełby.
4: Niektórzy też lubią pianki.
5: Nie wiem, mówią, że to z samego cukru i są bardzo niezdrowe.
6: Ogólnie to zabawy podwórkowe też są takie. Można na przykład napełnić balię wodą, moczyć nogi. I bardzo lubię też grać w piłkę, jak mi się nudzi, jak jestem na podwórku. Dobra zabawa to też Baba Jaga patrzy. W lesie możesz sobie na przykład zrobić bitwę na patykinie. Na podwórku ma się dużo rzeczy. Na przykład można robić łopatką zamki z piaskiem, czy na piaskownicę.
7: I jeśli masz jakiś mały plac zabaw, to można zagrać w chowanego.
8: Zabawy na dworze są super.
9: No.
10: To prawda.
9: Są super na powietrzu i na podwórku. Ciekawe, czy usłyszycie te zabawy, o których była mowa w utworze, który już teraz

pan Kleks w kosmosie nam teraz różne takie dziwne dźwięki przypomniał. To są też dźwięki, które możecie właśnie wykonywać na różnych instrumentach muzycznych. A tuż przed piosenką pojawił się fragment naszego koncertu Kajak Kolorowy Dzień Dziecka, czyli ostatni z cyklu koncertów z zeszłego roku szkolnego, a już w przygotowaniu kolejny, także śledźcie nasz

nasze strony internetowe, bo już wkrótce odbędzie się w nowym roku szkolnym pierwszy z cyklu, nowego cyklu Alfabetu Orkiestry, koncert pod tytułem B jak Babie Lato, a potem kolejne będą M jak Mistrz, który 10 października już się odbędzie, bo poprzedni to jest wrzesień, 12 września, także już możecie 12 września sobie bukować ten termin, a potem mamy jeszcze C jak Ciągle Pada, czyli jak się pewnie domyślacie, listopadowy koncert, który 14 listopada będzie, a potem 19 grudnia, no też pewnie już się domyślacie, oczywiście koncert kolędowy, no bo już po Mikołajkach spokojnie możemy kolędować, więc takie cztery koncerty już są na naszej stronie internetowej i jeżeli tylko chcecie, to możecie tutaj sobie już zajmować miejsca na naszej widowni w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a my Was bardzo serdecznie zapraszamy na te koncerty, bo będzie się działo. Te koncerty już w tamtym roku, tak jak powiedziałam, cieszyły się dużym powodzeniem, no to myślę, że teraz po wakacjach tłumnie będziecie nas odwiedzać, a przy okazji będziecie też mogli brać udział w różnych aktywnościach, bo zawsze coś tam się na tej scenie jeszcze dzieje, oprócz tego, że jest wspaniała muzyka i instrumentaliści z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. A ponieważ już tylko 7 minut zostało do godziny 14, to trochę jest mi smutno, bo nasza audycja powoli dobiega końca. Lato z Alfabetem Orkiestry do godziny 14 towarzyszy Wam podczas sobotnich popołudni, ale oczywiście ważne jest to, że lato się jeszcze nie kończy, są wakacje, można się cieszyć, a można też właśnie odkrywać swoją pasję do muzyki. Więc jeżeli teraz po naszym spotkaniu z instrumentami smyczkowymi naszła Was ochota na to, aby coś pograć, poinstrumentalizować, nie wiem czy jest takie słowo, ale po prostu pomuzykować, to wtedy możecie to zrobić. Możecie to robić razem z nami, a możecie to robić w każdym dowolnym momencie. I tak jak nasi słuchacze, którzy dzwonili dzisiaj, opowiadali o tym, że dla nich pasja muzyczna nie kończy się na wakacjach, bo kiedy ktoś lubi grać, to także w wakacje usiądzie do swojego instrumentu albo weźmie go w ręce i zacznie grać. Także ja bardzo trzymam kciuki za Wasze muzyczne pasje, bo mam nadzieję, że zaprowadzą Was kiedyś być może na scenę i tam będziemy mogli się spotkać i wspólnie cieszyć wspaniałą muzyką. Za nami instrumenty smyczkowe, czyli skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas, a już w przyszłym tygodniu spotkanie z kolejnymi instrumentami, także bądźcie z nami, bo na pewno będzie bardzo ciekawie. A za to spotkanie dziękujemy Wam już teraz, dobrego popołudnia Wam życzymy. Marta Kawalec, Magda Żelazowska, do usłyszenia, pa, pa!

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. To broń, żelazny hak.

Jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń,

0: Bolivarów.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: żeby fruwał. Kura po to, by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie. A świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupaka. Chomik, żeby chomikował.
2: Kruk, by ser wypuścił z dzioba.
0: By wyśledzić coś, są śledzie.
3: Myszka, by podmiotłą siedzieć.
0: Słoń jest, żeby go zasłaniać. Aby pragnąć czczu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą.
4: Astonoga?
0: Nie wiem.

0: Sydney.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Są żyjątka rozmaite. Kogut po to, by piał świtem.
2: Kuś jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcię schrupał w bajce.
1: Dla urody są motyle.
3: A rak, żeby

0: co?
1: O co?
2: By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
0: Patent? Polskie Radio Dzieciom.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla Kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie.

0: 2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

szachty.

0: Wenecja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
6: Autopromocja.
7: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Na podcast Nie bój żaby, odkrywaj. Zaprasza Agnieszka Graclik, pani z Przyry.
8: Czy można przygarnąć dzikie zwierzę? To nadaje się na pupila, a kto absolutnie nie. Kogo można przynieść do domu ze spaceru? Filmiki ze śmiesznymi zwierzątkami to na pewno, jak się ze mną zgodzicie, podstawa internetu. Na każdym kroku widzimy nie tylko psy, koty czy chomiki, ale też takie bardziej egzotyczne, odlotowe zwierzątka. Ostatnio chyba takim jednym z najpopularniejszych zrobiła się kapibara. Ale też coraz więcej osób jako zwierzątko domowe trzyma szopy pracze, skunksy, lisy, świnie czy kaczki. Czy takie stwory naprawdę nadają się na pupila? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba się zastanowić, czy przeszkadzają nam kupy porozrzucane po całym domu, pogryzione meble, obsiusiane ubrania i kanapy, ugryzienia, zadrapania, bardzo intensywny zapach, okropne hałasy i wiele, wiele innych przykrości. No mnie osobiście tak. Więc nie bez powodu psy, chomiki, króliki, świnki morskie i kanarki są najpopularniejszymi zwierzętami domowymi. Ich udomawianie trwa od wieków i w trakcie tego czasu osobniki agresywne, te, które nie umiały się dostosować do warunków w domu, były po prostu usuwane z hodowli i ich geny nie przetrwały. Zostały te, które najlepiej sprawdziły się jako pupile. Dzikie zwierzęta, nawet jeśli wychowacie je od maleńkiego i chociaż

będą naprawdę oswojone, będą nadal przejawiać cechy swoich dzikich krewnych. Miałam kiedyś na wychowaniu sierotkę kuny domowej. Trafiła do mnie, kiedy była jeszcze całkiem maleńka, ślepa, nieporadna, przesłodka. Karmiłam ją mlekiem z butelki, uczyłam wszystkiego, no byłam taką jej mamusią. Spała w moim rękawie albo w kieszeni, przytulała się do mnie. No i mimo tego, mimo że byłam jej mamusią, to kiedy dorosła, a ja chciałam na przykład podać jej jedzenie, to musiałam naprawdę bardzo szybko odsuwać się od miseczki, bo inaczej rzucała się na mnie, warcząc jak rozwścieczony rottweiler i próbowała wydrapać mi oczy. Kuna ostatecznie wróciła na wolność, czyli tam, gdzie było jej miejsce, ale szczerze mówiąc, po tym doświadczeniu całkowicie minęła mi ochota na posiadanie dzikiego pupila. Trzeba zdać sobie sprawę, że na tych śmiesznych filmikach są tylko urywki z życia. Te takie najładniejsze. Tymczasem dzikie zwierzę to naprawdę bardzo ciężki współlokator, nawet jeśli jest oswojone. Niewiele zwierząt na przykład respektuje ludzką potrzebę czystości. Takie na przykład lisy, no niestety podobnie jak ptaki, robią kupę akurat tam, gdzie właśnie stoją. Nie ma szans specjalnie, żeby nauczyć je czystości, tak jak robi się to z psami, bo one po prostu tego nie kumają, nie mają takiej wewnętrznej potrzeby. Wiele zwierząt ma też naprawdę intensywny zapach ciała albo moczu i cały dom potem pachnie takim zwierzątkiem. Taki na przykład skunks, w Polsce jeszcze dość mało popularny, ale bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. W tym skunksom hodowlanym usuwa się operacyjnie takie specjalne gruczoły zapachowe, które mają pod ogonem i taki skunks już nie może prysnąć w twarz takim cuchnącym sprayem, jak to robią dzikie skunksy. Natomiast sam skunk w sobie ma tak wstrętny zapach ciała, no, że niektórym naprawdę to bardzo przeszkadza. Dlaczego ludzie je hodują? Bo osobowość skunksa jest na tyle cudowna i podobnie jak w przypadku fretek, wiele osób decyduje się na hodowlę pomimo tego fetorku. No jednak nie każdy jest na to gotowy. Szopy pracze, które w Polsce są ogromnym zagrożeniem dla naszej rodzimej przyrody, nie mogą być obecnie hodowane, trzymane legalnie w domach. Ich posiadanie wymaga specjalnych, bardzo trudnych do zdobycia pozwoleń i osobiście uważam, że to bardzo dobrze, bo to bardzo, bardzo trudne zwierzęta w hodowli i nie nadają się na pewno do trzymania w domu. Szop wejdzie wszędzie, wszystko zrzuci, strąci i zniszczy. I taki malutki, słodki szopik, który mruczy jak kotek, kiedy jest mały, z czasem staje się naprawdę dużym i potencjalnie bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. Może ważyć nawet ponad 20 kilo, czyli tyle co przeciętny 5-6-latek. I dodatkowo jest obdarzony ostrymi kłami, pazurami, a kiedy się zdenerwuje, potrafi naprawdę mocno poranić człowieka. Więc generalnie mam wrażenie, że zasada jest taka, że im zwierzę rzadziej spotykane w hodowli, tym jest trudniejsze. I ten trud polega na tym, że jest albo trudne do oswojenia i agresywne, albo delikatne i wymaga bardzo skomplikowanych do spełnienia warunków, żeby czuć się dobrze. Oczywiście zdarzają się niezwykłe przyjaźnie człowieka z nietypowym zwierzęciem niedomowym, ale to bardzo rzadkie przypadki. O wiele częściej takie sytuacje kończą się smutno. Na przykład zdziczały zwierzak w klatce, który nie daje się dotknąć, więc opiekunowie wrzucają mu tylko jedzenie i tak się ze sobą wszyscy męczą. Co gorsza, bywa, że nieodpowiedzialni opiekunowie, którzy rozczarują się, bo zwierzątko nie spełnia ich wyobrażeń, wypuszczają je na wolność, co zwykle kończy się źle, bo albo zwierzątko ginie, albo staje się zagrożeniem dla naszych polskich gatunków. Na tych filmikach często widać oswojone ptaki. Nie tylko ptaki hodowlane, na przykład papuszki, ale też wrony, szpaki, kruki, drobne wróblowate różne ptaszki. I kiedy ludzie widzą potem dzikie piskle, takiego podlota jakiegoś ptaka na wolności, mają poczucie, że sobie takiego wezmą do domu, oswoją i będą mieli takiego fajnego pupila. No i to zdecydowanie jest okropny pomysł. Po pierwsze, to wbrew prawu, bo polskie ptaki są chronione i porywanie ich rodzicom jest przestępstwem. Po drugie, ogromnie trudno takiego ptaszka prawidłowo odchować, nie robiąc mu krzywdy i najczęściej takie ptaszki po prostu umierają. Po trzecie, nawet jeśli ostatecznie ptaszek wychowany zostanie i zostanie wypuszczony,

on na wolność, to będzie miało wiele trudniej w życiu i jego szanse na założenie rodziny są prawie żadne, bo będzie miał on zupełnie inne doświadczenia i nie będzie umiał się dopasować. No dobra, czy jeżeli chcemy jakieś dzikie zwierzę mieć jako pupila, czy jakieś takie są, które nadają się na towarzysza? Więc generalnie ja jestem zdania, że najlepszymi zwierzętami dla początkujących są bezkręgowce, czyli mówiąc w skrócie robale. Więc owady, pajęczaki, ślimaki i inne bezkręgowce można kupić w sklepach zoologicznych, już teraz coraz częściej są spotykane, ale można też sobie takiego robaczka złapać. Ale są warunki, to bardzo ważne dwa warunki. Po pierwsze, najpierw musimy wiedzieć, co to za zwierzę, jakie ma potrzeby, a dopiero później sobie go sprowadzamy pod dach. Nie może być tak, że łapiemy sobie przypadkowe zwierzątko i dopiero potem ustalamy, co to jest, jak mu zrobić mieszkanie, co mu dać do jedzenia. Druga rzecz, musimy się upewnić, że nie jest to zwierzę chronione. To nie są zabawki, sprawa jest poważna, bo to jest ich życie. Najlepiej sobie założyć, ja tak polecam przynajmniej, że taki robaczek, powiedzmy, przyjeżdża do nas na tydzień wakacji, żeby zobaczyć, jak będzie. Staramy się go ugościć najlepiej, jak potrafimy, a potem wypuszczamy go w tym miejscu, w którym go zebraliśmy. Tak sobie zakładamy. Jeżeli się okaże, że ten robaczek będzie zadowolony i my po tygodniu nie będziemy znudzeni tym robaczkiem, bo i tak się może zdarzyć, to możemy zatrzymać go dalej i przedłużyć mu te wakacje. Pamiętajmy, żeby nie męczyć zwierzaka, jeśli już przestanie nam to sprawiać przyjemność i jemu też. Zwierzętami, które można hodować najprościej, bo bez żadnych pojemników, są gąsienice motyli. Jako dziecko, gdy spotykałam gąsienice zajadające listki z jakiegoś krzaczka, zbierałam je delikatnie do pudełka i ucinałam kilka gałązek tej rośliny, na której ta gąsieniczka żyła, bo to było wiadomo, że to jest jej właściwy pokarm. W domu wkładałam te gałązki do wazonu i delikatnie umieszczałam na nich gąsieniczkę, a ona sobie tam żyła. Nigdzie nie schodziła, bo tam było jej dobrze, tam było jej jedzonko. Raz dziennie pryskałam na taki bukicik wodą ze zraszacza. Takie jedno, dwa góra psiknięcia, tak żeby miała troszeczkę wilgoci ta gąsieniczka. I jak roślinki już więdły po jakimś czasie albo zostały opędzlowane przez tą gąsienicę, to wymieniałam je na nowe i na nowych znowu przekładałam tą gąsienicę. Codziennie sprawdzałam, jak się ma i kiedy już widziałam, że zamienia się w poczwarkę, czyli robi sobie kokon, to przekładałam ją delikatnie wraz z tą gałązką do pudełka albo do słoika i zamykałam, tak żeby mieć nad tym kontrolę. No i następnie każdego dnia zaglądałam do tego słoika i sprawdzałam, czy jej przemiana się skończyła i czy już wyszła z kokonu. Kiedy tak się działo, robiłam jej zdjęcie pamiątkowe i wypuszczałam na wolność. Bardzo ważne, jeśli będziecie chcieli taki eksperyment sobie przeprowadzić, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, gąsienice zbieramy tylko wiosną i wczesnym latem, dlatego że te późnoletnie i jesienne bardzo często to są takie, które zimują w formie poczwarki, czyli właśnie takiego kokoniku. I jeżeli na przykład zbierzemy taką gąsienicę późnym latem, ona nam zrobi kokon, i przez to, że w domu będzie ciepło, ona się obudzi nie na wiosnę, tylko już zimą. No i wtedy marny jej los, bo no niestety nie dożyje do wypuszczenia. Nie da się jej z powrotem uśpić ani wsadzić w kokon. I druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to mając taką, jak już się przeobrazi, trzeba ustalić najpierw, co to jest za motyl, czy to jest motyl dzienny, czy ćma, czyli motyl nocny. Można się w tym celu posłużyć aplikacją na telefonie, na przykład Google Lens, które nam bez problemu większość motyli rozpozna. I ta informacja jest nam potrzebna po to, żebyśmy wiedzieli, kiedy ją wypuścić. Czyli jeżeli to jest ćma, to wypuszczamy ją nocą, wieczorem, a jeżeli to jest motyl dzienny, no to trzeba go wypuścić za dnia. Popularnymi w hodowli owadami są mrówki. No i rzeczywiście obserwacja takiego domowego mrowiska może być świetna, ale trzeba się do tego prawidłowo zabrać. Jeśli macie już taki specjalny pojemnik na mrówki, formikarium, on jest teraz coraz częściej dostępny w sklepach,
to musicie wiedzieć, że nie założycie hodowli, łapiąc sobie przypadkowe mrówki.

i na spacerze, bo to są robotnice. One się nie rozmnożą, nie założą nowej hodowli. Najpewniej jeśli złapiecie z różnych kolonii mrówki, to jeszcze się dodatkowo pogryzą. Musicie mieć królową, bo to ona zakłada kolonie. Królową można pozyskać samemu na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest trochę karkołomny, bo trzeba wykorzystać

wtedy możemy ją zakwaterować w tym formikarium. Jeśli zapewnimy jej prawidłowe warunki, czyli będzie miała odpowiednią wilgotność, jedzonko i będzie tam bezpieczna, w niedługim czasie będziemy mieli w domu mrowisko. Taką młodą mrówkę, na przykład hurtnicy, która jest bardzo fajnym gatunkiem na początek, możemy złapać w lipcu, bo wtedy pełno biega ich po chodnikach, bo sobie szukają dziurki, w której mogą założyć gniazdo. Królowa jest duża, czarna i jak na nią spojrzycie, to ma takie lekko jakby garbate plecki. Potem najprościej rozpoznać królową. To garbate plecki to są mięśnie takie potężne w jej ciele, pozostałość po skrzydłach, bo wszystkie królowe najpierw są lotne i latają, odbywają loty godowe, a potem odgryzają sobie albo te skrzydła im odpadają, wykruszają się i już zostają nielotne, zostają wtedy na ziemi. Taka królowa, która biega sobie poszukując norki, żeby założyć gniazdo, nie chowa się co chwilę, tak jak robotnice, tylko biega dłuższy czas na powierzchni. Możecie ją spotkać na chodnikach, w takich piaszczystych, suchych miejscach, na jakichś placach zabaw na przykład, przy drogach. No i taką mrówkę umieszczamy delikatnie w formikarium, zapewniamy jej dostęp do wilgoci, czyli na przykład mokra watka nasączona wodą. Zostawiamy jej jedzonko, na przykład nasączony miodem kawałek papierka, żeby sobie mogła zlizywać. I co kilka dni trzeba jej podawać jakieś mięsko, na przykład małego owada, jak muszka, owocówka. Nie musi być żywy, można tą muszkę tam po prostu dorzucić. No i po niedługim czasie pojawią się najpierw jajeczka malutkie, białe, potem larwy, potem poczwarki. I zanim się obejrzycie, będą pierwsze malutkie robotnice, które ruszą do pracy, czyli będą poszerzały mrowisko, będą zdobywały jedzonko dla swojej królowej. Bardzo ważne, żeby takie formikarium, czy ten pojemnik, w którym te mrówki się trzyma, było profesjonalnie dobrze zabezpieczone. No bo niestety, ale mrówki mają bardzo dużo czasu i są bardzo, bardzo wytrwałe w poszukiwaniu miejsca do ucieczki. I takie mrowisko całe potrafi się wyprowadzić z formikarium w ciągu kilku godzin, jeśli znajdą wyjście. Moim ulubionym zwierzątkiem do przygarnięcia jest mrówkolew, a właściwie jego larwa. To są owady, które spędzają nawet 2 lata w formie larwalnej, która jest absolutnie przedziwna. Wygląda jak taki kluskowaty, owłosiony stwór z bardzo, bardzo długimi żuwaczkami. I on w fantastyczny sposób poluje, bo buduje pułapki w piasku. To wygląda tak, że to jest taki w takim miałkim, delikatnym, białym piaseczku. On tworzy takie lejki i na samym dnie tych lejków czyha z otwartą paszczą. I to jest taka pułapka, działa w taki sposób, że kiedy mrówka albo jakiś inny mały owad wpadnie do tego lejka, to nie może wyjść, bo on jest tak wykopany, że piasek się osypuje i to zwierzątko, które próbuje się wydostać, po prostu zsuwa się w dół i spada wprost do paszczy lwa, znaczy mrówkolwa. I hodowla mrówkolwów jest banalnie prosta. Wymaga tylko pudełka z drobnym, jasnym piaseczkiem. To pudełko wcale nie musi być duże, bo taki mrówkolew się wcale praktycznie nie rusza, jak już sobie zrobi ten swój lejek. No i skąd wziąć takiego delikwenta do hodowli? Mrówkolwy można spotkać właśnie w takim jasnym, delikatnym piasku, na przykład przy drogach, czasami na skrajach lasu, czasami nawet na ogródkach możecie zobaczyć u siebie mrówkolwa, bo on sobie lubi właśnie gdzieś przy budynkach, w takich mniej uczęszczanych miejscach zbudować swój lejek. No i wtedy trzeba po prostu wziąć łopatkę i delikatnie sobie takiego mrówkolwa wykopać. On może w pierwszej chwili wyglądać jak martwy, bo one udają trupa w ramach reakcji obronnej, licząc, że nikt ich nie zje, kiedy będą martwe. Może też się rzucać i udawać, że was atakuje. Lepiej mu tam nie pchać palucha między te żuwaczki, bo faktycznie może uszczypnąć, ale przez łopatką można go spokojnie przełożyć do piaseczku i w ogóle bezdotykowo bardzo łatwo go złapać. No i jak już mamy takiego mrówkolwa, to jedyne, co musimy robić, to raz powiedzmy na kilka dni rzucać mu tam ofiarę, czyli na przykład mrówkę albo jakiegoś innego małego owada. No i jeśli będziecie się dobrze opiekować takim mrówkolwem, to po jakimś czasie zniknie ten lej i zamiast niego w piasku, jak przegrzebiecie piasek, to pojawi się taka jakby kulka z piasku. I to jest kokon, z którego potem sobie wyjdzie dorosły owad, którego

0: oczywiście trzeba wypuścić, bo już nie nadaje do hodowli. I ten owad, on przypomina troszeczkę ważkę, tylko taką szczuplejszą, taką troszeczkę zabiedzoną może. Bardzo polecam, ogromnie przyjemna hodowla. Bardzo proste w hodowli są też ślimaki. Wystarczy dawać im raz na kilka dni zielone listki, zapewnić taki pojemnik z zamknięciem i otworami wentylacyjnymi. No i co? I potrzebują troszeczkę wilgoci, ale no nie potrafią pływać, więc jeżeli tam się zbierze jakaś woda, to trzeba ją usuwać regularnie. Jeszcze z takich rzeczy to przecudownych w hodowli i obserwacji, to ja ogromnie polecam zaadoptować sobie skorupiaka, czyli kulankę. To jest takie zwierzątko, które trochę przypomina stonogę, ale potrafi się jakby skulić zupełną taką idealną kuleczkę. Możecie je na spacerach znaleźć na przykład w spróchniałych pniach albo gdzieś tam pod mchem. Jak się przyjrzycie, bez problemu taką sobie znajdziecie. I one mają przecudowne interakcje, pięknie się ze sobą komunikują, naprawdę cudowne są w obserwacji, bardzo ogromnie polecam. Jedyne co, to wymagają nie za dużego pojemnika, takiego oczywiście z otworami wentylacyjnymi, wypełnionego lekką glebą, na przykład trochę mchu można im wsadzić, właśnie jakieś patyczki, liście. Jedzą warzywa, owoce, karmę dla rybek, taką w płatkach i generalnie są bardzo prosto w utrzymaniu. Pamiętajcie w tym wszystkim, że decyzja o przygarnięciu zwierzęcia musi być bezwzględnie przegadana z rodzicami. Musi być na to zgoda, bo to jest jakby podstawa tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeśli wasi rodzice się nie zgodzą na takiego pupila, co się oczywiście może wydarzyć, możecie zaprzyjaźnić się z takimi dzikimi zwierzętami bez brania ich do domu. Czyli na przykład możecie wrzucić raz po raz muszkę do sieci pająka krzyżaka, który gdzieś tam przy domu ma sieć. Możecie wystawić na balkonie poidełko dla pszczół, albo posiać trochę takich łąkowych kwiatków i powiesić domek dla owadów.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Nie bój żaby, odkrywaj.

0: co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

O pan Krasym to piosenka o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, pustu bez jednej nogi.

O Pankracym to piosenka, o Pankracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie,

jego pana. Nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki kocie.

0: długa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, kąteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: kto dogoni psa? Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
0: Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

0: sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.

0: sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga.
0: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Słucham Polskie Radio Dzieciom.
1: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: miałem tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

tak. To Magnifico, wielki nasz król. On stworzył Rosas przed wiekiem czy pół. I z rąk ciska grom, a oczy mu śnią. Nie, żartuję sobie tylko. Ale on ma tę moc, to pośród nas lepszy sort. Całuśnie słodki z niego czas.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczyna się od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki, tak. La, la, la, la, la.
0: Oj,
1: oj, oj,
0: oj. Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł, posłuchaj. A?
1: Dobrze, no, może być, może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smog usłyszał.
1: Niech nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko?
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czorybary.
0: Na podcast z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Uwielbiam wakacje.
1: Ja też, ale kiedy jest za ciepło albo ciągle pada deszcz, no to już mniej.
0: No co ty, żartujesz? Nie ma nic lepszego.
1: A święta? O, święta są najlepsze.
0: Czy ja wiem? Jest zimno, o, i wcześniej zapada zmrok.
1: Ale jest ta, no, jak ona, no ta, atmosfera.
0: Tam, ja...

0: Ja wolę atmosferę wakacyjną.
1: Ale są prezenty.
0: Prezenty, wielkie liczby. Prezenty. Prezenty?
1: Aha, pamiętasz? A. Zawsze to jakaś niespodziewanka.
0: No i tak, tak, to prawda. No ale co zrobić? Teraz są wakacje, do świąt i prezentów tyle czasu.
1: A gdybyśmy sobie skrócili?
0: No ale jak to skrócić? Że niby jak, Michasiu?
1: Moglibyśmy poszukać miejsca, gdzie, no wiesz.
0: Prezenty są zazwyczaj pod choinką.
1: A czasami w skarpetach. Albo pod łóżkiem, albo w koszu, albo w różnych innych miejscach są.
0: No tak, masz rację. Ale chodzi o to, skąd się biorą.
1: A, no tak, to prawda. Tam czarodziejskie renifery, sanie z odległego bieguna, tam coś takiego.
0: No to mamy kłopot, bo teraz jest za ciepło.
1: Ale jak sanie nie mogą przylecieć do nas, to my możemy wyruszyć do nich. Wyruszymy po...
0: Po jesieni, gdy przyjdzie zima.
1: Wyruszymy po nie sami. Przy pomocy czarodziejskiej mapy.
0: Oj, Misiu, jaki ty jesteś maluszek. To przecież mapa Polski.
1: No to co? A we wszystkich bajkach Mikołaj mówi po polsku. Czyli jest Polakiem i jest. Albo jest stąd, no.
0: Sam mówiłeś, że z bieguna.
1: Ale z naszego bieguna, polskiego takiego. Tylko musimy się dowiedzieć, gdzie on jest.
0: Jasne. Na pewno każdy renifer ci odpowie i jeszcze wskaże drogę, co?
1: Nie musimy pytać reniferów, wystarczy poczytać. A ty umiesz czytać, Adasiu, przecież.
0: A nie moglibyśmy się wybrać gdzieś na wakacje? Nad morze albo w góry?
1: Zawsze tylko morze, góry albo Mazury. A dlaczego nie możemy odwiedzić Mikołaja?
0: Jejku, ale ty wiercisz dziurę w brzuchu. A nawet jak znajdziemy to miejsce, to co dalej?
1: Normalnie. Poprosimy o prezenty, ale będzie niespodzianka.
0: A inne dzieci? He? To trochę niesprawiedliwe.
1: Inne dzieci?
0: Inne dzieci.
1: A to też chciałyby prezenty, tak myślisz?
0: Oczywiście. Tak jak wszyscy lubią słodycze, nie tylko ty, nie?
1: A, tak, bo bardzo mnie to zdziwiło, powiem ci. Ja nawet nie przypuszczałem.
0: Jeśli dostalibyśmy prezenty, a inne dzieci nie, to wiesz, byłoby tego...
1: To byłoby dopiero rozeznanie smoku, jak to mówił dziadek, taki zwiat.
0: Aleś wymyślił. Zwiat i rozeznanie.
1: Tak, bo mi się pomyliło. A jak już zdobędziemy prezenty, to opowiemy dzieciom, dokąd powinny się wybrać, żeby zdobyć te prezenty, nie?
0: Taki masz pomysł?
1: Aha.
0: Jak tak, to czemu nie? Wchodzę w to, Michasiu.
1: Nareszcie. Już myślałem, że cię nie namówię.
0: Skoro można jakoś pomóc dzieciom, to musimy, nie? To nasz obowiązek.
1: O, pewnie. Czyli nie ma na co czekać. Biegniemy do dziadka Ignacego po mapę.
0: Po mapę? Możemy biec, ale i tak nie wierzę, że uda nam się z tymi prezentami, wiesz? Dziadku Michasia, stop!
1: Dziadku!
0: Dziadku Michasia!
1: Dziadku!
2: No jestem. Ale musieliście tu gnać jak opętani.
0: Oj, dziadku Michasia, żebyś wiedział.
2: Widzę, bo aż tchu złapać nie możecie. A coś się stało?
0: I tak, stało się. I to coś bardzo poważnego.
2: O, to może lepiej wejdźcie do środka.
0: To dobry pomysł.

0: Cenie smoku? Mhm. A może byś też jeszcze mówisz o to, czym ty mówisz?
1: A potem... Aha.
2: Znaczy, macie na myśli... Znaczy... To znaczy, że to się nie uda.
3: Pewnie, że się uda, bo my mamy plan.
0: O, tak. I robimy to dla dobra dzieci.
3: Tak, tak.
0: Innych dzieci.
3: Innych dzieci.
2: No to jak tak, to robi się poważnie. Niech pomyślę, jak by wam tu pomóc. A, zaraz. Gdzie ja to schowam?

0: Co schowałeś dziadku Michasia?
1: A, już wiem! Musi być w starym kufrze na strychu. Tam ją schowałem.
2: Tajemniczą, wyjątkową i czarodziejską mapę?
1: Tak? A, tak. Można powiedzieć, że nawet magiczną. Dzięki niej można...
0: Co można?
2: Jej, co można z nią zrobić? Czy to coś strasznego, dziadku?
0: Właśnie.
1: Można magicznie podróżować.
0: Nie, tam lepszy jest GPS. Mapa to przeżytek, tak mówi Wojtek.
1: Oj, chłopcy, proszę bardzo. Mapa, która potrafi przenosić z miejsca na miejsce.
0: Znamy ją.
1: Przenosić z prędkością... Przenosi najszybciej na świecie. No, ma jeszcze szybciej.
0: Co to znaczy jeszcze szybciej? My wiemy, jak szybko.
1: Ten można powiedzieć, że w oka mgnieniu.
0: To też wiemy.
2: Czyli za co? Oczy bolą, jak się tak mgnie oczami, jak się tą mapą podróżuje?
0: Michasiu, co ty opowiadasz?
1: Ależ nie, oczy nawet nie zdążą zobaczyć całej podróży, a już będą na miejscu. I jak wam się podoba?
0: Jak nam się podoba? No, duża jest to od razu widać, ale też jest trochę stara.
2: Ja to tam nie wierzę, że za każdym razem zadziała. No, to niemożliwe. Raz wtedy zadziałała, potem drugi raz, ale teraz to na pewno nie.
0: Zadziała, ona zawsze
1: tak.
0: Działa.
1: Zadziała, tylko jest potrzebny jeszcze jeden mały przedmiot. No i magiczne zaklęcie.
0: Wiemy, co to za przedmiot.
1: Tak, to igła z perłowym czubkiem,
0: tak jest.
1: Za który muszą chwycić chcący podróżować.
0: To też wiemy.
2: Ale ten czubek jest taki tyci malutki.
0: Ale zawsze nam się udawało chwycić.
1: O, wam tak, ale dorośli to nie daliby sobie rady. Nie, ale wasza dwójka na pewno sobie poradzi.
0: No i jeszcze tylko magiczne zaklęcie.
1: Ale
0: i
1: to proste, przecież wiecie.
0: No tak.
1: Wystarczy igłę przyłożyć do miejsca, do którego chce się dotrzeć.
0: Tak, to wiemy. I potem wypowiedzieć słowa zaklęcia.
1: Wszystko jasne. Zatem, chłopcy, oddaję szpilkę w wasze łapki.
0: I tego... Ale gdzie my ją mamy przyłożyć?
1: No, dokładnie w to miejsce.
2: Ale w jakie miejsce, dziadku?
0: No właśnie.
2: Jesteś pewny?
1: No ja jestem pewny, resztę znacie. Znaczy wiecie, co macie robić. A ja jestem zajęty. Powodzenia.
0: Coś takiego.
2: I zniknął. No akurat kiedy miałem go zapytać o Mikołaja, gdzie mamy tę szpilkę, no.
0: Jeżeli mamy znaleźć Mikołaja, to musimy szukać w takiej miejscowości na przykład... O, Mikołajowo.
2: No właśnie.
0: No szukajmy Mikołaja.
2: A to tak się nazywa?
0: A mam mi inne wyjście, żeby zobaczyć Mikołaja i go spotkać? O, rozłóż mapę.
2: Dobra.
0: Szerzej.
2: Aha.
0: No, teraz wszystko widać. Całą Polskę.
2: Czekaj, połóżmy najpierw coś na rogach mapy, bo żeby nam się nie zwijała. Może czekaj, z tej strony...
0: To ja może położę zszywacz, młotek. O, tu są obcęgi, dziadka.
2: A kamień jeszcze.
0: O, też dobrze, też się przyda.
2: I teraz zaczniemy oglądać ją przez szkło powiększające.
0: Jasne. Kto pierwszy zobaczy tę nazwę, niech krzyknie. Co się stało? Dlaczego krzyczysz?
2: No sam mówiłeś, żeby krzyknąć.
0: No ale tylko kiedy zobaczysz miejscowość z prezentami, czy taką, w której może być...
2: Tak, już rozumiem. Myślałem, że po prostu mam krzyknąć, a to kamień ci upadł.
0: A teraz krzyknąłem, ale kto tu położył ten kamień?
2: No? Sam go położyłeś, żeby mapa się nie zwijała.
0: No, wiem, ale spadł mi dokładnie na łapę. Ojej, będę mieć spory silniak.
2: Ojej. Adasiu,
0: tak?
2: Ale wytrzymasz, możemy dalej przeglądać mapę, czy już siniak taki duży, że nie dasz radę?
0: Na razie go nie widzę.
2: Dobra.
0: Ale troszkę jeszcze rozmasuję. A, teraz możemy.
2: Nie.
0: Tak, uzory. Uzorków, co to za dziwne nazwy. Mam.
2: Masz?
0: Znalazłem, zobacz. Tu musi coś być.
2: Jak się nazywa?
0: Darów.
2: Darów? A co z nimi? Dużo tych darów?
0: Miejscowość nazywa się Darów. O tu, województwo podkarpackie.
2: A to nie to, zobacz, o, ja znalazłem lepszą. Darowo.

0: warmińskim województwie.
1: Pokaż.
0: Darowo, zobacz, o tu, o. Tu? Darowo, tak?
1: To nie Darowo, tylko Darłowo.
0: Darłowo?
1: Tak.
0: Bo ja nie zauważyłem ły.
1: A ja zauważyłem. Darłowo to miasto nadmorskie w województwie... Poczekaj.
0: Morskim.
1: Nie, zachodniopomorskim.
0: Bo to i różnica.

0: Bardzo proszę, znalazłem. Skrzaty, o, skrzaty w województwie zachodniopomorskim.
1: To nad morzem?
0: No tak.
1: Czyli bliżej bieguna niż polskich gór.
0: Ale nie ma nic obok. A te skrzaty są za małe. To na pewno nie to.
1: Jest!
0: Co?
1: Jest! Znalazłem! Zobacz, Adasiu, mam! To renifery!
0: Coś ty? Znalazłeś renifery? Pokaż.
1: Proszę, renifery. Biogospodarstwo.
0: Zobacz, sami napisali, że organizują wspaniałe imprezy z prawdziwymi... Coś takiego.
1: Aha.
0: Reniferami
1: i
0: Mikołajem.
1: Aha.
0: Nasza zagroda reniferów świętego Mikołaja to jedyny w swoim rodzaju event.
1: No to nie wiem, co to jest.
0: Ja też nie wiem.
1: Świąteczny.
0: Świąteczny dla centrów handlowych,
1: aha,
0: imprez miejskich i firmowych.
1: Prawdziwe renifery. Ciekawy, czy Mikołaj też prawdziwy?
0: O, i tu jeszcze dopisali, że można wypożyczyć oswojone renifery na plan filmowy.
1: Aha.
0: I do reklam, i do sesji zdjęciowych.
1: Aha.
0: I napisali też, że ich zwierzęta, są oswojone, nie boją się świateł, nie boją się ludzi,
1: aha,
0: nie boją się kamer, przewodów czy urządzeń naśnieżających. O, proszę, proszę.
1: Czyli prawdziwe.
0: I doskonale współpracują z człowiekiem. Ciekawe, czy jednym, czy wieloma.
1: Tylko, że my nie chcemy robić z nimi filmów, tylko zapytać, gdzie może być...
0: No proszę, jest wioska świętego Mikołaja w Polsce.
1: Super wiadomość. A gdzie to jest? Pokaż.
0: Biuro świętego Mikołaja leży w miejscowości Srebrna Góra, około 5 kilometrów niedaleko wioski Mikołajów.
1: W Srebrnej Górze? Czekaj, a czy nie tam byliśmy w kopalni złota?
0: Złota, a nie srebra?
1: Może w Złotowie mają srebro. A tu mieli złoto w srebrze. Nie, srebro w złoto. A już sam nie wiem.
0: Na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze przychodzi ponad 4000 listów do świętego Mikołaja.
1: I myślisz...
0: Zasypują go tymi listami.
1: Myślisz, Adasiu, że to ten Mikołajów?
0: Poczekaj. Mikołajów powstał w drugiej połowie... Co to może być?
1: 13.
0: Myślisz?
1: Mhm. 1 i 3 to 13.
0: No tak, tak. W XIII wieku pomiędzy Czechami a Śląskiem.
1: Aha.
0: W 1840 roku w Mikołajowie było 30 budynków, w tym był folwark, szkoła, młyn wodny i kilka warsztatów tkackich.
1: Nie, to nie może być to, Adasiu. Nie, to za mało budynków. Co ty? Siedziba Mikołaja jest wielka, jest ogromna. To nie to.
0: Skoro taka wielka, to dlaczego nie możemy znaleźć?
1: No, jest. Jest! Nareszcie! Zobacz, jakie ogromne!
0: Super! Ale co to jest, Michasiu?
1: Mikołajki! Zobacz! Te niebieskie dookoła to jeziora, co nie?
0: Chyba tak. Na pewno jeziora. Musimy uważać, żeby nas nie przerzuciło do wody.
1: A tak, to trzeba uważać. Najważniejsze, że już znaleźliśmy. To teraz, smoku, przyłóż czubek szpilki do mapy.
0: Zaczekaj.
1: O, tu.
0: Spokojnie, żeby się tylko nie pomylić.
1: Oj, żeby się nie pomylić.
0: Mikołajki, aha, to na pewno tu i szpilka wbita. O.
1: Wbita. Nie mogę się doczekać Mikołaja. Ciekawe, dlaczego dorośli tak to ukrywali, wiesz? Nasza magiczna mapo miła,
0: czy uprzejmość byś nam uczyniła?
1: I w to miejsce nas zaprowadziła,
0: gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: Tu wszędzie jest woda!
1: Iwasiu, uspokój się!
2: Ojej!
1: Wstań, no przecież jesteśmy tylko na brzegu, a wody jest po kolana. No,
2: tak.
1: Lapnąłeś i tak zostałeś.
2: Oj. Prosiłam, żebyś nie wtykał szpilki w jezioro.
1: No dobrze, prosiłeś. My lepiej teraz podejdźmy do punktu informacji turystycznej. O!
2: Informacji? A po co?
1: No jak to po co? Żeby się dowiedzieć, gdzie w Mikołajkach przebywa Mikołaj.
2: A, to masz rację. To dobry pomysł.
1: O, jest tablica informacji.
2: Jest.
1: O Mikołajkach tu się można czegoś dowiedzieć.

0: wiedzieć.
1: Ale jakie cudowne miasto. A ile mają jezior dookoła?
0: Teraz będę czytał, a ty słuchaj.
1: Dobra, czytaj.
0: Mikołajki są nazywane mazurską Wenecją.
1: Wenecja?
0: Byłem w Wenecji kiedyś.
1: A, Wenecja, a, tak. Wenecja, no.
0: Położone są nad jeziorami Tałty i Mikołajski.
1: To ja słyszałem, jak Mikołajki, to Mikołajskie na pewno.
0: No tak, no. To jedno z najsłynniejszych żeglarskich miast w Polsce.
1: Czyli pewnie latem przyjeżdża tu mnóstwo turystów.
0: Pewnie, w sezonie wiosenno-letnim tętni tu życie. A turyści dzielą się na wodnych i lądowych.
1: Czyli na piratów i szczurów lądowych.
0: Czekaj, można pływać kajakami.
1: Super.
0: Można pływać statkami białej floty. Można odbyć rejs z kolacją.
1: Z kolacją?
0: Na pokładzie żaglowca śródlądowego.
1: A te tutaj sportowe samochody, takie na zdjęciach, co szybko jeżdżą?
0: To rajd polski. A latem od ponad 40 lat mają... Festiwal szantowy.
1: A, już wiem. Czyli śpiewają te szanty.
0: No. Mają też coś, co cię zainteresuje, Misiu.
1: Co takiego?
0: Mazurski festiwal rybny.
1: O-o.
0: I on się nazywa, ten festiwal, rybkę na zdrowie. Podczas którego można zjeść ponad tonę ryb przyrządzanych według rozmaitych receptur.
1: A ile to tony?
0: Tona to jest tak dużo, żebyś nie podniósł.
1: Ale to bym nie zjadł te tony.
0: No to byś podzielił tonę na pół tony.
1: A bo to dla wszystkich może jest ta tona.
0: No może tak.
1: Na pewno nikt by tony nie zjadł, jak mówisz, że to tak dużo.
0: Mm-hmm.
1: To by na łódkę nie weszło, co?
0: Może ja bym dał radę.
1: Tonę?
0: No chyba tak.
1: A to nie to samo, że tonę, że ktoś tonie w wodzie? Nie.
0: Tak tu jest napisane. Tu.
1: Czyli tak, to super wybór, żeby zjeść, żeby popływać, oderwać się od codzienności, odpocząć i zafundować sobie nowe wrażenia?
0: Ale ani słowa o reniferach, ani słowa o skrzatach czy Mikołaju.
1: To jest pewnie wielka tajemnica dorosłych. Musimy sami to sprawdzić. No, ruszamy.

0: Przeszliśmy już całe Mikołajki i nigdzie nie było Mikołaja.
1: Ale nie byliśmy jeszcze z tamtej strony jeziora.
0: Co ty opowiadasz? Właśnie byliśmy.
1: Ale tamtego to jeszcze nie.
0: Tamtego nie?
1: Nie.
0: No dobrze, to chodźmy.

0: rzeczywiście, Mikołaja, ani widu, ani słychu. A przez to szukacie, tylko zgłodniałem. Jeszcze o tej tonie ryb mówili.
1: Ja już na nic nie mam siły, wiesz co? Wracajmy do domku dziadka Ignacego.
0: A co powiesz na smażoną rybkę?
1: Kolejną? Ile można, Michasiu?
0: No to na taką malutką, chociaż malutką.
1: No przecież szukając Mikołaja odwiedziliśmy kilka smażali i wszędzie jedliśmy.
0: No tak, bo pomyślałem sobie, że skoro nie ma na razie prezentów, to możemy chociaż zjeść.
1: No, od początku nie podobał mi się ten pomysł. Prezenty są na święta, pod choinką.
0: No wiem, ale miałem nadzieję, że nam się uda.
1: No i udało się nam zobaczyć wiele innych atrakcji w okolicy.
0: No pewnie, skoro już tu byliśmy, to wiesz.
1: No ale po tych wszystkich atrakcjach nie mam już sił stać na łapach.
0: To tak samo jak ja też się trochę zmęczyłem. To może rozejrzelibyśmy się za czymś do...
1: I stop! Nie ma mowy.
0: Nie?
1: Musimy wracać, Michasiu. Aha. Bo pewnie nasi dorośli już się niepokoją.
0: A tak, masz rację, nie ma co ich denerwować. To wracajmy, Adasiu.
1: No tak, mapa, szpilka i zaklęcie.
0: Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
0: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
0: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła.
1: Jak dobrze jest podróżować.
0: Jak dobrze być z powrotem w domu?
2: Mam nadzieję, że jedzenie poprawi wam jeszcze bardziej humory.
1: Tylko nie ryby. Ryb zjedliśmy w Mikołajkach bardzo dużo.
0: Ja nie narzekam.
3: No proszę, jak miło zakończył się ten dzień pełen niespodzianek.
0: Największą niespodziankę to chyba zrobiliśmy sobie sami.
1: Choć nie znaleźliśmy prezentów.
3: Ale uważajcie na siebie w następnych wakacyjnych podróżach, dobrze?
1: Będziemy, Wojtku.
0: Adasiu, to jeszcze coś na zakończenie.
1: Szkoda, że już stąd znikamy.
0: Nie możemy dłużej.

0: Może i zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
0: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
0: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
0: To przepadło, więc sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
0: A super. Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
0: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami znów wyruszyć?
0: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
0: Bardzo lubię takie lato.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też. Teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

lubią różne zwierzęta. Jak robi piesek? Au, au.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosno?

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie,

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
2: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
3: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu.
4: Wakacje z duchami.
5: Hu, hu, hu, hu. Na zegarach 18, Jacek Zawada, Renata Żuchowska. To jest kolejny odcinek naszej audycji tajemniczej z dreszczykiem emocji. Audycji pełnej sekretów i niedopowiedzeń. Wakacje z duchami. Jakiś czas temu byliśmy w krainie elfów, później byliśmy w krainie ufolutków, a dzisiaj będziemy w krainie kolejnych duchów i duszków. I razem wspólnymi siłami spróbujemy stworzyć tajemniczą, pełną przedziwnych sytuacji i fantastycznych stworzeń historię. Opowieść, jakiej Polska... Jakiej Europa, nie, też nie, jakiej cała kula ziemska nie widziała. Czy jesteście dzisiaj z nami na pokładzie audycji Wakacje z duchami? O kim dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, chcielibyście stworzyć pełną tajemnic historię? Może ktoś nas zainspiruje, może ktoś nam podpowie? 226452055, bo jeśli nie, to ja za chwilę z naszego skarbczyka pełnego losów wylosuję jeden los. A na tym losie, znikającym długopisem, będzie napisane. Będzie jedno słówko z bohaterem lub bohaterami, którzy dzisiaj pojawią się w naszych wakacjach z duchami.

No właśnie, ta piosenka została wybrana nie przez przypadek, drodzy radiosłuchacze. To był Funky Dusze, Alicja Janosz. Niby w takim skocznym, radosnym, tanecznym rytmie, ale jednak w tytule jest ten duch. To znaczy, no nie duch. Gdyby to był duch, to byłby wielki duch. A to był duszek. Co prawda Funky Duszek, ale jednak duszek. I my dzisiaj duchów i duszków będziemy poszukiwać i właśnie o duchach i duszkach będziemy tworzyć razem. Ja z Renatą i z wami będziemy tworzyć naszą opowieść, opowieść z dreszczykiem, jak to w wakacjach z duchami zawsze bywa. Będą to duchy, duszki, może trochę też nocne zmory, ale niezbyt przerażające. Wszelkie stworzenia i stworki, które związane są z legendami słowiańskimi. A skoro legendy słowiańskie, to też Słowianie. Czy wiecie, kim byli Słowianie? Kto z was zastanawiał się nad tym, kto mieszkał na naszych ziemiach setki, a może nawet tysiące lat temu? Zanim powstały te wszystkie miasta, zamki, szerokie drogi. Właśnie, byli to Słowianie, nasi bardzo dalecy przodkowie, którzy żyli blisko natury, blisko przyrody, blisko lasów, blisko rzek, blisko jezior. A skoro blisko natury, to okazało się, bardzo szybko się okazało właśnie za czasów Słowian, że oprócz tych pięknych drzew, łąk, lasów, oprócz tafli jeziora czy nurtu rzeki, w tej dawnej przyrodzie i naturze kryły się duchy i duszki. A Słowianie nie zostawili po sobie wielu książek, nie zostawili żadnych prawie pamiętników, dlatego do dzisiaj skrywają mnóstwo tajemnic. A tajemnica jest zawsze główną bohaterką naszej audycji Wakacje z duchami. O życiu Słowian dowiadujemy się z wykopalisk archeologicznych, z dawnych kronik, z legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Czasem archeolodzy odnajdują fragment jakiegoś glinianego naczynia albo jakiś stary grot strzały i próbują odczytać z nich historię sprzed wielu, wielu lat. Powiem wam,

0: tyle, że nikt nie wie wszystkiego o Słowianach nawet dziś. W czasach szybkiego internetu, w czasach miliona informacji, nadal ten tajemniczy świat Słowian nas fascynuje. A skoro tak jest, to wyobraźmy sobie teraz gęsty las, w którym między wysokimi drzewami unosi się poranna mgła, a z daleka słychać tylko śpiew ptaków, szum liści i w tej porannej, jeszcze nie do końca przebudzonej naturze nagle pojawiają się stwory, stworki, duchy i duszki. Te wszystkie przedziwne istoty, które lubiły się, które kolegowały się z mieszkańcami naszych terenów setki tysięcy lat temu, czyli ze Słowianami. A czy ktoś z was zna jakieś słowiańskie istoty?
1: Hola, widziałaś? Tam coś przyjechało. To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór? Zosia, tam nic nie.

Jak tu fajnie. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się w międzyczasie wylosować z naszego skarbczyka pełnego tajemniczych losów, przypominam, zapisanych zmywalnym po 3 sekundach długopisem, historię rusałek, rusałki. Rusałki to były te przedziwne, fantastyczne istoty, które właśnie żyły na naszych ziemiach dawno, dawno temu, wtedy, kiedy stąpali swymi stopami po ziemi Słowianie. Bo właśnie Słowianie wierzyli, że właśnie wtedy można było dostrzec rusałki, kiedy patrzyło się w jezioro o świcie, a dookoła była przepiękna poranna mgła. Wiecie, kim były rusałki? Tajemniczymi opiekunkami jezior, rzek i leśnych strumieni. Wyobrażano je sobie wtedy jako takie bardzo piękne postaci o długich włosach, które błyszczały jak promienie słońca odbijające się w wodzie. Słowianie mówili, przynajmniej ci, którzy widzieli te rusałki na żywo, że poruszały się one tak lekko, tak leciutko, jakby wiatr uniósł je nad taflą jeziora. Ale rusałki nie tylko pięknie się poruszały, miały też swoje tajemne moce, a ich największą mocą było doskonałe poznanie wszystkich tajemnic, wszystkich sekretów wody. Wiedziały, gdzie mieszkają ryby, gdzie zakwitają lilie wodne, gdzie ukrywają się najczystsze źródełka. I niektórzy wierzyli, że pomagały dbać też o czystość rzek i jezior i że przypominały ludziom, żeby szanowali przyrodę. Kiedy nad wodą pojawiała się mgła albo tafla jeziora, nagle robiła się zupełnie gładka. Mówiono, że właśnie wtedy gdzieś nieopodal może ukrywać się rusałka, może biec swym lekkim krokiem. Dziś wiemy, że mgłę tworzy natura, a nie niezwykłe dźwięki nad wodą. Dźwięki stópek rusałki. Ale gdyby tak przymknąć oczy i przenieść się do tych dawnych czasów Słowian i wyobrazić sobie taką piękną rusałkę w zwiewnej sukni splecionej, stworzonej z mgły, porannej mgły, to jakby taka rusałka mogła dokładnie wyglądać? Czy miałaby spinki we włosach? Czy byłaby w butach? Jeśli tak, to jakich? Czy jednak miałaby bose stópki? Jak miałaby na imię? Ilu braci i ile sióstr by miała? Taka słowiańska rusałka, może to o niej właśnie dziś stworzymy razem historię? Co wy na to? 22 645 20 55. Zapraszam was. Telefonujcie do nas i pobudźmy naszą wyobraźnię. Stwórzmy pierwszą scenę w naszej słowiańskiej opowieści o duchach i duszkach, a pierwszą bohaterką niech będzie rusałka. Rusałka Ewelina? Nie. Rusałka Klementyna? Nie, też niedobrze. Jak może mieć na imię nasza rusałka?

Strach ma wielkie oczy, niczym nie zaskoczy. Może strach nas niczym nie zaskoczy, ten, który ma największe oczy na świecie, z piosenki Łukasza Jemioła. Ale czym może nas zaskoczyć dziś słowiańszczyzna i te wszystkie duchy i słowiańskie duszki? Któż to wie? Znamy już rusałki, to teraz czas poznać kolejnego bohatera z dawnych, dawnych słowiańskich czasów. Bohatera, który był duchem i opiekunem lasu, czyli znowu jesteśmy na zewnątrz, znowu mamy piękną przyrodę wokół, w głębi puszczy, gdzie dbał o wszystkie zwierzęta i rośliny, tam najczęściej go spotykali. Potrafił zmienić swój wygląd. Raz mógł być wysoki jak drzewa, a innym razem malusieńki jak grzybek leśny. Mógł rozmawiać ze zwierzętami i rozumiał ich mowę. Umiał sprawić, że zagubiony człowiek nie mógł znaleźć drogi z lasu. Dobrym ludziom zaś pomagał odnaleźć ścieżkę do domu. Chronił też wszystkie leśne zwierzęta przed myśliwymi, którzy polowali bez potrzeby. Pilnował, żeby nikt nie niszczył drzew, żeby nikt nie zaśmiecał lasu i według dawnych wierzeń potrafił wywoływać wiatr i poruszać gałęziami. Czasami naśladował go odgłosy zwierząt, aby zaskoczyć wędrowców. Ciekawe, w jakie zwierzęta mógł się zamieniać ten nasz słowiański duch? Czy raczej odgłosy jakich zwierząt naśladował? Czy była to sowa? A może to był dzięcioł lub jeszcze jakiś inny

leśny zwierz? Kto wie, kto wie? Słowianie mówili, że lubił ciszę, że lubił spokój i piękno przyrody. Kim był? Jak się nazywał ten słowiański duch i opiekun lasu? Leszy. A ja ponawiam nasz tajemny apel. Kto z was chciałby opowiedzieć pierwszą scenę w naszej słowiańskiej historii o rusałce? O rusałce, dla której imienia wciąż nie mogę znaleźć. A może to powinna być rusałka Dorota? Nie, też niedobrze. To chyba nie powinno być takie współczesne imię. Jak nazwalibyście naszą tajemniczą słowiańską rusałkę? 226452055. Proszę, pomóżcie mi. A już niebawem, za kilka chwil, pomagać mi w tym będzie nasz dzisiejszy gość. A teraz Natalia Lesz już nas zaprasza bardzo muzycznie do muzycznej, zatem bezpiecznej piwnicy.

oj tam, po jakich schodkach schodzi się do tej piwnicy? Do piwnicy schodzi się, no nawet się zbiega czasami rzeczywiście po schodkach, ale zawsze jest zapalone światło, więc zawsze jest bardzo dużo oświetlenia, jest jasno i jest bezpiecznie. I dzisiaj w naszej audycji Wakacje z duchami, te duchy tylko są tak naprawdę w tytule tej audycji, to znaczy one też są w tej całej naszej audycji. Do godziny 20 będą wędrować tutaj razem z nami i z wami, drodzy radiosłuchacze, ale te duchy i duszki, o których mówiliśmy do tej pory, może kogoś odrobić przestraszyły lub zastanowiły, czy na pewno te słowiańskie legendy są bezpieczne. Tak, są bezpieczne. Jesteśmy cali i zdrowi i tacy pozostaniemy do końca naszej audycji. A żeby wam to udowodnić, zaproponuję teraz to, żebyśmy poznali domowika, czyli jednego z najbardziej lubianych, najbardziej uśmiechniętych bohaterów dawnych słowiańskich opowieści. Jedni mówili, że domowik przypominał trochę małego staruszka, inni widzieli

w nim kudła tego skrzata, może trochę podobnego do naszych radiowych krasnoludków, ale na pewno wiemy to, że domowik miał bardzo ważne zadanie. Pilnował porządku. Więc taki domowik, myślę, że dzisiaj też w wielu domach by się przydał. Opiekował się też zwierzętami gospodarskimi, ostrzegał przed niebezpieczeństwami, a przede wszystkim lubił wszystkich tych, którzy byli pracowici. Ale czy istniał naprawdę? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Może tak naprawdę to tylko legenda? A może każda rodzina również i dzisiaj ma swojego jakiegoś niewidzialnego opiekuna? Gdybyście wy mogli mieć jakiegoś niewidzialnego opiekuna z kart, książek, baśni lub z filmów, to kto to by był? Kubuś Puchatek? Smerw Ważniak? Wajana? Czy może właśnie taki słowiański duch domowik? Bardzo sympatyczny, uśmiechnięty i bardzo pracowity. Tyle duchów, tyle duszków, tylu bohaterów skrywają te legendy słowiańskie. Zaczynam się powoli w tym gubić. Potrzebuję pomocy. Mam nadzieję, że nasz gość, który zbliża się już do studia Polskiego Radia Dzieciom, wesprze mnie w tych bajaniach, w tej historii o dawnych słowiańskich bohaterach.

0: Uff, drodzy radiosłuchacze, posiłki przybyły, posiłki przyjechały. Mamy gościa, który razem ze mną i razem z wami będzie tworzył dzisiaj, teraz, tu i teraz naszą opowieść o bohaterach z legend słowiańskich, ale takich bohaterach, którzy istnieli lub nie, lub też takich bohaterach, których my sobie wyobrazimy, że mogliby istnieć w czasach Słowian. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Katarzyna Berenika Miszczuk, polska pisarka, wydawczyni, scenarzystka, ale też lekarka i specjalistka medycyny rodzinnej. Wszystko się zgadza, Kasiu?
1: Tak jest. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzieciaki.
0: Dzień dobry. Kasiu, powiedz nam, gdybyś mogła spędzić jeden dzień w świecie dawnych Słowian.

0: słowiańskich wierzeń, to czego najbardziej chciałabyś doświadczyć albo kogo byś chciała najbardziej spotkać, jeżeli chodzi o takich właśnie słowiańskich bohaterów, duchy i duszki?
1: Jeśli chodzi o słowiańskie demony i duchy, chyba najbardziej chciałabym poznać ubożęta. Ich nazwa jeszcze chyba nie padła dzisiaj w audycji. Nie. Ubożęta to, można tak powiedzieć, domowe duszki, trochę podobne do domowika i do domowichy, czyli jego żony, ale ubożęta mają bardziej dziecięcą formę. To są takie małe dziecięce stworki, istotki, duszki, które opiekują się ogniskiem domowym, pilnują, żeby pająki robiły swoje sieci tylko tam, gdzie wolno, a nie koło łóżka, żeby myszy nie wchodziły do domu, żeby okruszki nie leżały pod podłogą. I tym naszym domowym ubożętom trzeba było zostawiać na noc miseczkę mleka albo kawałek chleba w podziękowaniu za opiekę nad naszym domem.
0: Tylko jeden posiłek, a śniadanko sobie same organizowały?
1: Najwyraźniej to z tych okruszków.
0: Aha. A jak wyglądały dokładnie ubożęta?
1: Tego nikt nie wie, bo były niewidzialne, ale można było znaleźć czasem ich ślad na rozsypanej mące albo w kurzu niekoniecznie, bo raczej go zamiatały, ale w tej rozsypanej mące na przykład można było zobaczyć odciski małych stópek.
0: Mhm. Ubożęta. Czy ubożęta były dziećmi domowika i domowichny? Dobrze zapamiętam?
1: Domowicha, tak. Domowicha i domowik. Nie były z nimi spokrewnione. Często to były takie echa dawnych mieszkańców danego domu, tak? Dzieciaków, które kiedyś mieszkały w danym miejscu, takie echo tych dzieci zostawało w postaci małych ubożątek, które się opiekowały kolejnymi dzieciakami.
0: Mhm. Czyli zupełnie nie wiemy, jak wyglądały, prawda?
1: Nie. Kompletnie.
0: Myślisz, Kasiu, że możemy zadać taką zagadkę naszym radiosłuchaczom, żeby pobudziły swoją wyobraźnię i wymyśliły, jak takie ubożęta mogłyby wyglądać, jak mogłyby być ubrane, gdyby były widoczne?
1: Dokładnie, tak. Myślę, że możemy zadać. I też trzeba sobie zadać pytanie, czy miały na przykład skrzydła, a może umiały wysoko skakać. No jakoś do tych pajęczyn się musiały dostawać, więc myślę, że dzieciaki mogą coś wymyślić.
0: Fajnie. Czyli najpierw szukamy kostiumu. Ja bym dał takim, jakby to był chłopczyk i dziewczynka, to chłopca ubrałbym w ogrodniczki, a dziewczynkę w zielone ogrodniczki, a dziewczynkę w niebieską spódniczkę. A ty?
1: Świetny pomysł. To ja bym im jeszcze dodała skrzydełka, złote skrzydełka, żeby na nich potrafili latać do góry.
0: Ale fajnie. No to już mamy pierwsze elementy kostiumów. Mamy skrzydełka. Co jeszcze, drodzy radiosłuchacze, dodalibyście do tych naszych ubożęt? 22 6 4 5 20 55. Dzwońcie do nas, zapraszamy. My z Kasią będziemy razem z wami je tworzyć, a potem spróbujemy je umiejscowić w jakimś konkretnym, w jakiejś konkretnej przestrzeni. Dobrze, to mamy ubożęta, mamy rusałki, o których dzisiaj mówiłem, jest taka postać jak Leszy. A jakie jeszcze postaci z legend słowiańskich, z tamtych czasów? Takie nie za bardzo straszne tylko, Kasiu, bo my lubimy się bać, ale tak odrobinkę tylko. Jakie postaci z dawnych słowiańskich legend mogłabyś nam jeszcze przywołać, które by pasowały do naszej dzisiejszej opowieści?
1: To ja myślę, że należałoby wymienić jeszcze bannika, czyli małego demona łazienkowego, łaziebnego, który pilnował, żeby woda w wannie zawsze była albo w bali ciepła, żeby kamienie w saunie były nagrzane na przykład w takiej przydomowej.
0: To bardzo przydatny taki bannik.
1: Bannik, tak, dokładnie. Więc bannik pilnował, żeby w łazience było miło, nie za zimno.
0: Czy bannik też dbał o to, żeby w łazience były wszystkie przybory do kąpieli? Czy tylko ta temperatura wody była najważniejszą funkcją bannika?
1: Tylko ta temperatura wody. Niestety mydłami się nie zajmował.
0: No to jest bannik, ubożęta. Czyli bannik i ubożęta, tak jak i domowik, i domowichna, to są duchy i duszki słowiańskie w obrębie mieszkania, w obrębie domu, prawda?
1: Tak, tak.
0: Czy jeszcze warto wspomnieć o jakimś duszku, który należał do przestrzeni domowej?
1: Tak, w środku.
0: Bo te duszki były takie, tak jak i ty mówisz, Kasiu, i ja wspominałam dzisiaj na początku, takie bardzo pomocne, przynajmniej te duchy i duszki domowe, prawda?
1: Tak, tak. One raczej nie broiły, tylko nie pomagały. Tak, pomagały gospodyni, gospodarzowi, dzieciom. No to jeszcze mógłby być gumiennik.

0: w postaci albo małego człowieczka, albo dziwnego kota się pojawiał.
1: Gumiennik.
0: Tak.
1: Czy dobrze, słucham.
0: I on pilnował, wbrew swojej nazwie, nie żadnej gumy, tylko jedzenia w spichlerzu, jakichś zapasów, w spiżarce, żeby tam też właśnie myszy się nie zakradły, żeby nikt tam nie zabrał, żeby się nie zepsuło. Przy okazji pewnie sam też coś zjadał, ale ogólnie pilnował.
1: Czy te wszystkie duchy i duszki, jeszcze na razie bądźmy w domu, te domowe duchy i duszki słowiańskie, czy one się razem ze sobą kolegowały, przyjaźniły, czy w ogóle nic o sobie nie wiedziały? Taki domowik, czy wiedział, że jest, może w drugim pokoju skrywa się gumiennik, a za drugą ścianą bannik, czy niekoniecznie?
0: Ja myślę, że on nadzorował. Jednak, tak jak w takim szlacheckim domu mógł być takim kamerdynerem, lokajem, który pilnował innych członków, jakby... No nie, no nie ciężko powiedzieć służby, ale jakby pomocników.
1: Że była taka tak? Hierarchia, tak?
0: Tak, myślę, że tak.
1: Mhm. No dobrze, to teraz chciałam cię zapytać, Kasiu, o to, czy większość tych duchów, duszków, stworów i stworków słowiańskich przypominała bardziej kształtem swojego ciała ludzi, czy bardziej zwierzęta? Może owady?
0: Raczej zwykle przypominali ludzi. Zwykle byli dużo mniejsi albo mieli wielką brodę, tak jak krasnoludki, tak w bajkach, ale potrafili się zamieniać w zwierzęta. Właśnie ten gumiennik potrafił się przemienić w kota. Bannik, co ciekawe, też w kota, więc te koty gdzieś zawsze się tam kręciły po tych naszych słowiańskich domach. No ubożęta jak wyglądały, to nikt do dzisiaj nie wie, poza tym, że zostawiały odciski swoich stóp. Więc tak, jakąś tą formę taką ludzką zawsze miały. Ale były też stworki też z ogrodu, z naszego podwórka, do którego możemy później podejść.
1: Wychodzimy teraz już na zewnątrz, jesteśmy w ogrodzie przydomowym i kogo tam spotkamy? Czy tam będą też takie dobre, pomocne duszki słowiańskie, czy już się będzie bardziej działo więcej, czy będzie więcej łobuzowania i rozruby?
0: Jeżeli to jest ciągle w obrębie naszego ogródka,
1: tak,
0: to raczej
1: tak,
0: będą tylko tak, to tylko te pomocne raczej się pojawiały, wbrew pozorom, bo był na przykład dworowy, nazwa sugeruje, dwór, czyli taki trochę większy dom rzeczywiście z ogrodem, dworowy właśnie pilnował obejścia tego, żeby nikt niepowołany nie wszedł na teren danej posiadłości, danego domu, dworu, żeby wszystko tam oczywiście było zadbane, żeby konie miały co jeść, żeby zwierzęta gospodarskie miały co jeść, od tego był dworowy, taki trochę odpowiednik tego domowika. Mhm, domowik w domu, dworowy
1: tylko,
0: na dworze.
1: Tak, tak. Dokładnie.
0: A takie inne małe demony, no na przykład bzionek mieszkający pod krzakiem czarnego bzu.
1: Mhm.
0: Dawni Słowianie bardzo wierzyli w moc leczniczą różnych ziół, drzew, traw, kwiatów i mieli kilka roślin, które obowiązkowo sadzili przy swoich domach. I na przykład był to krzew czarnego bzu. Jak dzisiaj wiadomo, ma on działanie lecznicze.
1: Tak
0: są
1: jest.
0: Nalewki, są syropy, są herbatki z czarnego bzu, z kwiatów.
1: Tak.
0: No dzisiaj wiemy, że rzeczywiście na przykład taki syrop z kwiatu czarnego bzu działa przy gorączce, bo powoduje pocenie się, czyli ma medyczne wytłumaczenie. A nasi przodkowie uważali, że pod takim krzakiem czarnego bzu mieszkał sobie bzionek, czyli mały słowiański demon opiekuńczy, który leczył z różnych chorób.
1: Aha, czyli taki malutki pan doktor.
0: Tak, tak. I kiedy dziecko gorączkowało, można było je zanieść pod krzak bzu, położyć i poczekać, aż bzionek zabierze od niego gorączkę.
1: Ile czasu trwało to zabieranie gorączki? Czy były jakieś
0: widełki nie.
1: czasowe?
0: Nie było widełek czasowych.
1: Czekało się aż do skutku, tak?
0: Najwyraźniej, tak.
1: No, powiem ci szczerze, Kasiu, jak zaczynam ciebie teraz słuchać i wtapiać się w tę przestrzeń tych duchów i duszków domowych i przydomowych, to trochę mi się to kojarzy z wioską Smurfów, gdzie każdy mały stworek miał swoją funkcję i był odpowiedzialny za jakieś małe, ale bardzo ważne, tylko jemu przydzielone zadanie, prawda? Tak było?
0: Tak, tak, dokładnie. Te słowiańskie stwory były jakby ściśle ukierunkowane na różne przestrzenie, czy to na przykład na jakiś żywioł, czy na jakąś roślinę, czy na jakieś miejsce.
1: A czy były takie stworki słowiańskie, duchy lub duszki, które miały kilka różnych funkcji? Trudno powiedzieć,
0: ojej.
1: Bo tak naprawdę to chyba z tego, co ja wiem i z tego, co ty dzisiaj mówisz, to chyba jednak każdy miał swój jeden wytyczony kierunek, prawda?
0: Raczej wydaje mi się, że było ich na tyle dużo, że musiały się podzielić tymi zadaniami. Zdecydowanie.
1: Mhm.

0: Ale teraz przypomniał mi się jeszcze jeden ciekawy słowiański stworek, o którym mogę opowiedzieć, mianowicie chowaniec.
1: Chowanego będziemy grać.
0: Nie. Chowaniec to ktoś, kogo możemy sobie sami wyhodować. Czyli on nie mieszka w naszym domu, tylko chowańca możemy sobie, drodzy słuchacze, sami stworzyć. Wiąże się z tym ciekawa legenda, w zależności od źródła z różnym czasem tworzenia. W każdym razie musimy znaleźć jajko, które złożyła czarna kura. I to ma być pierwsze jajko, które ta czarna kura złożyła w swoim życiu. A następnie musimy je sami wysiedzieć, nosząc pod pachą. W zależności od legendy 7 dni lub 9 dni. I teraz śmieszne, nie można się myć. Przez ten cały czas trzeba nosić pod pachą i nie wolno się myć, wolno tego jajka zmoczyć.
1: No ale co ty mówisz, Kasia, jak mamy spać?
0: No ostrożnie.
1: No to ostrożnie teraz zrobimy przerwę, żeby ostrożnie wejść w klimat piosenki. Jak tu ciemno. Zaraz wracamy.

0: Drodzy radiosłuchacze, to była piosenka Jak tu ciemno. Za chwilę będzie potworna piosenka, ale potworów na razie nie będziemy spotykać w naszej krainie słowiańskiej, krainie słowiańskich legend i opowieści. Gościem Polskiego Radia Dzieciom nadal jest Kasia Bereńka-Miszczuk, pisarka, która co nieco, a nawet bardzo dużo wie o legendach słowiańskich i o ich bohaterach. Prawda, Kasiu?
1: Tak, dzień dobry. Ja bardzo dużo napisałam już książek rzeczywiście na ten temat, w tym dla dzieci. O rodzeństwie, które przeżywa przygody właśnie w słowiańskim świecie i poznaje słowiańskie demony.

0: Klub Kwiatu Paproci.
1: I od tego wszystko się zaczęło, prawda? Twoja fascynacja też tym światem słowiańszczyzny, czy to już, czy to zaczęło się właśnie wtedy, gdy miałaś 15 lat i napisałaś, popełniłaś pierwsze dzieło literackie?
0: Nie. Wtedy to były wilkołaki. Później przeróżne stwory, także anioły i diabełki. A w tę słowiańszczyznę wpadłam 12, prawie 13 lat temu, kiedy po raz pierwszy pojechałam do województwa świętokrzyskiego zobaczyć właśnie Łysicę, Górę Czarownic, Łysiec i zakochałam się w tamtejszej mitologii, jakby legendach tamtego regionu. No i spacerowałam po Świętokrzyskim Parku Narodowym, w którym naprawdę czasem można się zacząć zastanawiać, czy gdzieś jakiś leszy nie spaceruje.
1: Myślisz, że to byłaby najlepsza scenografia i sceneria do takiej opowieści o czasach słowiańskich, właśnie te rejony polskie, w Polsce?
0: Myślę, że całkiem tak, ponieważ właśnie z Łysą Górą jest mnóstwo legend związanych. Są jeszcze resztki takich wałów kultowych z czasów słowiańskich. I w Parku Świętokrzyskim też można znaleźć różne takie miejsca, dawne miejsca kultu. Ale także z takich słynnych gór, można powiedzieć, to jest Ślęża. Chyba najsłynniejsza słowiańska góra, tak? Na którą też ciągle można wejść i zobaczyć, o co to chodziło, czemu tam nagle się znajdowaliśmy bliżej tych niebios i tych słowiańskich bóstw.
1: Ale my wróćmy jeszcze do naszego bohatera, do tej legendy, w której był chowaniec i to jajko, które trzeba było, jak powiedziałaś, wysiedzieć i miał to zrobić człowiek. Czy mógł to zrobić człowiek, tak?
0: To nawet musiał zrobić człowiek, tak. Chowaniec powstawał tylko wtedy, kiedy człowiek znalazł to jajko i dzielnie przez cały tydzień nosił pod pachą, unikając prysznica.
1: Ale Kasiu, jeszcze tylko wtrącę się na chwilę. Nawet na momencik nie można było odłożyć tego jajka na bok?
0: Nie. Na tym polegała cała trudność tego zadania i tego wychowania. I to i tak nie dawało 100% szansy, że ten chowaniec wyjdzie z tego jajka. Miało się tylko jakąś małą szansę, że to się uda.
1: No ale jak ktoś już rzeczywiście przez 9 dni tak bardzo ostrożnie spał, tak bardzo ostrożnie korzystał z... bieżącej wody, albo w ogóle nie brał prysznica po to, żeby tego chowańca wyhodować, to jajko pękało i co dalej?
0: I wykluwał się chowaniec, który następnie z nami postanowił zamieszkać. Musieliśmy mu zorganizować jakiś ciepły kącik koło pieca, bo on bardzo się lubił wygrzewać i codziennie trzeba go było karmić mlekiem i chlebem. Nie wiem, ile posiłków, tego w przepisie nie było. Aczkolwiek taki właśnie dopieszczony przez nas chowaniec postanawiał dla nas pracować. A mówiąc krótko, chodził po okolicznych sąsiadach i kradł. A te ukradzione dobra przynosił nam!
1: Ale chowaniec... To niegrzeczny ten chowaniec.
0: No troszkę.
1: Nie podoba mi się ten chowaniec, Kasia. Ale no i co on przynosił na przykład od sąsiadów? Jakieś owoce, jakieś warzywa? To były tego typu fanty?
0: Obawiam się, że bardziej błyskotki niestety, bo chowaniec był trochę taką sroczką współczesną i właśnie podkradał, tak jak sroki potrafią widelec ukraść i zanieść do swojego gniazda, to myślę, że chowaniec tak samo. Być może nie rozróżniał widelca od złotej koli, więc czasem przyniósł ten widelec, czasem złotą kolię od sąsiada.
1: Ważne, żeby błyszczało.
0: Żeby błyszczało, dokładnie. To musiało być coś takiego, co sroczka też by zwróciła uwagę.
1: Kasia, dobrze. Był dom, był ogród przydomowy. Biegnijmy na słowiańskie pola, łąki i lasy, a spotkamy tam oczywiście rusałki, spotkamy tam leszego i spotkamy tam kogo jeszcze?
0: Oj, bardzo, bardzo dużo różnych stworów. Słowianie uważali, że słowiańskie stwory mieszkają na ziemi, unoszą się w powietrzu, czasem żyją w roślinach, mieszkają także pod wodą, w rzekach, w jeziorach, a także w morzach. Chociaż tam akurat jest więcej takich bardziej morsko-północnych legend, można powiedzieć. I trochę się różnią w zależności od regionu naszego pięknego kraju. Ale jak już wyszliśmy na to podwórko, na ten dwór i zaczął wiać silny wiatr, to mogliśmy spotkać na przykład chmurnika, czyli takiego ducha, który przesuwa chmury po niebie, dba, żeby chmury miały piękny kształt, żeby miały odpowiedni kolor, żeby raczej z nich nie padało, a jak już padało, tylko tak troszkę.
1: Czyli taki pogodynek chmurnik trochę.
0: Tak, tak.
1: Taki meteorolog.
0: Tak, troszkę tak. Więc był chmurnik i chmurnik

0: też się zajmował popychaniem tych chmur za pomocą wiatru. Więc tych chmurników było całe mnóstwo. Niektórzy mieli swoje imiona, tak jak na przykład Halny. Czyli najsłynniejszy polski wiatr.
1: Najsłynniejszy polski wiatr. Tak? Czyli chmurnik kumplował się bardzo po prostu z wiatrem.
0: Dokładnie, dokładnie. A oprócz chmurnika mogliśmy jeszcze spotkać na przykład planetnika. Ale co ciekawe, planetnik akurat nie jest duchem, więc troszkę nie pasuje do tej naszej audycji, bo planetnik był człowiekiem, który tak, za sprawą bogów słowiańskich został wytypowany na takiego superbohatera, który musiał, umiał latać na chmurach i podczas burzy wznosił się do góry, przepędzał tą burzę, pilnował, żeby pioruny nie trafiały w budynki mieszkalne, a jak w chmurach się czaił jakiś smok, bo smoki się czasem potrafiły w chmurach chować, to on i tak warczały, przez to te grzmoty się pojawiały, bo grzmoty były warczeniem smoków, to on je przepędzał za pomocą swoich błyskawic.
1: No dobrze, tuż po godzinie 19 będziemy próbowali już rozpocząć naszą opowieść, słowiańską opowieść, czy też opowieść opartą o niektóre z postaci z legend słowiańskich. Gdybyś miała wybrać jedną ulubioną postać ducha lub duszka, to kto to by był? Jeśli założymy, że nasza opowieść będzie się toczyła w domu i w przydomowym ogródku. O!
0: W domu i w przydomowym ogródku? No to ja wybieram te ubożęta. Ubożęta, które tam w nocy czasem gdzieś potupią, pozbierają okruszki, które rozsypaliśmy. Być może też klocki poprzestawiają w jakąś śmieszną budowlę, a może nawet dorysują coś czasem na naszym rysunku.
1: Ubożęta, a ja wybieram chyba, zastanawiam się między i waham się między bannikiem a gumiennikiem, ale bannik, niech będzie bannik, bo przyjemnie
0: wygrywa.
1: Tak, przyjemnie w ciepłej wodzie się kąpać. W takim razie już za kilka chwil wracamy do naszej opowieści. Kasiu, jeszcze możesz przez chwilkę być z nami? Dobrze.
0: Tak jest.
1: Drodzy radiosłuchacze, już po 19 możecie do nas cały czas dzwonić 226452055.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Wakacje z duchami.
4: Drodzy radiosłuchacze, na zegarach 19, Jacek Zawada, Renata Żuchowska i Kasia Berenika-Miszczuk. Jesteśmy z wami i zaczynamy naszą opowieść, naszą słowiańską opowieść. Teraz będziemy szukać przestrzeni, w której umieścimy naszych bohaterów. Ja już wiem, zresztą słyszeliście o tym, ja wybrałam bannika, ale nie ma jeszcze i imienia ten bannik. Czy bannik może mieć, Kasiu, swoje takie indywidualne imię, tak jak Kasia, Jacek, Renata?
5: Oczywiście, że tak. Musimy mu wymyślić.
4: Wymyślimy imię bannikowi i te ubożęta, które ty wybrałaś. Ile tych ubożęt będzie?
5: O, myślę, że całe statko. To tutaj trochę... Tak? Tu nie wiem, czy damy radę wszystkim wymyślić te imiona.
4: Ale piątka, dziesiątka?
5: O, myślę, że pod dwudziestkę nawet by mogły być. Ich musi być dużo, żeby zająć się wszystkimi pająkami.
4: Kasia, ale my do dwudziestej tylko tu jesteśmy, to czym zdążymy.
5: Zmniejszmy do pięciu.
4: To do piętnastu. Do dziesięciu. Do dziesięciu, krakowskim targiem, dobrze? Drodzy radiosłuchacze, my tutaj uknuliśmy pewną niespodziankę. Dla pierwszych dwóch osób, które zadzwonią do nas, mamy niespodzianki. Jedno z was lub jedna z was musi wymyśleć imię mojemu bannikowi, a druga osoba będzie musiała wymyśleć może pięć pierwszych imion ubożęt?
5: Tak, jest. Piątkę poprosimy.
4: A resztę my wymyślimy, zgoda? 22 6 4 5 20 55. Czekamy na dwa telefony. Prosimy o waszą pomoc, a niespodzianki czekają na was. No dobrze, to ubożęta. Bannik, czyli dom. A w tym domu kto mieszka? Ludzie. Jacy ludzie? Kto tam może być? Czy to byłaby rodzina jakaś dawna, stara rodzina słowiańska? Czy kto twoim zdaniem?
5: Ja myślę, że to może być całkiem współczesna rodzina i nie wiem, czy mogę się teraz posiłkować trochę moimi powieściami dla dzieciaków.
4: No dlatego ciebie, Kasiu, zaprosiliśmy tu oczywiście.
5: To w mojej serii Klub Kwiatu Paproci, tom pierwszy to tajemnica domu w Bielinach, właśnie takiego tajemniczego domu. I tam mamy rodzeństwo, czwórkę rodzeństwa, Bogusię, Tosię, Leszka i Dąbrówkę, którzy ze swoją mamą przeprowadzają się na wieś do właśnie takiego starego domu, w którym mieszka ich dawno niewidziana ciocia. Tak do końca nie wiadomo, czy to ciocia, czy babka stryjeczna, wujka, siostry, kogoś tam dalej. Nikt do końca nie zna tego pokrewieństwa, ale są spokrewnieni i oni do niej jadą. I na miejscu okazuje się, że babcia, ciocia Mirka była w młodości szeptuchą.
4: Kim? A kto to taki?
5: Szeptucha to taka dawna wiejska lekarka, zielarka, która zajmowała się leczeniem prostych schorzeń, tak jak dzisiaj nasz lekarz w POZ-cie, lekarz rodzinny, czyli pomagała przy katarze, pomagała na złamaną nogę,
4: tak jak ja, dokładnie,
5: to samo co ja.
4: Bo ja przypominam naszym radiosłuchaczom, że Kasia oprócz tego, że pisze fascynujące książki fantasy, to również leczy pacjentów w przychodni.
5: Tak jest, dokładnie. Może nie takimi szeptuchowymi metodami, tylko jednak takim syropem z apteki, a nie zerwanym w lesie i zrobionym samodzielnie, ale leczę. I to właśnie też robiła szeptucha. Leczyła proste schorzenia, była takim lekarzem pierwszego kontaktu, plus dodatkowo znała się na słowiańskich duchach, demonach, różnych zabobonach i czarach, bo ona potrafiła robić eliksiry miłości, różne nalewki, które mają nam na przykład przynieść szczęście, też pomagała, co zrobić, żeby krowa dawała więcej mleka. I to były różne ciekawe sposoby, bo na przykład trzeba było zakopać kamień na rozstaju dróg i wtedy krowa dawała mleko.
4: Naprawdę?
5: Naprawdę.
4: Ciekawe, czy

0: ktoś kiedyś to wypróbował, ten sposób z kamieniem.
1: Myślę, że tak. To musimy iść na jakiś rozstaj dróg i zacząć kopać.
0: No dobrze, póki co nie będziemy kopać, bo jesteśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom i tworzymy naszą słowiańską opowieść o duchach i duszkach, a tymczasem mamy pierwszy telefon. Dodzwoniła się do nas Mila. Ciekaw jestem. Kto taki? Tutaj Renatka mi podpowie. Lila. Ja po prostu muszę uszy sobie przedmuchać, bo nic nie słyszę. Kasia, słuchaj, wiesz, co do mnie mówią? Lila. Już teraz wiem, że to jest Lila. Dzień dobry. O, Lila uciekła gdzieś. Nie martwimy się. Mam nadzieję, że Lila jeszcze raz do nas zadzwoni. Czasami tak się dzieje z naszą linią telefoniczną. I już teraz mamy kolejną osobę. To będzie Tymon, a na telefon od Lili cały czas czekamy. Zapraszamy cię serdecznie. 226452055. A tymczasem jest z nami Tymon. Dzień dobry, Tymonie.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy.
0: My też jesteśmy z Kasią w Warszawie. Witamy cię serdecznie.
2: Nie z Kasią, tylko Tymonie.
0: Tak, ja wiem, że ty, Tymonie, jesteś Tymonem. Tylko powiedziałam, że my z Kasią, z naszą gościnią serdecznie cię witamy. Kasia tutaj się śmieje i chichocze. Kasia, możesz głośno się śmiać.
1: Cześć, Tymon, cześć.
0: Czyli słuchajcie, żeby było wiadomo. Ja jestem Jacek. Kasia, ty jesteś Kasia.
1: Ja jestem Kasia, zgadza się.
0: A Tymon, jesteś z nami cały czas jako Tymon?
2: Mhm.
0: Dobra, czyli Jacek, Tymon, Kasia. Słuchajcie, kochani, to teraz Tymon, piłeczka po twojej stronie. Kogo wybierasz? Czy tego bannika od tej ciepłej lub zimnej wody w łazience, czy ubożęta? Komu chcesz wymyśleć imiona?
2: Bannikowi.
0: Bannikowi, tak?
2: Mhm.
0: No dobrze, to jak myślisz, jak ten bannik mógłby się nazywać? Jakieś takie fajne...
2: Majek.
0: Bajek?
2: Nie, Majek.
0: Majek. Bannik Majek. A dlaczego akurat tak?
2: Bo mam koleżankę Majek.
0: Fajnie. Kasiu, jak ci... Rozumiem. Kasiu, jak ci się podoba taki bannik Majek?
1: Bardzo mi się podoba. Myślę, że Majek robi świetną kąpiel w wannie, taką pełną bąbelku.
0: Ale fajny pomysł. No dobrze, Tymonie, to powiedz jeszcze, jak wygląda ten bannik? W co jest ubrany?
2: Może być ubrany stare ubranie. Niebieskimi spodniami.
0: Mhm. Niebieskie spodenki to nawet by pasowało. Woda, prawda? Niebieski
1: tak,
0: kolor.
1: Tak, dokładnie.
0: A jakieś buciki, jakiś kapelusz, czapka, czy nie?
2: Nie ma czapki ani kapelusza. Ma szare włosy.
0: Mhm. Ale takie nastroszone, czy takie ulizane, gładkie, długie, krótkie?
2: Krótkie i gładkie.
0: A czy bannik nosi okulary, czy nie?
2: Nie.
0: Nie.
1: Zaparowałyby przecież w wannie.
0: Kasia, masz rację. On nosi soczewki. On nosi soczewki. Albo w ogóle nie nosi, bo jest malutki, młodziutki i ma dobry wzrok, prawda? O właśnie. Mhm. Tymonie, ile ten bannik Majek ma, może mieć lat?
2: 10.
0: On ma 10 lat. To słuchajcie, spróbujmy teraz wymyśleć taką historyjkę, krótką historyjkę, w której będzie bannik i to rodzeństwo, o którym Kasia wspominałaś, czyli czwórka braci i sióstr, tak?
1: Tak jest.
0: Dwoje braci i dwie siostry?
1: Nie, jeden. Trzy dziewczyny, jeden chłopak.
0: Trzy dziewczyny, jeden chłopak. Tymonie, to mamy trzy dziewczyny, jednego chłopca, oni wszyscy są rodzeństwem. Mamy bannika Majka. No i jaka scena mogłaby się rozegrać między tymi postaciami? Jak
2: że
0: myślisz?
2: Chłopiec spotkał bannika i powiedział im siostrom, a siostry mu nie wierzyły i one się spotkały i potem mu wierzyły.
1: Wspaniała historia, Tymon. Super.
0: Słuchajcie, to może w drugiej scenie jakąś kąpiel zrobimy z tym bannikiem? Czy on będzie... No właśnie, jak myślisz, Tymonie?
2: Ten chłopiec spotkał go w toalecie, no bo musiał zrobić siku.

0: środku.
1: A, no właśnie, no tak, no toaleta, łazienka, wszystko się zgadza. Czyli mamy bannika, mamy to wesołe rodzeństwo, a i może Kasia nam teraz pomoże jeszcze dokończyć tę scenkę. Co mogłoby się dalej wydarzyć?
2: Ja myślę, że Leszek odkręcił wodę, a ona zamiast ciepła zaczęła lecieć zimna.
1: I co? I krzyknął, ała, zimna!
2: Tak, a on tam już był w środku, w tej wannie. I myślę, że strasznie się podziębił. Ale potem na szczęście bannik się pojawił i pokazał mu, który kurek jest który, żeby on już dobrą tą wodę odkręcił.
1: No właśnie, jak taki prawdziwy profesjonalista, prawda?
2: Dokładnie.
1: I jak kończymy tę scenę, Tymonie? Jak myślisz?
3: My oni razem przeżywają różne przygody.
1: Fajnie, bo to jest, wtedy szansa na kolejne, byśmy dzisiaj powiedzieli, na kolejne sezony, na kolejne odcinki, na kolejne części, na kolejne sceny tej opowieści, prawda?
3: Tak.
1: Świetne pomysły. Czy ty myślałeś kiedyś, żeby zostać pisarzem, tak jak Kasia?
3: Może zostanę.
1: No, to trzymamy mocno kciuki za ciebie, a tymczasem poczekaj, Tymonie, na chwilkę, bo chcę przywitać Lilę. Lila, jesteś z nami, cześć i czołem?
4: Tak.
1: Witamy cię serdecznie, za chwilę do ciebie wracam, tylko pożegnamy się z Tymonem. Zgoda?
4: Tak.
1: Tymon, to kogo chciałbyś pozdrowić na koniec naszej opowieści wspólnej o tym banniku Majku i o wesołym rodzeństwie i o tej szalonej kąpieli?
3: Pozdrowić?
1: Tak.
3: Ale co?
2: Może mamę i tatę chciałbyś pozdrowić?
3: Tak.
1: A słuchajcie, a może pozdrowimy bannika Majka? Bo kto wie, czy on nas nie słucha, co? Kasia, pozdrawiamy bannika Majka.
2: Pozdrawiamy Majka, tak. Niech pilnuje nam ciepłej wody.
3: Tak.
1: Żeby zawsze była ciepła, szczególnie zimą. Tymonie, masz przepiękną wyobraźnię, prawda, Kasiu?
2: Tak, musisz zostać kiedyś pisarzem. Słuchaj, naprawdę.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie, trzymamy kciuki za twoją literacką twórczość. Nie rozłączaj się, Renatka na pewno oznaczy w swoim notesiku twój adres, żeby na ten adres przesłać ci niespodziankę. Trzymaj się, papa.
2: Cześć.
3: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. A teraz Lila, jesteś z nami cały czas?
4: Tak.
1: Lila, mam do ciebie takie oto pytanko. Zostały jeszcze ubożęta. Ubożęta, czyli te postaci, o których tak pięknie Kasia opowiadała. Jakie imiona moglibyśmy nadać tym ubożętom?
4: Sekundkę, naradzę się z bratem.
1: Narada,
2: oczywiście.
1: Narada trwa, a my, Kasiu, przypomnijmy tylko, ubożęta to były jakie postaci?
2: To były miłe, domowe duszki, które dbały o to, żeby okruszki nie leżały pod stołem, żeby pająki grzecznie siedziały w swoich sieciach, tylko w takich bezpiecznych miejscach, wysoko pod sufitem, a nie koło dziecięcych łóżek. I żeby było zawsze ciepło, żeby w palenisku był ogień, żeby nie gasło pod kuchnią.
1: Takie są ubożęta, takie moce mają, o to dbają, o czym teraz nam przypomniała Kasia. Jesteś z nami, Lila?
4: Tak, jestem i już wymyśliłam imię.
1: Proszę bardzo, słuchamy.
4: Burbek.
1: Burbek. No dobrze, to fajny pomysł. To niech będzie jedno ubożątko.
2: Ubożę.
4: Ubożę.
1: Jeszcze raz, jakie to imię?
4: Burbek.
1: To proszę bardzo, tak jak zapytałem przed chwilą Tymona, to teraz ciebie pytam, jak taki burbek jest ubrany? Jakie ma ze sobą rekwizyty, przedmioty? Jak on dokładnie wygląda w twojej wyobraźni, twoim zdaniem?
4: Taki burbek ma kroksy,
1: puchate. Fajnie.
4: I sweterek. Taki cały czerwono-złoty z Harrym Potterem.
2: O!
1: Fajnie, czyli lubi też filmy fantasy, prawda?
4: Tak.
1: Jest wysoki, niski, grubiutki, chudziutki?
4: Niski.
1: A czy ma jakieś takie charakterystyczne przedmioty właśnie jak...
2: No kroksy przecież.
1: No ale to kroksy, kroksy muszą mieć jakiegoś kolegę lub koleżankę. Okulary albo kapelusz, albo czapeczkę, albo wachlarz, bo tam na pewno jest bardzo gorąco. Co byś na to

0: powiedziała Lila?
1: Ale coś magicznego.
0: Coś magicznego, ja bym też tak pomyślał, że coś magicznego, bo te buciki, no to takie mało magiczne, coś magicznego by się przydało. Co to mogłoby być?
1: A mogę dwie rzeczy?
2: Oczywiście.
0: Możesz nawet trzy, proszę bardzo.

0: I jeszcze laskę. Taką marginalną z kryształem.
1: I ta laska z kryształem to jest trochę tak jak taka różdżka?
0: Tak.
1: I co ten nasz burbek mógłby wyczarować?
0: Słucham?
1: Co ten nasz burbek mógłby wyczarować z pomocą tej magicznej laski?
0: Magiczne pączki, bobry, kapibary, dziobaki, grzyby, które pomagałyby mu sprzątać.
1: Aha, czyli wszystko to, co by wyczarowywał, to pomagałoby mu sprzątać, tak?
0: Tak.
1: Czy burbek kolegowałby się z bannikiem Majkiem, czy nie?
0: Tak.
1: To spróbuj jeszcze razem z Kasią i razem ze mną, spróbujmy stworzyć taką scenę, w której właśnie mamy burbeka, Majka i te
0: burbka.
1: Burbka, masz rację, oczywiście, masz rację. I te wszystkie magiczne elementy, które ma burbek. Co mogłoby się wydarzyć? Minęła godzina 19:17, tak jak teraz, ale powiedzmy, że jest jesień, za oknem późny październik, czyli jest zmrok. I co się dzieje?
0: No to skoro jest jesień, to jest dużo liści. No i burbek może sprząta liście, nie pączki.
2: Obowiązkowo.
1: Dobry wybór. I co dalej? A co w tym wszystkim zrobi bannik Majek?
0: No, on przyjdzie tak przypadkowo, całkiem, i zobaczy burbka.
1: Spotkają się po raz pierwszy, tak?
0: I poprosi burbka o pączka.
1: Bo nie jadł cały dzień.
2: No właśnie, tylko siedział w łazience.
1: Tak, bo przygotowywał tę ciepłą wodę pewnie, prawda?
0: Słucham?
1: Bo przygotowywał tę ciepłą wodę w łazience. Bardzo ci, nasza droga Lilu, dziękujemy, że do nas zadzwoniłaś. My dalej za chwilkę będziemy tę historię kontynuować. A teraz czas na pozdrowionka. Kogo byś chciała pozdrowić?
0: Mojego brata, który ma ksywkę Grzyb. Mojego tatę, moją mamę, moją całą rodzinę, mojego psa i całe polskie radio dziecko.
1: A my pozdrawiamy ciebie, prawda, Kasia?
2: Oczywiście, dziękujemy i pozdrawiamy cię.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Gdyby burbek gdzieś się pojawił obok ciebie, to pozdrów go od naszych radiowych krasnoludków. Zgoda?
0: Jeszcze pozdrawiam burbka i Majka.
1: Myślisz, że nas słuchają?
0: Nie wiem.
1: Jakby słuchali, to pozdrawiamy. Trzymaj się, do usłyszenia.
0: Będą czekać. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Drodzy radiosłuchacze, wakacje z duchami. Jesteśmy jeszcze przez pół godziny do 20, a w studiu cały czas nasz gość, czyli Kasia Berenika Miszczuk, autorka wspaniałej serii książek fantasy dla dzieci Kwiat paproci. No właśnie, o czym jest Kwiat paproci, Kasiu? Bo te książki, które wydałaś pod tym szyldem, bardzo rezonują, bardzo łączą się z naszą dzisiejszą opowieścią o słowiańszczyźnie.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, Kwiat paproci jest to seria stworzona raczej dla dorosłych i dla młodszych dorosłych, a z tego uniwersum jest jeszcze Klub Kwiatu Paproci, czyli właśnie. Cztery tomy napisane dla dzieciaków, powiedzmy tak 8-12 lat, ponieważ pojawiają się tam czasem też troszkę straszniejsze momenty i straszniejsze duszki, stwory i potworki. Jest to opowieść, ta dla dzieci, o czwórce rodzeństwa, 12-letniej Bogusi, 10-letnim Leszku, 8-letniej Tosi i rocznej Dąbrówce, które to ze swoją mamą przeprowadzają się do małej wsi o nazwie Bieliny. To naprawdę taka wieś istnieje, słuchajcie, w województwie świętokrzyskim.
0: Właśnie tam.
1: To jest prawdziwe miejsce. I tam przeprowadzają się do takiego starego domu swojej dawno niewidzianej cioci Mirki, która w młodości była szeptuchą, czyli była taką zielarką, lekarką, ale też znawczynią magii, różnych magicznych mikstur, a także radzenia sobie ze słowiańskimi demonami i duchami. I tam w tych opowieściach dzieciaki w każdym tomie muszą pokonać jakiegoś słowiańskiego demona czy ducha, rozwiązać jego zagadkę, bo to jest zawsze jakaś tajemnica z tym związana, a także przeżywają takie różne swoje dziecięce przygody. W pierwszym tomie pod tytułem Tajemnica domu w Bijinach dzieciaki mierzą się z przeprowadzką, z tym, że trochę zmieniła się ta ich cała rodzina, bo przeprowadzili się tylko z mamą, bez taty, więc jest nowe miejsce, nowi przyjaciele, nowy dom, ale także jakaś tajemnica w tym domu, ponieważ nieważne ile razy oni go sprzątają, koszą trawę i ścierają kurze, to następnego dnia rano trawa jest odrośnięta, a kurze znowu są wszędzie. Czyli coś w tym domu jest, co im brudzi i oni muszą rozwiązać zagadkę, co to za zły stworek.
0: Czyli to jest spotkanie, bo wszystko dzieje się współcześnie, prawda?
1: Tak,
0: spotkanie współczesności z tymi stworami z dawnych legend słowiańskich.
1: Tak. Dzieciaki pochodzą z Warszawy i właśnie też jest ta dla nich duża zmiana z dużego miasta do małej wioski, gdzie trzeba jechać na rowerze, żeby się gdzieś dostać, gdzie nie można wyskoczyć do centrum handlowego, bo go zwyczajnie nie ma, tylko gdzie można iść na boisko, pokopać piłkę, pobiegać po polu, pozbierać truskawki, iść na spacer do lasu i spotkać czasem tam jakiegoś słowiańskiego leszego właśnie. Poza tym przekonują się, że magia istnieje, że demony, duchy, ten cały magiczny świat, ale także na przykład boginka Marzanna spaceruje sobie czasem i można z nią porozmawiać i zapytać, co tam u niej słychać i czemu wiosna
0: ta
1: jeszcze
0: Marzanna,
1: nie przyszła.
0: Ta Marzanna, którą utopimy wiosną?
1: Tak, dokładnie. Ta Marzanna.
0: Ale wspaniale. A którą z czterech opowieści lubisz najbardziej i dlaczego? Masz taki swój prywatny ranking, czy wszystkie są równie ważne dla ciebie?
1: Dość porównywalnie ważne, ale chyba najbardziej lubię tom trzeci. Tom pierwszy mówi o przeprowadzce, tajemnica domu w Bijinach. Tom drugi, tajemnica Dąbrówki, mówi o nowej niani i o tym, co jest, kiedy się pojawia ktoś nowy w domu i się zaczyna nami opiekować. A tom trzeci, czyli tajemnica ognia, mówi o tym, żeby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi i że dzieci naprawdę dużo rozumieją i czasem warto im coś wyjaśnić. A dodatkowo w tym tomie mała Dąbrówka postanawia wyhodować sobie swojego własnego chowańca.
0: O, nie wiem dlaczego, ale ten chowaniec chyba najbardziej przez tę opowieść o tym jajku noszonym przez 9 dni najbardziej mi zapadł w pamięć. No właśnie, takie stworki, duchy, duszki słowiańskie. Co jest dla ciebie najbardziej fascynującego w tych dawnych słowiańskich opowieściach? Dlaczego po to sięgnęłaś?
1: Przede wszystkim dlatego, że to jest nasze. Jesteśmy Słowianami, nie wyprzemy się tego. Tak jak cała północ Europy to mitologia nordycka. Każdy wie, że był Bóg Thor, że machał swoim młotkiem, chociaż tutaj filmy Avengersi chyba zrobili dużą robotę. Każdy wie, że Grecy to mitologia grecka, Zeus, Afrodyta. No a co my mamy?

0: My też mamy swoich słowiańskich swoje słowiańskie demony, swoich słowiańskich bogów. I to jest strasznie fajne, bo my to wiemy, ale nie do końca. Bo na przykład topimy Marzannę. Ale dlaczego? Kim jest ta Marzanna? A chyba nie ma osoby, która by nie wiedziała, że Marzannę na wiosnę się topi, żeby przyszła wiosna.
1: Ale powiem ci szczerze, że ja nie wiedziałam do dzisiaj. Gdybym cię nie spotkał, to nadal bym nie wiedział, że Marzanna związana jest ze słowiańszczyzną.
0: A widzisz, a to jest boginka. Taka boginka zimy i tego takiego snu zimowego, że wszystkie rośliny, zwierzęta właśnie udają się
1: tak,
0: w ten sen zimowy.
1: To
0: i to jest Marzanna. Mhm. I Marzanna ma swoją siostrę. Ewentualnie, w zależności od legend, to jest też ona, tylko się zamienia w Dziewannę, w bogini wiosny.
1: Aha.
0: I kiedy Marzanna odchodzi, pojawia się Dziewanna i wtedy wszystko zaczyna rozkwitać.
1: A jak przychodzi lato, to Dziewanna mówi do widzenia i przychodzi ktoś inny?
0: Nie, Dziewanna już czeka do jesieni. Już czeka do jesieni, aż wtedy Marzanna mówi, cześć siostra, teraz moja kolej.
1: Kasiu, a czy Marzanna jest właśnie tą najbardziej znaną postacią ze słowiańszczyzny? Nawet dla takich osób, które nie sięgnęły nigdy po legendy słowiańskie? No bo jest to postać, która jest kulturowo u nas w Polsce no, bardzo znana. Topimy bardzo często Marzannę wiosną.
0: Wydaje mi się, że tak, że większość na pewno przedszkolaków wie, kim jest Marzanna, bo robi te kukiełki
1: tak.
0: I topi w fontannie, tak jak ja w dzieciństwie.
1: Tak.
0: Ale oprócz tego wydaje mi się, że jeszcze jest kilka słowiańskich demonów, które świetnie znamy, chociażby z naszych polskich przysłów. Myślę, że każdemu się zdarzyło powiedzieć, a niech to licho. A licho to słowiański demon.
1: Ohoho.
0: Albo bieda piszczy. A dlaczego bieda piszczy? Bo też jest słowiańskim demonem.
1: Czyli to wszystko jest ze sobą powiązane, a my nawet często, no... albo czasem nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, prawda?
0: Tak, tak. Mnie to bardzo fascynuje. Ja tu mogłabym godziny Państwu opowiadać na temat tego, co przetrwało do dzisiaj, o czym właśnie nie wiemy. A te nasze słowiańskie stwory żyją w przysłowiach, ale także w naszych zwyczajach, w paleniu zniczy na grobach święto zmarłych, w zostawianiu wolnego talerza na Boże Narodzenie. To też jest echo talerza dla duchów przodków. Sianko pod obrusem to nie sianko ze stajenki, tylko to dawna wróżba gospodarska, gdzie się ciągnęło, kto będzie miał dłuższą. Mnóstwo tych rzeczy zostało do dzisiaj, tylko niestety ta wiedza o tym, że to jest właśnie to echo dawnych jakichś słowiańskich wierzeń, legend, zabobonów czasem, przesądów, że to jest to. Trochę o tym zapomnieliśmy, chociaż nasze babcie na wsiach mogą pamiętać i nam opowiadać.
1: Aha. Może jakaś babcia nas teraz słucha i chce dorzucić kilka swoich kamyków do tej rozmowy. Zapraszamy. Dzwońcie do nas 226452055 albo może zadzwonić babcia z wnuczką lub z wnukiem. Zapraszamy, Kasiu, do rozmowy.
0: Oczywiście, chętnie posłuchamy.
1: Powiedz mi jeszcze na koniec naszej rozmowy między mną a tobą. Tak bym wiedział, jak kontynuować z naszymi radiosłuchaczami naszą opowieść o banniku Majku i Burbeku. Burbku, tak? Ubożę Burbek, to jest druga postać. Jak ty tworzysz i tworzyłaś swoje opowieści dla dzieci? Czy siadałaś do komputera, czy do zeszytu z czystymi kartkami codziennie, czy wtedy, gdy miałaś wenę? Jak w twoim przypadku ten proces twórczy się odbywa?
0: Ja siadam do komputera, bo piszę znacznie szybciej na klawiaturze niż ręcznie długopisem, więc po prostu jest to wydajniejsze. A piszę, odkąd mam sama dzieci, jestem mamą, to piszę tylko wtedy, kiedy mam czas, albo kiedy dzieci śpią.
1: Po 22 zaczynasz?
0: Czasem w ciągu dziennych drzemek, albo jak są w przedszkolach. Ale tak, piszę, kiedy mam okazję, kiedy mam ten czas. I wtedy po prostu podążam za moimi bohaterami bez planu, bez notatek, tylko na żywioł.
1: I co? I wtedy ty masz rozszalałą wyobraźnię, która prowadzi cię gdzieś tam, gdzie jeszcze godzinę wcześniej nie wiedziałaś, że dotrzesz?
0: Dokładnie tak jest.
1: Ale fajnie. No to jest chyba najlepsza recepta dla nas, żebyśmy razem ze słuchaczami kontynuowali naszą podróż. Przypominam, nasi bohaterowie to Ubożę Burbek i Bannik Majek, a wspaniałym gościem Polskiego Radia Dzieciom była Kasia Berenika-Miszczuk, nasza wspaniała pisarka, lekarka. I czego ci, Kasiu, życzyć?
0: Czasu.
1: Życzymy ci czasu. I kiedy piąty tom?
0: Piąty tom właśnie piszę, jestem już za połową i premiera w przyszłym roku. I jeżeli mogę jeszcze teraz tutaj wspomnieć, to chciałabym powiedzieć, że w wydawnictwie Mięta w przyszłym roku

0: wznowimy wszystkie 4 tomy w przepięknych nowych wydaniach z kolorowymi ilustracjami i właśnie wtedy ukaże się też tom 5, Tajemnica kapelusza.
1: Jaki duszek słowiański się tam pojawi? Czy na razie jeszcze nie zdradzamy?
0: Mogę powiedzieć, bo już mówiłam na spotkaniach dzieciakom, będzie to Kikimora.
1: Kikimora. Czekamy na opowieść o Kikimorze autorstwa Kasi Bereniki Miszczuk już w następnym roku. Wpadniesz wtedy do nas opowiedzieć o przygodach z twojej Kikimory?
0: Bardzo chętnie.
1: Dzięki, Kasiu, serdecznie za wspaniały, twórczy czas.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Drodzy radiosłuchacze, przypominam, że nasi bohaterowie dzisiejszej opowieści opartej o legendy słowiańskie to Bannik Majek. Bannik Majek, czyli ten duszek, który dbał o to, żeby woda, pod którą się myliśmy, kąpaliśmy, żeby była ciepła. I ubożę Burbek, który dbał o to, żeby był porządek wszędzie w domu, w każdym kącie i kąciku. To teraz wyobraźmy sobie, że Majek i Burbek spotkali się w jednej izdebce, w starej słowiańskiej chacie. I co wydarzyło się dalej? Pamiętacie, Lila mówiła o tym, że Burbek ma pączki i Burbek ma taką magiczną laskę. Co wyniknęło z tego spotkania Majka i Burbka? 22 645 2055. Zachęcam Was, dzwońcie do nas. A jeśli nie chcecie dzwonić, to możecie też wysłać do nas pracę plastyczną z kilkoma ostatnimi obrazkami, tak jak w komiksie, za pomocą których przedstawicie, co się wydarzy w tej scenie, co się wydarzy i co wyniknie z tego spotkania Majka i Burbka. dzieci@polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie przesyłać swoje prace plastyczne. Jeśli uda nam się je otrzymać jeszcze przed 20, to ja na pewno o nich opowiem, a jeśli stworzycie je później lub jutro, albo na przykład w środę, to w dalszym ciągu możecie je przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl, tak byśmy opowiedzieli o nich już za tydzień. A tymczasem zespół Gong zaśpiewa nam piosenkę.

Nasz dzisiejszy gość bardzo zainspirował mnie tym, że ta słowiańszczyzna i te postaci słowiańskie są gdzieś wokół nas ukryte w polskim języku, w polskich przysłowiach, również w legendach i w dawnych opowieściach. I w międzyczasie udało mi się ustalić, że ten zwrot "licho nie śpi", o którym trochę krótko, ale tak pięknie wspomniała Kasia, związany jest jak najbardziej ze słowiańszczyzną. A co oznacza "licho nie śpi"? No tyle, że kłopoty mogą pojawić się wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Dlatego po prostu warto być uważnym, warto być ostrożnym. I tak jak zaczęła nam tę opowieść o lichu, słowiańskim lichu Kasia, to teraz ja spróbuję tę krótką opowiastkę dokończyć, bo to właśnie powiedzenie ma korzenie w dawnych słowiańskich wierzeniach, kiedy to licho było tajemniczą istotą, która przynosiła trochę pecha, trochę nieszczęście. Czasami Słowianie wyobrażali ją sobie jako chudą staruszkę, czasami jako dziwnego ducha, albo jako niewidzialną siłę. Nie było żadnym potworem, ale takim symbolem nieszczęścia, które człowiek czasem może spotkać. Zatem licho nie śpi. Czasem sobie o tym przypominamy, o tym zwrocie i ono nadal, i ten zwrot nadal funkcjonuje w języku polskim, a jak się okazuje, ma swoje korzenie, ma swoje początki dawno, dawno temu, w słowiańszczyźnie, z której pochodzi bannik. Majek Bannik to zaś nasz współczesny bohater i uboże Burbek również. Jak byście rozegrali tę scenę spotkania pomiędzy nimi? Czy ma ktoś pomysł? 226452055. Czekamy na wasze propozycje.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Jesteśmy, drodzy radiosłuchacze, i przez cały tydzień będziemy czekać na wasze prace pisane lub też prace plastyczne, które dokończą naszą dzisiejszą tajemniczą, pełną niedopowiedzeń opowieść na podstawie legend słowiańskich. Opowieść, w której mamy bannika Majka i uboże Burbka. A jak ja bym dokończył tę opowieść? Może na przykład tak. Kiedy bannik Majek odwiedził Burbka w jego domu, to zobaczył ze zdziwieniem, że Burbek trzyma czarodziejską laskę w jednej dłoni, a w drugiej wielki talerz

pachnących pączków, z których wyciekała czekolada pyszna, słodka i gorąca. Gdy Burbek dotknął laską stołu, w całym domu zgasło nagle światło, rozległo się tajemnicze stukanie i na strychu coś zaczęło tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, ciężko dreptać. Przez chwilę Majek i Burbek myśleli, że w domu ukrywa się jakieś niezwykłe, przerażające stworzenie. Weszli przerażeni na górę i okazało się, że to był zwykły domowy kot, który zjadał właśnie największy pączek Burbka. No i przypadkiem tak hałasował, że wywołał całe zamieszanie. I Burbek i Majek zaczęli się głośno śmiać i poszli razem z kotem spałaszować wspólnie kolację. A na kolację było mleko i pączki. A my za dzisiejszą audycję Wakacje z duchami dziękujemy wam serdecznie. Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Jeśli macie gdzieś pod ręką jakiś pyszny pączek, to możecie go wsunąć dzisiaj sobie na deser. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens, Świerszcz za kominem.

Czyta Patryk Bartoszewski. Miło było patrzeć na Dot. Ładną, malutką, z dzieckiem, podobnym do lalki na rękach. Z zalotnym zamyśleniem, utkwiwszy oczy w ogień, przechyliła śliczną główkę na bok, opierając ją o szeroką pierś woźnicy, na połys naturalną, na połys przybraną naiwnością pełną pociągającej pieszczoty. Miło było patrzeć na niego, jak czule, choć niezręcznie starał się podtrzymywać swój lekki ciężar, aby jego dojrzała męskość służyła za odpowiednią podporę rozkwitającej młodości żony. Przyjemnie było przyglądać się, jak Tilly, która w głębi komnaty czekała, aby jej oddali dziecko, rozkoszowała się, choć jeszcze bardzo młoda, tą grupą i stała z otwartymi ustami i wytrzeszczonymi oczami, wyciągnąwszy naprzód szyję, jakby upojona tym widokiem. Również miło było widzieć, jak Jan, woźnica, przy wzmiance żony o dziecku, chciał z początku dotknąć się go, lecz odsunął rękę, zapewne bojąc się zgnieść maleństwa i nachyliwszy się ku niemu, przyglądał mu się z daleka, z uczuciem zdziwienia i dumy, jaką zapewne okazałby dobroduszny pies podwórzowy, gdyby niespodzianie ujrzał się ojcem małego kanarka. No, czyż on nie ślicznotka, Janie? Czyż nie milutki, kiedy śpi tak słodko? Ma się rozumieć, milutki, potwierdził mąż, nadzwyczaj miły. On, zdaje się, śpi zawsze, prawda? Cóż znowu, Janie, rozumie się, że nie. Naprawdę? Wymówił Jan w zamyśleniu, a ja myślałem, że oczka ma zawsze zamknięte. Halo! Jak można, Janie? Przecież przerazisz ludzi. Dziecku zaszkodzi, jeśli tak oczy zawracać będzie, rzekł woźnica. Nieprawdaż? Patrz, jak mruga obu oczami naraz. A popatrz no także na jego usteczka. Przecież otwiera je jak złota i srebrna rybka. Nie zasługujesz na to, aby być ojcem. Oj, nie zasługujesz, zawstydziła go Dot z powagą doświadczonej matrony. Zresztą skądże możesz wiedzieć, na jakie drobne niedomagania narażone bywają dzieci? Janie, ty nawet nazwać byś ich nie umiał, ty niemądry człowieku. Przełożyła dziecko na lewą rękę i klepiąc je po plecach, zapewne dla zdrowia, ze śmiechem pociągnęła męża za ucho. Skądże je mogę znać? Mówi Jan, zdejmując płaszcz z siebie. Prawdę mówisz, Dot. Nie bardzo się znam na tym. Za to wiem, żem dziś wieczorem musiał całą siłą walczyć z wiatrem. Doł z północnego wschodu wprost na furgon przez całą drogę powrotną. Biedny, to prawda, przerwała pani Peerybingle, zaczynając się krzątać. Bierz prędko drogą kruszynkę, Tilly, ja tymczasem zajmę się gospodarstwem. Naprawdę, zadusiłabym je pocałunkami, gdyby mi żal nie było. Idź ode mnie, puść mój psie kochany. Precz, bokser, precz! Daj mi najpierw przygotować herbatę, ja nie. A potem pomogę ci rozdzielić pakunki jak pracowita pszczoła. Mała pszczółka przy pracy i tak dalej, jak wiesz, Janie. Czy uczyłeś się małej pszczółki, gdyś chodził do szkoły? Nie pamiętam dobrze, odrzekł mąż. Byłem zapewne bliski tego, ale tylko popsułbym bajeczkę. Ha, ha, zaśmiała się Dot, a śmiech miała tak dźwięczny, jak tylko wyobrazić sobie można. Jaki z ciebie miły, stary głuptas, Janie. Nie myśląc przeczyć temu, Jan,
Wyszedł na podwórze popatrzeć, czy zaopiekował się koniem jak należy chłopiec, który jak błędny ognik przesuwał się z latarnią w ręku to tu,

to tam, mimo drzwi i okien. Koń był tak tłusty, że nie uwierzylibyście mi, gdybym podał wam jego rozmiary, a tak stary, że dzień jego urodzin ginął w pomroce wieków. Bokser, czując, że powinien sprawiedliwie okazywać swoje przywiązanie członkom rodziny, biegał z domu na podwórze i na powrót z zadziwiającą ruchliwością. Skakał z przerwanym szczekaniem koło konia, gdy go czyścili przy stajni, to udawał znowu, że chce się rzucić na swą gospodynię i nagle się wstrzymywał. To zmuszało Tilly do krzyku, siedzącą na niskim krześle blisko ognia, dotykając mokrą mordką jej twarzy. To z naturalną ciekawością znowu zbliżał się do dziecka. Potem zaczął się kręcić koło ogniska, wreszcie położył się, jakby zechciał noc tu spędzić. W chwilę potem zerwał się i podnosząc kusy ogon, wybiegł na podwórze. Wyglądało to tak, jakby przypomniał sobie o naznaczonej komuś schadzce i pędził całą siłą, aby się nie spóźnić. Otóż i herbata gotowa, oznajmiła Dot, kręcąc się jak dziecko, które się bawi w gospodynie. Oto szynka, masło, grzanki i wszystko inne. A tu masz koszyk na drobne pakunki, Janie, jeśli je masz. Gdzie się podziałaś, Jane? Tilly, uważaj, abyś pod komin nie upuściła dziecka. Trzeba zaznaczyć, że panna Tilly, mimo dość hardej odpowiedzi na uwagę gospodyni, posiadała rzadką i zadziwiającą zdolność wpadania co chwila w kłopot ze swoim wychowańcem. Już nieraz jego krótkie życie znajdowało się w niebezpieczeństwie z jej powodu. Tilly była chuda, kanciasta, odzież na niej groziła w każdej chwili opadnięciem z jej ostrych ramion, na których wisiała jak na wieszadle. Kostium tej młodej damy odznaczał się jedną osobliwością. Niańka lubiła stroić się we flanelowy gorset bladozielonego koloru, który sznurowała na plecach. Wiecznie wytrzeszczając oczy na otaczające przedmioty, zachwycając się wszystkim, a przede wszystkim nieustannie zachwycona przymiotami swej gospodyni i jej dziecka, panna Tilly, chociaż czasami trochę myliła się w swych sądach, zachowywała należny szacunek dla głowy i serca pani Peerybingle. Na nieszczęście nie można było tego powiedzieć o główce dziecka, którą usiłowała wszelkimi sposobami doprowadzić do zbliżenia z kredensem, poręczami schodów, łóżek i innymi obcymi przedmiotami. Wszystko to było jednakże rezultatem nieustannego zachwytu Tilly, która nie mogła nacieszyć się uprzejmym obejściem swych gospodarzy i swym przebywaniem w tym wygodnym domu. A zachwyt ten wypływał stąd, że Tilly, podrzutek, nie miała nigdy rodziny ani ze strony ojca, ani ze strony matki, i wychowywała się na koszt gminy w ochronie.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
2: Drogie słuchaczki,
3: drodzy słuchacze,
2: przenieście się teraz
3: do tej niezwykłej krainy.
2: Krainy pomiędzy.
3: Pomiędzy jawą
2: a snem. Zamknijcie swoje oczy.
3: O tak, delikatnie.
2: Bez pośpiechu.
3: Nie myślcie już o tym, co było.
2: Nie myślcie o tym, co będzie.
3: Nie planujcie.
2: Bądźcie w tej chwili.
3: Trwajcie w tej chwili.
2: Teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza.
3: Któż to tak pięknie dzisiaj dla was gra?
2: Któż to taki, co to kołysze delikatnie gałązkami, które stukają o szyby waszych okien?
3: Któż to taki, co to szumi między liśćmi,
2: dzieląc się swoimi opowieściami
3: z dalekich krain?
2: Być może przywiało go do nas z dalekiej północy.
3: I czujemy mróz i chłód krain, w których śnieg króluje przez całą wieczność.
2: Być może przywiało go do nas znad pustyń, z południa.

niosąc ze sobą podmuch upału, słońca, a być może przywiało go z miejsca, które dobrze znacie, które kochacie, do którego myślami często powracacie. Cóż to jest za miejsce, gdzie się znajduje?

0: tylko wy. Zatem któż tak nam dziś pięknie gra?
1: To wiatr.
0: To wiatr. Niech ten sam wiatr wakacyjny, letni, ciepły, bezpieczny, otulający uniesie was wyżej i wyżej i niech poniesie was tam, gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła.
1: I czeka dalszego ciągu?
0: Tak. Jeszcze nie koniec. Niech wiatr nas poniesie na najwyższy szczyt tego świata. Szczyt, na którym jeszcze nikt nie był. Szczyt, co to kąpie się w chmurach i leniwie wyciąga dłoń po gwiazdy.
1: O tak, tak wysoki jest to szczyt.
0: I właśnie tam, właśnie tam, w miejscu, z którego widać cały świat, posadziliśmy cebulki kwiatów.
1: Tak, to właśnie tam kwiaty te rosną, dzieląc się z nami swą miłosną historią.
0: Spójrzcie. Na naszych oczach zakwitają przy blasku słońca.
1: Ale tutaj, na szczycie, czas inaczej płynie, bo zakwitają one przy słońca blasku, a po chwili
0: przy blasku księżyca, przy blasku gwiazd, światło swoje nie tylko słońce tym kwiatom oddaje, ale i noc.
1: Noc i dzień w tych kwiatach zamieszkały.
0: Noc i dzień. I tak jak dzień nocy wypatruje, a potem noc za dniem tęskni, tak te kwiaty poszukiwały się przez czas cały
1: i z naszą pomocą się odnalazły.
0: I teraz zakwitły, są już dojrzałe.
1: Są już duże.
0: Czujesz?
1: Tak, czuję. Czuję, że deszcz zaczyna padać.
0: A wy czujecie? Teraz?
1: Deszcz pada. Ale to kwiatuszkom tym nie przeszkadza. Deszcz pada coraz mocniej i mocniej. W oddali słychać grzmoty. Niebo rozświetlają błyskawice. A kwiaty te trwają przy sobie. I trwają, mimo że wiatr porywa. Raz jeden, raz drugi kwiat w różne strony, one zawsze do siebie powracają. I choć czasem porwany jeden kwiat jest na południe i wygląda północy, a drugi na północ i wygląda południa, to cierpliwie czekają, aż wiatr się uspokoi i powracają do siebie.
0: A teraz wiatr i deszcz ustał.
1: Czujesz?
0: Czuję. Płatki śniegu spadają z nieba.
1: Śnieg! Śnieg! Pada śnieg!
0: Z początku delikatnie, puszyście, mięciutko, jak piórka.
1: Jakby kołderka śniegu nas przykrywała.
0: Z czasem jednak śnieg staje się coraz większy.

na tyle duży, że przykrywa kwiaty. Przykrywa swą puchową pierzynką. Zupełnie ich nie widać. Zupełnie. Tak jakby przestały istnieć, ale istnieją. Tylko ich nie widać. Czasem tylko dlatego, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że to coś nie istnieje. Czasem kryje się pod grubą warstwą śniegu. Ale i przychodzi taki czas, że śnieg ten topnieje. I znów przychodzi wiosna. I kwiaty rozkwitają i łączą się ze sobą. Po śnie zimowym do siebie lgną. Ku sobie chylą swe kwietne oblicza. I tak trwają przez czas cały. W dni burzowe i w upały.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców.

0: Tekstów autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.

0: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.
1: Stary niedźwiedź mocno

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Gościem kolejnego odcinka jest Dorota Kopka.
2: Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Pani mama.
2: Pani mama.
1: Pani mama, pani muzyk, pani lektor. Aktorką też byłaś?
2: Byłam przypadkiem dwa razy, tak, gitarzystką. Znaczy, pewnie tego było więcej. Czekaj, dużo
1: coś
2: więcej
1: tam było
2: wcześniej. Ale to były, wiesz co, to były takie wszystko gdzieś tam w tle, tak jak to się wynajmuje, wiesz, muzyków, zespół grający, no, w różnych filmach.
1: No w tle na pewno nie jesteś mamą.
2: Musisz powtórzyć pytanie, czekaj, bo ja troszkę jeszcze zaspana, jeszcze raz. W tle na pewno nie jestem mamą.
1: Tylko to jest taki zawód pełnoetatowy.
2: No tak, tak. Myślę też, że troszkę jest inaczej z mamami niż z tatami. Mhm. Chociaż mam wrażenie, że w moim przypadku to jakoś tak bardzo gładko przebiegło. Bardzo się to wszystko dobrze układało. Natomiast myślę, że ogólnie jest troszeczkę inaczej właśnie być mamą, być tatą. Chociaż dążymy do tego, żeby to było jakoś tam równo.

0: między nami, prawda? Teraz w obecnych czasach. No.
1: Prawda.
0: Natomiast na pewno nie możemy zmienić tego, że my rodzimy te dzieci, nie? I to jest... Robimy, chciałam powiedzieć, uwaga. I na pewno jest jakiś czas, w którym to ciało musi dojść, hormony i wszystko do siebie. Tylko myślę, że ja tutaj byłam jakimś takim grubym wyjątkiem, bo bardzo wcześnie się to zadziało, a ja od razu chyba... siódmego albo dziesiątego byłam na rozpoczęciu roku akademickiego po porodzie, więc... Tak,
1: niewiarygodne.
0: Tak, goniło mnie strasznie do życia, do ludzi i... No ale to wiesz, wszystko ma jakieś tam swoje przyczyny.
1: Bo zdecydowanie w tych pierwszych latach, nawet nie w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach dziecko, no, częściej woła mamę, przywołuje do siebie, prawda, niż tatę.
0: Tak, pewnie tak, chociaż...
1: Więc ta równość to chyba dopiero później troszeczkę
0: myślę, że zazwyczaj
1: do
0: tak.
1: nas dochodzi.
0: Że zazwyczaj tak, natomiast tak się u nas złożyło, że ja przez przypadek właściwie urodziłam tam, gdzie urodziłam, czyli w Bielsku-Białej, będąc u moich rodziców, pojechaliśmy na koncert, bo ja do ostatniego dnia jakby miałam bardzo mały brzuszek, bardzo mało wód płodowych w ogóle, a więc jakby to totalnie do ostatniego dnia byłam na nogach.
1: Cały czas śpiewałaś.
0: Tak, nawet w 8 miesiącu pamiętam, nagrywaliśmy wszelkie możliwe dżingle, reklamy i tak dalej do radia, do studia Spot w Krakowie. Oni rozpoczynali wtedy działalność, Łukasz Targosz i chłopaki. I to takie ciekawe było, no. Muszę powiedzieć, że do samego końca. I miałam taki epizod wtedy, że śpiewałyśmy ze Zdzisławą Sośnicką. Chciałam
1: pięknie.
0: Inaczej powiedzieć. No i pojechałyśmy właśnie do Bielska Białej, jechaliśmy. Bo wtedy się jeździło w ogóle swoimi samochodami. Bardzo rzadko były busy. Dopiero pamiętam od czasów Bajmu to ten bus był. Natomiast wcześniej samochodami. I pojechaliśmy przy okazji zatrzymać się u moich rodziców. Termin mieliśmy tutaj wszystko w Warszawie. No i nagle pek się okazało, że jednak...
1: Zapraszam,
0: młody,
1: chcę tak, już być na świecie.
0: Tak, młody 2 dni przed porodem. No, pewnie normalny człowiek byłby już w domu i czekał, ale że ja byłam bardzo młoda i bardzo niecierpliwa i bardzo mi się chciało, nie chciałam zostać w domu, ponieważ miałam takie doświadczenie, że mój brat był chory, więc mama była w domu, więc miałam jakieś takie bardzo, bardzo zafiksowanie na to, żeby szybko wrócić do pracy i wręcz mi jej bardzo było potrzeba, więc chyba do dzisiaj mam tak, że widzisz, teraz byłam chora tydzień i już po prostu dostaję kota, nie potrafię usiedzieć na miejscu. No.
1: Ile lat miałaś, jak zostałaś mamą?
0: Boże, musimy w to iść. Dobrze.
1: Musimy.
0: Dobra, 23.
1: No to już młoda osoba,
0: wiesz,
1: tak?
0: Rzadko zdarza. Przepraszam sobie, zdamy sweterek, bo cieplutko u was. Tak, bardzo wcześnie i powiem ci, jak na ten nasz zwłaszcza zawód i na patrząc na wszystkich wokół, no teraz mam drugie życie, wiesz, młody.
1: No dlatego ja cię zapytałem o ten wiek, bo tak, czy tak, nie tak. działający muzyk, kobieta, która zostaje w wieku 23 lat mamą, no to jakie to było dla ciebie zdarzenie, że moja kariera się posypie?
0: Znaczy, obawiałam się tego, ale prawda była całkiem inna. A mianowicie, jak już zaczęłam być w ciąży z Kacprem, ja w ogóle mam takie wrażenie, że to dziecko... Bo ja w ogóle nie byłam taka, żeby mieć dzieci szybko, wiesz, no dzieło przypadku tak naprawdę, ale najpiękniejszy przypadek w moim życiu. I Kacper, bo tak ma na imię mój syn, to było totalnie, nie wiem, jak los na po prostu loterii. On był szczęściem we wszystkim. Ja, mój ówczesny małżonek, w ogóle zaczęliśmy mieć pracę, coraz więcej tej pracy, bardzo dużo rzeczy się dobrych wydarzało. Zresztą podobnie było, jak on się urodził. I to jest naprawdę, to w ogóle dzieciak, który, nie wiem, grał w jednorękiego bandytę i wysypywały się pieniądze, to znalazł pod portfel. To coś, więc okay. Nie wiem jak teraz, ale był taki czas, no, że naprawdę myślałam, że mi to wszystko zabierze, przez moment może, chociaż ciąża była super czasem, bo też byłam cały czas w trasie. Natomiast to bardzo wiele mi dało, więc... Kurczę, obawiam się, że to nie będzie taka typowa rozmowa, wiesz, rodzica.
1: Bo dzisiaj to jest dorosły chłopak, prawda?
0: Tak, to jest dorosły chłopak, pracuje jako realizator dźwięku. Też.
1: A przychodzi jeszcze czasem do mamusi się przytulić?
0: Często. Znaczy przytulić to różnie, to ja czasami przytulam.
1: A brakowało ci tego właśnie, jak przyszedł ten moment, że już nie mogłaś tak poprzytulać i pocałować?
0: Chyba trochę tak, chociaż z Kacprem było tak, że on dość długo przychodził jeszcze do nas się tulić. Więc ja w ogóle tego wiedziałam, że kiedyś nastąpi ten moment.

0: A to jest takie cudne, wiesz, jak...
1: A ty jesteś z natury taka...
0: przytulaśna?
1: Przytulaśna?
0: Bardzo.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo. Moi rodzice mniej, ale to też były inne czasy. Ja się czasami do mamy przytulam, teraz jeszcze właśnie tak, że czuję, że o Jezu, Jezu, tak bym chciała.
1: Potrzebujesz.
0: Tak. Tam to wiadomo, że nasi rodzice też sobie radzili jak mogli. To były trochę inne pokolenie i tak dalej. Na zimno, twardo, tak. Chowani. Natomiast ja bardzo. Jak w ogóle już nie ma jakiegoś przytulania 2-3 dni, albo
1: czyli
0: się nie widzimy...
1: u ciebie nie ma zimnego chowu.
0: Nie, ale no, wiesz, na pewno popełniłam bardzo wiele błędów, bo wiadomo, jak każdy z nas i tak dalej. Natomiast no, Kasper był bardzo kochanym dzieckiem.
1: No
0: bardzo.
1: Nie ma takiego podręcznika, który by powiedział nam dokładnie, jakimi mamy być rodzicami, prawda?
0: No nie da się.
1: Nie da się. Choć, no, nie wiem jak ty, ale ja przygotowując się do roli rodzica, gdy moja żona zaszła w ciążę,
0: jesteś super tatą.
1: Przeczytałem mnóstwo książek. W zasadzie tego samego dnia, gdy dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży, ja jechałem w delegację chyba do Katowic lub do Krakowa. Coś na K na pewno. I tam poleciałem do sklepu.
0: Do Kalisza.
1: Nie, to nie był Kalisz. Mm-hmm. Kupiłem, ale ty pochodzisz z Kalisza, prawda?
0: Nie.
1: A nie, to Adam Sztaba.
0: Nie.
1: Też nie.
0: On z góry, nie z Kołobrzegu, tylko obok z Koszalina.
1: Z Koszalina, właśnie, widzisz.
0: Tak, tak,
1: no
0: tak,
1: mi wszystkie te miejscowości na K się mieszają.
0: No tutaj K, wiesz, coś. No to... Ja Bielsko-Biała, tam też jest K.
1: No tak. To od razu kupiłem książkę i chciałem czytać i wiedzieć. A później, no i dziś wiem, że no, nie wszystkie książki powiedzą
0: ci. Nie pokrywa się, tak.
1: Nie pokrywa się.
0: Tak, dlatego, że dziecko ma swój indywidualny charakter i ma też swoje okresy rozwojowe, ma swoje momenty, kiedy jest bardziej towarzyski, kiedy jest mniej. Ty też jako obserwator musisz to zaakceptować, co czasami bywa trudne, bo nagle miałeś dziecko w ogóle wesołe, rozrywkowe, w ogóle nagle jest zamknięte w sobie na przykład. No. To też jest trudne, jeżeli nie dopytywać tak, nie osaczać. Też się sami uczymy z tym być i obcować. No bardzo wiele tych okresów, albo na przykład pamiętam, że Kacper miał takie pół roku, że się strasznie obrażał. To miał tak 6-7 lat i ja po prostu nie mogłam tego, jak w ogóle już szybko, tu do brzegu, wiesz, a to jednak trzeba dać czas. Teraz pewnie bym była, pewnie babcią będę, spoko. Natomiast no, na razie jeszcze nie chcę pożyć.
1: Całe życie się uczymy, prawda?
0: Tak. Pamiętam, że mama moja też tak miała taki moment. Jezu, mogłam inaczej tam robić coś. Ja mówię, na swój czas wtedy, na tę wiedzę, którą mieliście, na możliwości, na brak psychologów i tak dalej, to świetnie sobie radziliście na dany moment teraz właśnie tam, gdzie byliście. I no tak chyba.
1: Ale byś mi odpowiedziała na pytanie, który etap był najtrudniejszy, bo rozumiem, że Kasper już nie mieszka z tobą.
0: Nie. Nie, ale mieszka teraz 4 ulice dalej. No. Bał się tego. Ale ja mówię, gdzie? Chłopaku.
1: A może ten etap jest najtrudniejszy?
0: Wiesz co? Nie...
1: Że nie masz go pod dachem i martwisz się jeszcze bardziej?
0: Wiesz co? Myślę, że dla mnie był najtrudniejszy taki etap koło 18 roku życia, bo tam mieliśmy parę takich przebojów życiowych. I patrzeć też, czy jak on sobie radzi, czy sobie poradzi, czy nie. Oczywiście sobie poradził, jest świetnym chłopakiem i
1: no, ale
0: dalej.
1: Ale wtedy tego nie wiedziałaś,
0: nie
1: czy
0: wiedziałam
1: sobie poradzi.
0: I było to takie bardzo, no, bardzo trudne. Natomiast też ma 18 lat, więc już też jest wtedy był taki, i już zaczyna być taki krnąbrny, tak naprawdę, w sensie takim, to, no, to jest taka dobra krnąbrność, no, bo każdy szuka swojej tożsamości. No i też musisz na to patrzeć, stać z boku, albo, nie wiem, długie lanie wody, albo coś, nie wyjść z siebie, wiesz. Jakieś zmiany, coś, rozmowy, ale wydaje mi się, że z wielu rzeczy też udało mi się do obronną ręką wyjść, ale jeszcze taki trudny czas to myślę był taki, jak musiałam się zdecydować, bo my jesteśmy oboje, mieszkamy w Warszawie. Wyprowadziliśmy się wcześniej koło jego 18 roku życia z mieszkania naszego, które jest na kredyt. W tej chwili się sądzi to mieszkanie. No i zaczęliśmy wynajmować. Zresztą u Dzikiego, pozdrawiam bardzo Piotrka Hancewicza. Przez chyba 2-3 lata. Bardzo fajna chata na Ursynowie. Zresztą tam cię kiedyś widziałam i spotkałam i to był właśnie ten czas. I potem przeprowadziliśmy się na Saską Kępę i miałam taki moment, że mówię, no kurczę, i to była pandemia, przepraszam za słowo kurczę, na antenie. Jak to zrobić? Młody, mówię, ty musisz zdecydować, on miał chyba już wtedy 22 lata czy 21, musisz, nie wiem, wiesz, czas szybko biegnie, nie pamiętam. Czy mieszkasz ze mną? Czy nie, bo jak coś, no to potrzebne jest większe mieszkanie, to się wiąże z finansami. Niestety tutaj lądujemy na ziemi na dwóch nogach twardo. Wiesz, bo to jest proste. Jak my jechaliśmy na studia, nie wiem jak ty, ale jak ja wyjeżdżałam na studia, no to było

0: Jasne, jadę, akurat wtedy jechałam do Poznania. Cześć, wiadomo, że musisz wynająć jakieś, czy mieszkasz w bursie, czy mieszkasz w akademiku, czy wynajmujesz mieszkanie ze znajomymi. Natomiast tak myślę, że taka przypadłość Warszawy jest dość ciekawa pod tym względem, że jeżeli dziecko też tutaj zostaje studiować, no to często zostaje długo z rodzicami.
1: Tak.
0: Ja miałam akurat tę

0: No, z tymi wszystkimi, wiesz, gadżetami, no to nie chce mi się przeprowadzać kolejny raz, więc decyzja. No i on wtedy miał takie mieszkanie, w ogóle wygrał chyba, śmialiśmy się wtedy, bo 70 metrów, była pandemia i mieszkał sam w tych 70 metrach, a płacił za jeden pokój.
1: A no wiesz,
0: tam część ludzi, wiesz.
1: A to znalazł portfel, ale to no,
0: tak, ale wiesz co, tak, ale no teraz mieszka blisko mamy, nie chciał, na początku bał się tego, takie mam wrażenie, ale mówię, gdzie człowieku, matka
1: ale
0: ma własne
1: przypadek?
0: Życie.
1: To był przypadek, że znalazł
0: tak,
1: sobie to
0: tak,
1: mieszkanie?
0: Tak, bo zmieniał i szukał czegoś i właściwie to jemu tam jeszcze też pomagałam trochę szukać i ja mówię, zobacz, w razie czego, no, czy jakieś kwiatki podlać, czy coś się wydarzy, zamknąć
1: no, cukier
0: okna,
1: pożyczyć.
0: Czy coś tam, wiesz, ja nie jestem z tych nagabujących, które będą
1: ci ale to jest komfortowe.
0: Powiem ci,
1: chyba, że
0: teraz,
1: on myśli
0: tak.
1: o swoim potomstwie i będzie miał, wiesz, mamusię no, do pomocy
0: no,
1: pod ręką.
0: Mamusia
1: i
0: powiedziała,
1: to już
0: że...
1: jest w ogóle komfort.
0: No, ja taką codzienną to może nie, żeby nie było, natomiast
1: ale
0: na wakacje
1: wiesz.
0: Bardzo chętnie.
1: A tak nie jak... wiesz, kiedy zobaczysz oczy i się zakochasz.
0: No, ja na... to na pewno, to na pewno. Wiesz, to już jakby oczywiście decyzja dzieciaka, natomiast... Ja bardzo lubiłam z nim jeździć na wakacje i z nim jeździć w trasy, tak wracając
1: no
0: do tematu.
1: No to chciałem też cię zapytać no, właśnie, czy jeździł Kacper z tobą w trasy koncertowe?
0: Jeździł i powiem ci, że
1: czyli
0: to...
1: Czyli dobrze zna backstage.
0: Tak, nawet go chyba jak miał 16 lat wyciągnęłam do Ulki, do Urszuli na, w jakąś taką trasę trzydniową, jak się zastanawiał, co chce robić. Ja mówię, choć pojedziesz, wiesz, ja ci zapłacę za to jakieś tam drobiazg, żebyś miał symbolicznie i zobaczysz, czy ci się to podoba, czy nie. Adaś Toczko, wtedy, wiesz, Gutek, syn Uli, który teraz jest bardzo, bardzo świetnym w ogóle, wiesz, technikiem. No i pojechał z nami, wiesz, zasuwał. Pierwsze zetknięcie miał takie, że pojechaliśmy na jakiś taki, do jakiejś gminy gdzieś coś grać, jakieś dni czegoś tam były. I była od razu, na samo pierwsze wejście była po prostu taka burza i taka wichura, że musiał tam latać z nimi, wiesz, wszystko ściągać, przykrywać w ogóle, więc takie... Ale tak, jak był mały, to bardzo lubiłam z nim jeździć. Tak jak mówiłam, urodziłam go akurat u rodziców, więc więc to była dość komfortowa sytuacja, zaskakująca. Ja mogłam od razu wrócić do pracy. Kacper nie był takim typowym dzieckiem za nogę, bo my nie byliśmy też sami we dwoje, tylko byli dziadkowie, moi rodzice, którzy są w ogóle bardzo nieinwazyjni w byciu razem. To był bardzo super czas. Ja się trochę go bałam tego czasu. Mówię, wrócimy. Nie, nie wracajcie, zostańcie. Mówię, Jezus, najgorzej z rodzicami. A się okazało super. I zresztą wtedy było bardzo często, bardzo trudno dostać w ogóle kredyt na mieszkanie. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy dostali, jak nie pierwszymi, pierwszy kredyt. No bo wiesz, masz nienormowany czas pracy,
1: no tak.
0: jesteś freelancerem.
1: Mnie kiedyś pan w banku zapytał zawód, muzyk.
0: Tak.
1: A jak to zapisać?
0: Tak.
1: No normalnie, M jak Martyna.
0: Albo, dobra, a gdzie pracujesz?
1: Ale jaki to jest dział gospodarczy?
0: No,
1: trudne było to zdarzenie, naprawdę.
0: To jest w ogóle bardzo trudne wytłumaczyć komuś to, jak my pracujemy.
1: Że to jest praca.
0: Tak, tak, tak, a nie hobby.
1: A nie tak.
0: Tak, taki klasyk, nie? Suchar, tak. co robisz? Gram na bębnach. No dobra, a gdzie pracujesz właśnie, nie?
1: Tak.
0: Więc tak, to jest...
1: Czyli jeździł w trasy z
0: jeździł.
1: Tobą.
0: To znaczy tak, dużo
1: zostało
0: teraz
1: już
0: z
1: wiemy, że został realizatorem, czyli świat muzyki
0: tak.
1: jednak został zaszczepiony.
0: Tak, tak, tak,
1: no, niedaleko
0: tak,
1: pada jabłko od
0: tak, był wiesz co, moment, że grał na bębnach, przez chwilę chodził do szkoły muzycznej. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat szkół muzycznych, bo ja nie jestem w ogóle po szkole muzycznej. Tata Kacpra tak. W ogóle dwie różne drogi i tak dalej. My wtedy bardzo dużo też rozmawialiśmy, bardzo się w ogóle polecam. Miłosza Gawrukiewicza, nie wiem, czy kojarzysz, trębacz z pochodzenia z Bydgoszczy. Jego mama jest...
1: Coś mi dzwoni, tylko
0: tak,
1: jeszcze nie wiem, w którym kościele.
0: On, kapela ze wsi Warszawa.
1: A, to już wiem, dziękuję.
0: Tak, i Miłosz, w ogóle nie wiem, czy znasz te na pewno jak już nie jedna osoba u ciebie była, która wie, co to są gordonki, no nie?
1: No oczywiście.
0: No właśnie.
1: Ja też wiem,
0: no to teraz ci powiem, to jest bardzo ciekawy temat do rozmowy długiej, bo pamiętam, że długie wieczory o tym rozmawialiśmy. Bardzo serdecznie w ogóle Miłosza pozdrawiam. Jego mama... jest chyba doktorem, ja nie chcę czegoś przestrzelić, bo nie sprawdziłam sobie tego. Ona wydała albo pierwszą książkę w Polsce na temat Gordona, albo jakoś tę metodę właśnie zaczęła szerzyć i to od nich wyszły te Gordonki. Miłosz ma bardzo dużo wiedzy na temat w ogóle tak szkolnictwa. On nam kiedyś tłumaczył właśnie jakby, że jest ta rosyjska szkoła, którą my tu idziemy Europą Wschodnią, czyli każdy się zamyka

0: u siebie w ćwiczeniówce i trenuje nie wiadomo po co, na przykład, bo rzadko się, to na warsztatach potem były komba i wiesz, że ćwiczysz po to, żeby, grasz sam po to, żeby grać z innymi później, nie? Więc jakby w tym klasycznym nurcie to tak było dość trudno. Zresztą wielu muzyków potem już nie jest muzykami, bo nie złapali tego bakcyla wspólnego grania. Natomiast też z Colinem opowiadał też o tych właśnie, że wiesz, jakby szkołach w Stanach, gdzie masz do wyboru na przykład różne tam dziedziny i masz orkiestrę, no nie? I w tej orkiestrze, czy komba, i oni wszyscy grają razem. I potem mamy tych ludzi, którzy nie zostają może muzykami, ale zostają melomanami po latach, bo znają krycie, nie wiem, na saksofon, na klarnet, na reżyserów wielu słynnych, wiesz, czy...
1: To jest inne kształcenie słuchu w ogóle też.
0: Tak, tak. No tak jak w tych Gordonkach, widzisz, zanim dzieci poznają nuty, to one już potrafią śpiewać różne improwizacje i to też jest niesamowite. No, Ania Szafraniec, wiesz, to też jest, wiesz, mistrz.
1: Ale powiedz mi, czy tak szczerze, czy bałaś się tego, że będzie chciał zostać muzykiem?
0: Tak, mieliśmy taki moment, że nie wiedzieliśmy, to znaczy, wiesz, ja jestem takim trochę innym typem, bo dla mnie to jest... Wszystko trochę. Tak miałam całe życie. Uwielbiałam to. Ja nie byłam w szkole muzycznej, bo nie było czasu na to, bo się rodzice musieli
1: zająć. No ale wiesz dobrze, że to nie jest droga usłana różami.
0: Tak. Natomiast ja to zawsze kochałam i czy bym poszła, myślę, do tej szkoły, czy nie, to zawsze bym była, bo niektórych to, powiedzmy, mogło zniszczyć. Innych w ogóle, innym wcale nie. Zależy na jakich nauczycieli trafisz. I pamiętam nawet taki moment, jak mama poszła ze znajomą do... Znaczy ze mną do znajomej i tam było pianino i ja przepadłam na jakąś godzinę, dwie, one miały w ogóle luzik. W ogóle mnie nie było, dziecka pięcioletniego nie było. Po prostu wiesz, z uchem przy pianinie. Natomiast każdy ma inaczej i ja miałam takie doświadczenia. Mój małżonek miał inne, że ta szkoła to bez sensu, że coś, że trzeba jednak mieć jeszcze jakiś inny zawód. Zresztą no, też to się zmieniało z czasem, nie? Bo to tak jak wraz pewnie z naszymi doświadczeniami. Natomiast no, nie wiedzieliśmy też, czego dać do tej szkoły, czy nie. Fakt był taki, że jakby ostatecznie i tak był chyba, nie pamiętam, parę lat był w szkole muzycznej w Konstancinie. No nie jest to taka typowa szkoła muzyczna, jest to tam prywatna. Więc jakieś tam podstawy na pianinie i tak dalej złapał. Zresztą od małego był w muzyce. Ale nie ciągnęliśmy tego dalej, no bo mielibyśmy 30 kilometrów tutaj do centrum, żeby jeździć, wiesz, no musielibyśmy nie mieć już wtedy życia, my dużo pracowaliśmy, dużo jeździliśmy, więc niestety taki wybór był, jaki był. A też Kacper miał taki moment już później, że trochę nie chciał na tym pianie, mówi, graj, rozwijają ci się dwie półkule, wiesz, niezależnie, ręka lewa, ręka prawa. No potem wylądował tak, że u Fryderyka Munerskiego chodził do niego na lekcje bębnów, no i grał na dwie stopy, do dzisiaj to ma... z Saszą Hajrulinem, czyli synem Krysi Steczkowskiej, mają tam jakiś zespół, wiesz, gdzieś tam jeszcze cały czas gra, bębny stoją u mnie teraz w piwnicy, on je wozi, czasami, wiesz, coś tam się dzieje, nagrywają jakieś tam płyty, a oprócz tego, wiesz, no, ale myślę, że złapał na pewno bakcyla w czasie tych wyjazdów, ale też mógł być moment, kiedy miał dość, nie? To też pamiętam, że raz mnie zabrał ze sceny, słuchaj.
1: Jakie momenty to mogły być?
0: Wiesz co, no jeździliśmy dużo, bo częściowo on zostawał z moimi rodzicami, czasami jeździliśmy razem z Ryśkiem Rynkowskim, no to wtedy się własnymi samochodami jeździło, też korzystaliśmy z tych wyjazdów, że także pomiędzy jeździliśmy na wakacje, zostawaliśmy na przykład na tydzień, no bo to były te, wiesz, słynne różne zbiorówki takie, gdzie było dużo artystów, potem jechaliśmy na jakiś tam koncert, no i pomiędzy, wiesz, jakiś tam namiocik, gdzieś coś. Natomiast też jeździł ze mną. To akurat było fajne, bo Beata Kozidrak w ogóle miała podejście, oni dość rodzinni. Różne oczywiście doświadczenia z jeżdżeniem z tym zespołem, tak szczerze były, natomiast to było 6 lat chyba pracowałyśmy. To naprawdę z Kacprem, z tym, żeby zabrać dzieciaka, żeby on z nami pojechał, poleciał samolotem rządowym na przykład, ma zdjęcie, przyniosłam ze sobą na dysku, jest, no to nie było problemu nigdy. Więc on czy w busie, tu latał, tu do dzieci babki na kolanka, tu coś, w tym samolocie, tu wiesz, on był taki bardzo ruchliwy. No i też było tak, że ja, wiesz, go zostawiałam w pokoju na przykład, zostawiałam, bo to jeszcze były te telefony, chyba teraz też są zresztą uchylone drzwi, szłam na imprezę, wiesz, a tu pani z recepcji wiedziała, że tutaj, wiesz, i dzieciak spał jak, wiesz, No to też prawo młodości moje.
1: Ale był taki moment, że ci powiedział: mamo, ja już nie chcę, bo...
0: Tak.

0: Miał takie momenty niecierpliwości. Mhm. Ja, wiesz co, bo to dla mnie, ja w ogóle byłam taka, że odpływałam przy tej muzyce, no nie? I jak już za długo siedziałam i coś tam pisałam sobie w pokoju, to on mi walił w te drzwi, wchodził i chodź! Albo na przykład nie śpiewaj już, wiesz, na przykład w samochodzie, bo ja byłam wiecznie nucąca pod nosem. Albo była taka sytuacja, wiesz, teraz pewnie bym się nad tym zastanowiła i inaczej do tego podeszła. A wtedy jakoś tak, wiesz, no działo się po prostu, żyło się. I był taki moment, że gramy, on zostawał, jak jeździł ze mną właśnie z Bajmem, to zostawał w busie z kierowcą. Zazwyczaj były, wiesz, potem jakieś tam, zawsze mi się myli zimne i sztuczne ognie, wiesz, no ten odpał, pokaz pięknych ogni na niebie do tego momentu, a my graliśmy jakiś bis. I stałyśmy zawsze na takim podwyższeniu, tam tańce były w ogóle i tak dalej. I pamiętam, że stałam z tym naszym kierowcą, zerwał się, przyszedł do mnie, wziął mnie za rękę i zaczyna mnie ściągać. Wiesz, a my śpiewamy, mama, idziemy już, więc wiesz, no myślę, że ta wyporność tego dzieciaka, gdzie ta matka cały czas też zajęta, też była w pewnym momencie. No ja go tam zagadałam, tu na ręce, wiesz, i tak dokończyliśmy. Na szczęście, wiesz, no ja nie miałam z tym problemu, jeśli chodzi o tę artystkę i innych artystów również. No niestety nie było wtedy takich rzeczy jak musisz mnie pilnować, bo ja dużo odpływam. Mhm. Takich rzeczy jak słuchawki teraz dzieci mają, nie? No tak, wygłuszające. To wiesz, tu cookies, tu coś, wiesz, mocne granie, a on z nami latał, więc jakby jest, no, miewał pewnie już takiego, że miał dość.
1: Zdarzało się, że był recenzentem pierwszym twoich piosenek? No bo dziecko zawsze prawdę powie i czy pozwoliłaś sobie przychodzić do niego z jakimiś twoimi pomysłami, piosenkami pierwszymi i pytać go, co ty na to?
0: Mi się wydaje, że on był chyba za mały. On po prostu i tak w tym uczestniczył, wiesz? Mm-hmm. To jest tak, że on wchodził, tu coś, tu chwilę pograł.
1: A nagrałaś kiedyś z nim piosenkę?
0: Kurczę, nie pamiętam, powiem ci. To było tak dawno temu. Ja tak próbowałam sobie wczoraj poprzypominać różne rzeczy. Piosenki nie, ale nagrywaliśmy go w ogóle, wiesz, że ja mu założyłam MySpace'a, pamiętasz, że było coś takiego?
1: Było, on pewnie.
0: On miał, słuchaj, z 6 lat i zaczął grać na bębnach, bo mieliśmy taką salkę, mieszkaliśmy na wsi za Warszawą, zrobiliśmy sobie z garażu salkę, w której bardzo dużo się odbywało i prób, i imprez, i on w tym wszystkim uczestniczył i któregoś dnia nagle usiadł za bębnami i po prostu i my tak na siebie...
1: I zaczął grać.
0: Boż, kurczę. Ale wiesz co, to nie było, nawet on nie grał, bo to było takie, wiesz, uderzenie tam, wiesz, werbel, talerz, czy tam, wiesz, próbował do stopy dosięgnąć, ale tak wszyscy zamilkliśmy i tak na szybciutko któreś z nas to nagrało. I ja to mam, przyniosłam ze sobą. To jest takie bardzo proste, tylko pyk, pyk. Mhm. I w pewnym momencie się to robi, tak się skubany trzymał tego rytmu, że potem, wiesz, zaczynał, małżonek mój go tam zaczął pokazywać, wiesz, jakieś Billie Jeana, coś. I normalnie, słuchaj, tylko że on nie był w stanie usiedzieć długo, bo to było małe dziecko, ale te trzy minuty uczył się tego bitu,
1: ekstra.
0: Wiesz, i kurczę, skubany, myśmy to już szybko nagrywali, są takie, wiesz, takie zniszczone te nagrania z tych takich pierwszych telefonów, okropne, i ja to wrzucałam na MySpace'a, próbowałam tego MySpace'a odkopać, ale nie ma tego. Gdzieś to nagranie jeszcze mam, jak on gra, wiesz, takie ledwo dostaje tymi nogami do, wiesz, do stopy. Też niebywałe w sumie.
1: A co mówi?
0: Ale, przepraszam, ale nagrywał ze mną. Jak lektorsko robiliśmy takie nagrania, to...
1: Realizował cię?
0: Nie. Wzięliśmy jako dzieciaka go do nagrywania, bo miał piękną dykcję. Mhm. To jest takie rodzinne u mnie, że mój tato, cudny głos, świetna po prostu dykcja i ten dół taki w głosie, wiesz, tam... Ja mu zawsze czytałam bajki, bo uwielbiałam, bardzo dużo mu czytaliśmy bajek. I ja te bajki zawsze trochę grałam, wiesz, tam o Mikołajku taki fragment przyniosłam, który nagraliśmy. I on się z tego strasznie chichrał zawsze. To było po prostu, on leżał na ziemi i mama jeszcze o tym co wieczór, a jeszcze to. A ten Alcest poślizgnął się na tej bułce z dżemem, wiesz. I potem to jest śmieszne, że jak on to czytał, to w ogóle dzieci tak chłoną, to jest takie cudne. Dokładnie czytał to tak, jak słyszał ode mnie, no nie? I tak to przeczytał nieświadomie, to jest w ogóle...
1: Super.
0: No.
1: No ja widzę też po moim synie, jak potrafi naśladować mu, to znakomicie idzie i to się sprawdza, że jednak zaczynać powinno się z dziećmi niektóre rzeczy właśnie już tak od takiego malutkiego i szybko chłoną tę
0: bardzo
1: wiedzę.
0: Bardzo, bardzo. Mhm. Ja miałam jakąś taką fazę w ogóle, że jak on był jeszcze w łóżeczku, w wózeczku, to jak go usypiałam, to

0: Śpiewałam mu jazzowe kołysanki Around Midnight. Wiesz, po prostu masakra, gdy masz po prostu tych dźwięków, wiesz, no jest to kosmiczne są te
1: przebiegi. Muszę ci powiedzieć, że gdy moja żona była w ciąży, dużo słuchaliśmy nowej płyty Melody Gardot. Jak się młody urodził, go kąpaliśmy w wanieneczce i puściliśmy tę płytę dokładnie, Melody Gardot. To zaczął się uśmiechać.
0: Jezus, ale to jest niesamowite, naprawdę.
1: Rozpoznał.
0: To jest naprawdę niebywałe. No, ja dużo mu puszczałam przez sen, bo w ogóle to było też tak, że moja mama mówi, Boże, tyle jak byłaś dzieckiem, to tak ryczałaś cały czas do 5. roku życia, jak wiesz, wieczorem. I też ja mówię, było mi puścić muzykę, bo ewidentnie było, jak przychodzili goście, to ja spałam pod palmą, robiło się cicho i po prostu, wiesz, kurczę, mówi, że ja na to nie wpadłam. I ja młodemu zawsze puszczałam coś, właśnie jak spał, spał jak dziki, no ale wiesz, to były płyty, nie, Breker. Że jakaś tam szcześniaka też się coś wiesz.
1: A co dzisiaj, mówi na twoje nowe piosenki?
0: No docenia bardzo. Ostatnio mi pomagał nagrywać przy Iskrze teledysk. Przychodził, wiesz, tutaj trzymał. Zresztą
1: super.
0: On uczestniczył w ogóle w tych wszystkich rzeczach wcześniej, tak samo. Pamiętam, że, bo to wiesz, bo ta cała ekipa taka, myśmy mieli tam tą pierwszą płytę ze mną robił Cichy, Michał Sęk, Igor Przebindowski, wiesz, i to były całe, no tak, takie, tylko, wszystkie
1: wiesz,
0: dzieciaki.
1: On jest,
0: wiesz,
1: trochę inny rocznik, więc no, równie dobrze możecie powiedzieć, nie, mama, to w ogóle nie moje klimaty.
0: Ale
1: i
0: właśnie jakoś tak to
1: super.
0: się
1: może
0: myślę, że ten czas
1: właśnie,
0: już minął.
1: Muzyka i też
0: Może, ale sam się zawsze bardzo wstydził, nie? Więc to jest też tak, jak go tam nieraz podpuszczałam, może tutaj, wiesz, pokazałbyś, jak grasz, czy coś. Ja myślę, że to też jest taki naturalny, ludzki, jakiś tam strach przed oceną. Wiesz, masz starych muzyków, to ja miałam bardzo długo, także nie byłam w stanie śpiewać przy rodzicach. W ogóle ja śpiewałam tylko, jak oni wychodzili z domu i bardzo długo trudno mi było przełamać ten wstyd. I widzę, że Kacper, mimo tego, że był naprawdę, kurczę, dom pełen ludzi, słuchaj, imprezy, muzykowanie, kontrabas w domu stał, po prostu myśmy dżemy w mieszkaniu, przepraszam, ówczesnych sąsiadów, wiesz, śpiewanie, przyjeżdżał Cichy, graliśmy, no kurczę, wiesz, tutaj młody już od razu, wiesz, siadał i łapał to, ten amol, wiesz, na tej gitarze. No, bardzo w tym wszystkim uczestniczył i odpłynęłam, nie wiem, co chciałam powiedzieć.
1: A to dobrze, że odpłynęłaś, wiesz, bo ja też się wsłuchiwałam w to, że się wstydził, bo, ale też zaczęliśmy od tego, jak on reaguje dziś na twoją muzykę, bo jednak jest z innego rocznika i no wiadomo, że gusta młodych osób, a on jest cały czas...
0: Wiesz, on jest fanem Rammsteina w ogóle.
1: No,
0: to jest,
1: super.
0: Nie, był chyba na 5 czy 6 koncertach, nie wiem, Kacper, sorry, nie wiem.
1: Teraz
0: nie
1: jest w ogóle wielki powrót gitarowego grania. Stany
0: tak.
1: Zjednoczone są zalane muzyką rockową.
0: Tak.
1: I to szybko wróci też do nas, przyjdzie do Europy.
0: Już w tej chwili
1: Europy.
0: Jest. To już wiesz, no mamy te powroty wielkie, wiesz, i Edyty Bartosiewicz i widzę, że teraz no...
1: Więc no, pielęgnujcie swoje gitary.
0: Pielęgnujemy swoje gitary. Ja w domu mam dużo gitar ze względu na partnera. Wiadomo, to jest jeszcze tak.
1: Doroto, czego dziś się najbardziej boisz?
0: Ale
1: czy te obawy są, no na pewno są inne niż jak Kacper był młody. Chyba, że byłaś na tyle stabilną matką, że nie wychodziłaś myślami tak bardzo do przodu i nie bałaś się o wiele rzeczy. Jak to jest? Bo ja ostatnio próbuję rozpracować ten temat.
0: Strach
1: o dzieciaka? Może z którym sam walczę i na razie jest mi z tym trudno, że chyba za dużo się boję. Ten strach cały czas mi towarzyszy.
0: Tak, to jest piękna rzecz, którą kiedyś właśnie, jak te Kacper miał to 18 lat i ja poszłam do psychologa, mówię, że bardzo się martwię. Ona, ta psycholog do mnie mówi, ale czy pani słyszy, co pani mówi? Pani się martwi, bardzo złe słowo. Jak ono brzmi, to samo w sobie zawiera po prostu złe przypuszczenia i w ogóle proszę dopuścić, przestać się martwić. I rzeczywiście wtedy było tak, że zaraz też Kacper przestał się o mnie martwić i że się tak w ogóle wszystko ułożyło. Natomiast ten strach taki, wiesz, rodzica, ja pamiętam też taki czas, jak on zaczął chodzić do szkoły podstawowej. My mieszkaliśmy wtedy za Warszawą, za Konstancinem w Brześcach. Tam jest też szkoła bardzo mała, ale bardzo

0: bardzo dobra szkoła. Tam była taka pani, on miał taką nauczycielkę, która była taką trochę, jakby to powiedzieć, twardą babą, ale bardzo dużo ich nauczyłam. Śmiem twierdzić, że więcej niż potem, jak w Konstancinie chodził do szkoły, do liceum. I był taki moment, że on zaczął musieć chodzić. Ja go bardzo długo nie chciałam puścić przez ulicę, bo to szkoła była przez ulicę. Ja sama miałam trochę wypadków samochodowych i jako pasażer. Potem raz miałam jakieś dachowanie, coś, wiesz, już ja jako kierowca. Więc teraz to w ogóle nic. Jeżdżę bardzo dużo i bardzo lubię i tak dalej.
1: Wtedy.
0: Bardzo się bałam. I pamiętam też, był taki organiczny strach w ogóle o dziecko. Jak nie mogłam oglądać filmów żadnych takich, jak się coś działo dzieciom. Mnie zatykało wręcz, wiesz. To były takie... Myślę, że to w pewnym momencie po prostu minęło. Przepraszam najmocniej, chyba coś mi się... Myślę, że to w pewnym momencie po prostu minęło, ale bardzo długo ten strach miałam, więc wiem, o czym mówisz. Teraz sobie radzę z takimi... Tak, radzę sobie z takimi rzeczami. Myślę, że ta przeprawa później, jak on był w wieku nastoletnim, to mi dużo dała. I też nauczyła mnie takiego niemyślenia o tych rzeczach na okrągło, bo mamy też trochę takie mózgi, wiesz, że sobie jak się czegoś uczepimy, to tam się samo już dzieje, nie? Więc ja wtedy automatycznie przekierowuję myśli na co innego i myślę sobie, że no nie, właściwie dlaczego? Bo wiesz, też trochę mam tak z pokolenia na pokolenie chyba, że było dużo właśnie takiego też... nie wiem, jak to powiedzieć, takiego właśnie zamartwiania się, ale takiego, wiesz, ojej, jak to będzie? Dobrze będzie, co
1: czyli
0: będzie?
1: Czyli dzisiaj
0: jesteś
1: stabilna?
0: Tak, dzisiaj jestem dużo stabilniejsza, to znaczy sama dla siebie nie wiem. Myślę, że tu jest bardzo dużo rzeczy pojawiających się z każdym wiekiem, z każdym czasem.
1: Ale w kwestii właśnie...
0: Ale w kwestii Kacpra, tak. Tak, daję mu żyć i myślę, że na pewno zrobiłabym wiele rzeczy inaczej, ale też myślę, że to wszystko miało swój czas i miejsce. Ale na pewno wielu rzeczy się nauczyłam i, no i próbuję też dawać przestrzeń. Czasami się denerwuję, czasami też bym chciała, żeby może on był mniej nerwowy, bo czasami bywa, żeby inaczej reagował na to, czy na tamto, czy na siamto. Staram się to mówić, ale też zauważyłam jedną rzecz, że w takich już późniejszych latach, ty masz mniejszego dzieciaka, ale dużo mniej daje gadanie, jak mówisz, I tłuczesz cały czas, że to i to i to, to dziecko się wyłącza w ogóle i jakby nic nie zrobisz, jak nie dasz sam przykładu. Jeżeli sam krzyczysz, to potem nie możesz mówić, wiesz, dzieciakowi, żeby nie krzyczał. Ty masz nie krzyczeć, wtedy on się zachowuje inaczej. W danych sytuacjach nie zawsze to też idzie w parze, bo to dziecko jednak ma różne geny. Pomieszane jest trochę ciebie, trochę drugiej osoby, trochę, wiesz, pokoleń. Też ma jeszcze swoje, wiesz, jakieś przeżycia, więc to jest taki, no, trudny balans, ale
1: zmienił
0: to jest...
1: ciebie jako człowieka?
0: Tak, to było świetne doświadczenie. Ja mimo tego, że to było takie zaskakujące dla mnie w tym momencie, że jakby jak to w ciąży, nie, Boże, co teraz? No będziemy mieli dziecko, no dobra, no okej, okay, w ogóle, wiesz. No ale potem ta ciąża była w ogóle bardzo super czasem. Ja bardzo dużo jeździłam, tak jak mówiłam, nie jeździło się wtedy busami, więc miałam taką podusię na brzuch. I świetnie wspominam ten czas, dlatego zawsze jak dziewczyny się martwiły, a Jezu, teraz to już mi całe życie zabierze. Mówię, stara, jakie całe życie. Do piątego miesiąca to w ogóle, no chyba, że będziesz leżała w ciąży, no to jest inna bajka, ale potem to jest 5 miesięcy, patrz, dopiero co minęło 5 miesięcy, jest pyk, masz nowego człowieka i wiesz.
1: A zmienił ciebie jako muzyka?
0: Wiesz co, no myślę, że na pewno się zadziały różne
1: duże. Zauważyłaś, że nie wiem, twoje właśnie pióro stało się bardziej emocjonalne, wrażliwe.
0: Myślę, że aż takiej różnicy nie, ale pewnie dlatego, że ja w ogóle byłam bardzo taka zawsze. Wiesz, pisałam wiersze od 8 klasy i to takie, jak je teraz przeczytam mamie, to mam typu więc... Ale na pewno wyostrzyło, wiesz, zmysły i taką wrażliwość, trochę płaczliwości więcej się pojawiło, wiesz, jeszcze. Boże, już jest tak dużo, a tu jeszcze więcej, więc to na pewno tak, no. Tylko nie miałam tej fazy takiej, żeby pisać nagle o dzieciach, czy dla dzieci piosenek. To jest dziwne, bo ja właśnie nie mam tego... A z kolei jak... uczę i mam młodzież, to uwielbiam się z nimi, jakby, wiesz, mam bardzo dobry kontakt.
1: A napisałaś też piosenki dla dzieci?
0: Kurczaczki.
1: Miałaś taką przygodę w życiu?
0: Nie, nie, Nie, ale jest to jakby, bo pamiętam, ktoś powiedział
1: Natalia
0: z menedżerów.
1: Grosiak wydała,
0: ale to jest w ogóle
1: ostatnio
0: super
1: fajny
0: sprawa.
1: Projekt.
0: A widzisz.
1: Panda i banda.
0: Coś widziałam.
1: Świetne.
0: To są w ogóle bardzo świetne rzeczy.

0: rzeczy i bardzo niedocenione, dlatego też ta, wiesz, czy orkiestra, mamy, śpiewamy, dziewczyny pozdrawiam. No to są naprawdę, można tak uczące rzeczy robić. Tak. Wiesz, ja jestem z czasów Natalki Kukulskiej, nie? I z tych piosenek. Potem było bardzo, po tym okresie, jak były te fajne piosenki dla dzieci, potem było dużo Badziewia.
1: Tak.
0: I takiej okropności ocierającej się o po prostu rubaszność.
1: Mój syn chyba jest takiego z pokolenia Cezika bardziej.
0: No widzisz. No ale teraz jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Ja miałam chyba coś takiego z tyłu głowy, że kiedyś jakiś, powiem to brzydko, jakiś głupi menadżer czy menadżerka, dawno, dawno temu powiedział ktoś, że o Jezu, ta teraz urodziła dziecko, to już na pewno będzie teraz pisać dla dzieci. Ja miałam, i gdzieś mi to chyba zostało z tyłu, więc nigdy się za to nie zabierałam, ale też nie miałam takich tendencji. Natomiast wiesz, są różne czasy, których dotykamy. Czasami coś jest poprawne, czasami nie. Potem się uczysz, że jednak to kogoś może ranić, a wiesz, teraz sobie o tym myślę, że ta osoba, która to mówiła, to była biedna po prostu, że takie coś powiedziała, bo jednak rodzicielstwo jest dużym wyzwaniem, jest też piękną rzeczą, to jest naturalna kolej rzeczy, wiesz, że...
1: A musiałaś z czegoś...
0: Ale śpiewałam piosenki dla dzieci, nagrywałam bardzo dużo.
1: Musiałaś z czegoś zrezygnować w życiu, dlatego że zostałaś rodzicem?
0: No właśnie, jestem dziwna, nie. Nie, tak się wydarzyło, że miałam tych moich pomocnych rodziców. Oboje bardzo kochaliśmy Kacpra, bardzo też z nami dużo jeździł i nie odczułam tego, on też nam dawał spać. Ja nie miałam w ogóle, tak jak ludzie mają, wiesz, że dzieciaki kolki. On miewał raz na dwa, na trzy tygodnie jakieś takie dwie godziny płaczu, jakiegoś takiego smutku. Wtedy tata go utulał, tak brał go na siłę, tam go, wiesz, i to jest też fajne. Więc... tych rzeczy się nie pamięta potem jako dorosły człowiek, ale to są takie ważne rzeczy, żeby czasami ktoś się o tym dowiedział, więc mówię. Ale wiesz, nie, chyba nie. Właśnie...
1: Zmierzam do ostatniego pytania naszego podcastu.
0: Inaczej, czy... Kacper mi nic nie zabrał, on mi bardzo dużo dał. O.
1: No i piękna odpowiedź. Czy bycie muzykiem i rodzicem to logistyczne wyzwanie?
0: Myślę, że gdybyśmy nie mieli rodziców, to bardzo. Tak, to był taki, ja my tak pierwszy rok mieszkaliśmy u nich, potem pierwsze 3 lata osiedle dalej, więc dziadek był na każde zawołanie tak naprawdę, aż dostawał ode mnie opiernicz, bo za bardzo, a ja nie byłam nigdy tym, który wyzyskuje rodziców, natomiast no, było to cudne i on był takim pierwszym dzieciakiem wśród tych wszystkich wujków, cioć, czyli znajomych moich rodziców, był bardzo zaopiekowany i bardzo tak, więc ja też miałam spokój ducha. Moja mama zawsze mówiła, że najgorzej jest mieć daleko rodziców, bo sama tego doświadczyła, więc mnie się to nie zdarzyło.
1: A teraz Dorota mieszka.
0: Mama mówi, głupi, masz szczęście.
1: 4 ulice od swojego syna.
0: Tak, dokładnie, tak. Więc nigdy nie wiadomo.
1: Kacprze, to pozdrawiamy.
0: Bardzo, bardzo. Jesteś cudowny i wspaniały i bardzo cię kocham.
1: I masz wspaniałą mamę. Dorota Kopka była z nami w podcaście Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Przepraszam za gadulstwo i wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.